Program Drugi Polskiego Radia. 5 minut pozostało do godziny 9. O 9 wiadomości kulturalne i Justyna Piernik, a następnie na kanon dwójki zaprosi Państwa Marcin Majchrowski.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
0: Autopromocja.
2: Jest 9.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Bajma skride.
2: Na miejscu także Justyna Piernik, czas na wiadomości kulturalne. Szesnaście słuchowisk i 19 spektakli rywalizuje o nagrody 25. Festiwalu Dwa Teatry. W Sopocie dobiega końca święto teatru radiowego i telewizyjnego. To także okazja do spotkań z twórcami. Aktor i reżyser Jan Englert w tym roku prezentuje w konkursie spektakl teatru telewizji Dzieło bezimienne Witkacego.
4: To jest ważne, bo jest możliwość no, takiego, chyba dla nas ważniejsze nawet niż dla publiczności, możliwość takiego przeglądu środowiskowego, bo nie oszukujmy się wzajemnie. Mało kolegów chodzi nie na swoje przedstawienia i mało twórców ogląda przedstawienia kolegów. Żyjemy w kraju, w którym dyskutuje się o książce, której się nie czytało, o przedstawieniu, którego się nie oglądało, już to przyjęliśmy za normę. Jeśli przynajmniej jakiś procent ludzi odkrył Witkacego dzięki temu spektaklowi, to wystarczy, że jestem szczęśliwy.
2: Dziś wieczorem gala finałowa i ogłoszenie zwycięzców konkursu, a podsumowanie festiwalu na naszej antenie o godzinie 22. Plenerowym koncertem wieczorem rozpoczął się w Poznaniu 36. Festiwal Malta. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 wydarzeń, spektakle, koncerty, seanse filmowe, akcje w przestrzeniach publicznych. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów. W programie jest m.in. 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu. Polską premierę będzie miał spektakl Dystans w reżyserii Tiago Rodriguez'a, a jednym z centralnych punktów będzie też prezentowany na Placu Wolności performance inspirowany światem roślin. Tymczasem świat roślin w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego powiększa się o dziwidło olbrzymie, o czym warto przypomnieć dziś w pierwszym dniu kalendarzowego lata. Ta jedna z najrzadszych roślin świata ma już 125 cm wysokości i wciąż przygotowuje się do kwitnienia. Internauci mogą śledzić jej rozwój dzięki transmisji, przypomina dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
5: Można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a najpiękniej i najbardziej okazale będzie wyglądał przez jedną bądź dwie noce, kiedy w pełni otwarta będzie podsadka i będzie można zobaczyć również wnętrze tego kwiatostanu. Kwiat ten udaje padlinę, podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
2: To prawdziwe dziwidło zakwitło dotąd

0: w Polsce tylko dwa razy. Rozpoczyna się Polish Art Week, Avant Art Festival w Berlinie. Jest to tygodniowa impreza poświęcona współczesnym praktykom w międzynarodowej sztuce eksperymentalnej.
1: Festiwal potrwa 7 dni i stanie się miejscem spotkania muzyki awangardowej, performansu i sztuki audiowizualnej. Wezmą w nim udział artyści z Polski i różnych krajów Europy, Azji i obu Ameryk. W tym roku chodzi o międzynarodową scenę niezależną i projekty interdyscyplinarne. Oprócz koncertów i performansów, festiwal obejmuje działania edukacyjne i spotkania branżowe.
2: Pomysł jest taki, żeby skupić się na tańcu współczesnym i na sztukach wizualnych. Tu połączymy instytucje warszawskie z instytucjami berlińskimi. Jeżeli chodzi o sztuki wizualne, stawiamy w tym roku na Wrocław.
1: Mówi Katarzyna Sitko, dyrektorka Polskiego Instytutu w Berlinie, który jest współorganizatorem Polish Art Week. Dwie sesje poświęcone będą współpracy transgranicznej, lokalnym systemom kulturalnym, strategiom instytucjonalnym oraz wyzwaniom, z jakimi mierzą się twórcy i animatorzy kultury w obliczu szybko zmieniającej się sytuacji politycznej i gospodarczej. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I to wszystko przed południem. Kolejne wiadomości kulturalne o 13:00.
3: Pogoda.
0: Początek lata będzie bardzo ciepły, na północy i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie umiarkowane i duże i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum do 31 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-zachodni.
4: Reklama.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Reklama.
6: Dziś jest poniedziałek, 22 dzień czerwca. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 9:06 się zbliża.

Adrianna Tomaszewska przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. No to już wszystko wiemy. Wiosna się skończyła, lato się i to astronomiczne i kalendarzowe rozpoczęło. Temperatury też wskazują na to, że właśnie zbliża się czas letniej kanikuły, więc i układ naszego programu się już niebawem zmieni i to w paru miejscach dość znacznie. No ale jeszcze ciągle jesteśmy w tym ostatnim tygodniu tego, powiedzmy, jesienno-zimowo-wiosennego sezonu. Zapraszam więc na dzisiejsze spotkanie, a także do czwartku na cztery kanoniczne audycje, które rozpoczynają się o tej porze. Przymierzać będziemy różne przestrzenie muzyczne w tym tygodniu. Będą nagraniowe te fonograficzne nowości i trochę rekomendacji. Będą też powroty i wspomnienia, powroty do nagrań sprzed jakiegoś czasu, jak zawsze zresztą. Dzisiaj na przykład trochę wspomnień sprzed mniej więcej 2 lat a propos muzyki Gabriela Fauré, ale także nagrania z nowej płyty Pascala Roże, pianisty, który na swoje urodziny wymarzył sobie nagranie płyty z muzyką Gabriela Fauré'ego. Opowiem o tym w stosownym momencie, bo właśnie muzyki Fauré'ego i tej fortepianowej, ale i nie tylko, będziemy słuchali po 9:40. Będzie na przykład Suita Dolly, opus 56, a więc muzyka na 2 fortepiany. Już za moment natomiast twórczość barokowa, do której powrócimy także po 11:15. No a przywitanie niezmienne.

Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. Nasz zespół już właściwie zakończył sezon artystyczny w sobotę koncertem z muzyką Feliksa Mendelssohna i Johannesa Brahmsa. Bardzo pracowity zresztą sezon, który się wpisywał w stulecie Polskiego Radia i 80-lecie samej orkiestry. Orkiestra wystąpiła pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Państwo mogli słuchać na naszej antenie tego koncertu. No a ja obiecałem Państwu teraz coś sprzed kilku wieków. Konkretnie będzie to muzyka samego końca XVII stulecia, zbiór Harmonia Artificioso Ariosa Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Oczywiście nie w całości, bo to zbiór siedmiu partit na dwoje skrzypiec i zespół akompaniujący, zresztą także i inne instrumenty strunowe. Nagranie grupy Harmonie Universelle, a w rolach głównych Florian Deuter i Monika Weissmann. Już jedną z tych partit Państwu prezentowałem. Dzisiaj zabrzmi pierwsza z całego zbioru opublikowanego w Salzburgu w roku 1696. To są w dużej mierze sonaty triowe, ale wyjątkowego rodzaju, no bo te dwa głosy melodyczne

melodyczne, solowe, górne, bynajmniej nie ograniczają się do pełnej gracji imitacji w ramach takiego jakiegoś uładzonego kontrapunktu, doprowadzonego wówczas do perfekcji we Włoszech, bo to przede wszystkim zasługi Arcangela Corellego. No tutaj Bieber miał trochę odmienną koncepcję, jeśli chodzi o jego zbiór. Chciał pokazać różnorodność i możliwości kombinowania składów, mieszania brzmień. Takie właśnie mu przyświecały przesłanki, także różne techniki kompozytorskie. Choć te partity zazwyczaj są powierzane, te partie solowe, właśnie skrzypcom, partie melodyczne, no to jednak w partycie czwartej skrzypce zestawione są z altówką, a w finałowej, ostatniej, siódmej, są to właściwie dwie sześciostrunne viole d'amore. No natomiast partita pierwsza może najspokojniejsza, kanoniczna pod względem obsadowym, ale kunsztowna pod innymi względami. Najpierw sonata Adagio, presto Adagio, potem Allemande, Gigue, wariacja pierwsza i wariacja druga, aria i sarabanda, także z dwiema wariacyjnymi odmianami. Zespół Harmonie Universelle.

0: No i trochę światła na koniec wpuszczonego do tej minorowej aury. Partia pierwsza ze zbioru Harmonia Artificioso Arioza Heinricha Ignaca Franza von Bibera, zbioru opublikowanego w Salzburgu pod sam koniec XVII wieku. Florian Deuter i Monika Weissmann skrzypce to liderzy zespołu Harmonii Universelle. Minęła 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu będą to fragmenty powieści chorwackiego pisarza, gawędziarza, komika i scenarzysty Ante Tomicia zatytułowanej Czymże jest mężczyzna bez wąsów. Rzecz dzieje się w prowincjonalnej, uroczej wiosce Smiliewo, gdzie codzienność przesiąknięta jest absurdem, a mieszkańcy spędzają czas głównie na plotkach. Czyta Łukasz Lewandowski.
3: Cudownie jest być w maju w Smiliewie. O świcie, kiedy czarny, garbaty cień na księżycu, jak przerażający potwór za oknem, w pierwszych przebłyskach światła nad niebieskimi wzgórzami zwolna zmienia się w drzewo migdałowca. Albo w południe, kiedy dzwon kościelny tak potężnie rozbrzmiewa, że można odnieść wrażenie, iż miły Bóg stworzył niebo z blachy. A ci, co pracują w polu, jedzą jaja gotowane na twardo, młodą cebulę, ser, pancettę i kiełbasę tyrolską. Wszystko rozłożone na białych kuchennych obrusach, malowanych w truskawki. A może jednak najlepiej jest o zmierzchu? Kiedy czerwone obłoki rozpalają się na wietrze, który nie wiadomo skąd nadciągnął. Albo gdy zapadnie noc i wszystko ucichnie, z wyjątkiem cykad, psów i pijaków, którzy wrzeszczą, śpiewają i śmieją się, ale też kłócą z żonami, które dawno ich porzuciły, a oni godzinami dźwigają się z rowów, do których zwalili się pijani, by w końcu zasnąć i obudzić się dopiero koło 8, może jeszcze później, pokryci rosą i mrówkami. W Smiliewie, jak zresztą w całej reszcie świata, niektórzy mają pieniądze, niektórzy nie. I Bóg jeden wie, co by tu z tym począć. Jeśli nie masz pieniędzy, siedzisz w gospodzie i liczysz czarne muchy na brudnych firankach, czerwonym łebkiem zapałki czyścisz.

0: Zasłaniasz ucho albo podpuszczasz mi cię, pytając, czy zamierza ożenić się z tą Czeszką, którą zeszłego lata dopadł na chwarze, a wtedy wreszcie zjawia się ktoś, kto ma pieniądze i zapłaci za piwo albo szprycer. To piękne i w sumie bezpieczne życie, bo zawsze będą tacy, którzy mają pieniądze, którzy ożenili się z frywolnymi kobietami albo w głębi duszy są ambitni. Jadą więc pracować do Niemiec i wrócą na Boże Narodzenie, Wielkanoc albo na Dzień Świętego Antoniego, obrońcy naszego Smiliewa. Rozrzutnie będą świętować swoje próżniactwo, kiedy całymi dniami siedzą tylko w bewandzie, liczą muchy na zapaskudzonych firankach i tacy są nędzni, że czerwonym łebkiem zapałki czyszczą sobie ucho. No, a ci bardziej ambitni, oni to już czyszczą ucho kluczykiem do swojego Mercedesa. Do sklepu właśnie wszedł proboszcz. Proszę litr soku jabłkowego, powiedział Don Stipan. Claro que si padre, odburknął natychmiast sklepikarz.
1: Si, si, si, si, si,
0: bluznął wtedy zaczepnie Iwić. Jak ty gadasz? Gadasz po naszemu? Halo, chłopcze, sprechen zi chorwacki? Robił sobie jaja inwalida siedzący w kącie. Sklepikarz nie odpowiedział na prowokację. Naburmuszony przesunął się między półkami. Po drodze ujrzał swoją twarz w lustrze zawieszonym na gwoździu obok higienicznych niezbędników, po czym splunął na czubek palca wskazującego i przylizał wąsy.
1: Boj, prego, chłopcze, proszę, jeszcze jedna tequila.
0: Wydzierał się za nim Iwić, wciąż tak samo nabuzowany, puszczając oko do Don Stipana.
1: Bez robaków, dorzucił znacząco. Czy ty, księże, słyszałeś, że Meksykanie piją tequilę z robakiem w butelce? Boże mój, widziałem to w jednym filmie, tłumaczył inwalida. Litrowa butelka, w niej tequila, jak woda przezroczysta, a na dnie robak tłusty jak paluch, tłusty i zielony jak robal na kapuście. Boże, chroń nas, jeśli choć jedno chrześcijańskie dziecko będzie musiało coś takiego wypić. A oni, czort, niech ich duszę porwie, nie tylko piją, ale jak już całą butelkę opróżnią do dna, to i tego robala wychłepczą. Ochyda.
0: W tym momencie wszedł sprzedawca. To poważny, dojrzały człowiek. We wrześniu skończy 35 lat i nazywa się Josip. Ale od czasu, gdy w telewizji leci meksykańska telenowela Róże dla mojej ukochanej, woli, by zwracać się do niego per Miguel. Stawia na ladzie litr soku i chyba, żeby przerwać zrzędzenie Iwicia, tym razem przemawia po chorwacku. Proszę, mówi cicho, może coś jeszcze?
1: Cóż to znowu za zwyczaje, krzyknął Iwić. Kto tu widział, żeby Miguel mówił proszę? Miguel nigdy nie powiedziałby czegoś takiego. No dalej, bracia, Miguel, zabierz ten sok, wróć i zacznij wszystko od początku. Po meksykańsku, proszę, zgodnie z tradycją.
0: Zdenerwowany Josip chwycił wtedy pół buchenka z półki za sobą, pocałował go, bo w tym kraju panuje dobry obyczaj, by całować chleb, którym się ciska, i rzucił nim prosto w głowę Iwicia. Inwalida jednak zręcznie się uchylił, zaśmiał pogardliwie, stracił jednak równowagę, wstając z zalady, zakręcił bezsilnie ramionami w powietrzu i zwalił się tyłkiem na podłogę, uderzając głową w niebieską plastikową beczkę, w której zimą zalegała kiszona kapusta, a latem przemysłowa karma dla kurczaków. Dzień dobry, Miguel, zaszczebiotała Tatiana, która właśnie weszła do sklepu.
2: Buenos dias, señora,
0: odpowiedział jej sprzedawca. Daj mi jedną kilogramową cedewitę, butelkę rumu do ciasta i pastę do zębów, wyrecytowała kobieta.
2: Uno momento, zastrzegł się Miguel. Tylko obsłużę Don Stipana.
0: Nie ma sprawy, powiedział duchowny skwapliwie. Proszę bardzo, mogę zaczekać. Jaki pan kochany, odparła Tatiana słodko.
2: Matko moja droga,
0: zaczął wtedy z marszu zawodzić Iwić.
2: Biedny jestem ja, biedny i bezsilny. Mnie, inwalidę, biją, biją, biją.

0: Najmił mu, że jest jego nieślubnym synem, bo Don Francisco spał z jego matką, połykaczką ognia, kiedy jej cyrk przed 25 laty zawitał do jego miast. Co za bytle, rozgniewała się Tatiana. Don Francisco też mu tak powiedział, ale łagodniejszymi słowami. Gdybyś ty go widziała, taki wysoki, siwy, wyprostowany, wciągnął dym z cygara, wiesz, tego grubego, co zawsze pali, po czym powiedział... W tym momencie Josip wyprostował się i odezwał basem Don Franciska.
1: Młody człowieku, z pewnością pan się myli. Ja wtedy spałem z poskromicielką węży.
0: No dobrze mu powiedział, podsumowała Tatiana, waląc dłonią w blat. A co pan myśli? Zwróciła się nagle do Don Stipana. O mojej nowej fryzurze. Słucham? Zakłopotał się duchowny. Jak tam moja nowa fryzura? Trochę skróciłam, ufarbowałam i dodałam mikrofale. Ładnie, odpowiedział Don Stipan powściągliwie. No nie, słyszałeś co powiedział? Zachwyciła się Tatiana, mówiąc euforycznie do Miguela. Powiedział ładnie. Czekaj, czy on ci może przypomina trochę Józefa, młodszego brata Miguela, tego co startuje w wyścigach konnych?
1: Kto? Zdumiał się Josip.
0: No przecież Don Stipan. Tatiana wskazała duchownego, który natychmiast się zaczerwienił. Prawda, że trochę podobny?
1: Sam nie wiem, odparł zdumiony sprzedawca, spoglądając na proboszcza.
0: Jak to nie widzisz? Czarne włosy, niebieskie oczy, wysoki, taki czarujący, wykapany Józef. Na szczęście właśnie wtedy zjawiła się w pomieszczeniu drobna, przegarbiona kobieta z okazałym sińcem pod okiem i nie powiedziała ani dzień dobry, ani Bóg z wami, tylko jakby nieobecna podeszła do lady i położyła na nim czarną torbę, nieomal wywołując przerażenie wśród ludzi zgromadzonych w sklepie.
1: 6 zimnych piw i paczka opati, powiedziała cicho i kategorycznie.
0: Już się robi, odparł Josip. Nedo, co z twoim okiem? Spytała Tatiana z ciekawością.
1: Ugryzła mnie osa, odpowiedziała Neda twardo, wzięła torbę, do której Miguel włożył butelki piwa i wyszła cicho jak cień.
0: Mąż ją ostro bije, wyszeptała Tatiana w zaufaniu, gdy tylko kobieta zniknęła za drzwiami. Gudin najpierw sobie leje w manierkę, a potem żonę.
1: Karamba, szepnął Miguel, wstrząśnięty.
2: Łukasz Lewandowski przeczytał pierwszy fragment powieści chorwackiego pisarza Antytomicia zatytułowanej Czymże jest mężczyzna bez wąsów? Książka ukazała się nakładem Oficyny Literackiej Noir Sir Blanc w przekładzie Doroty Jovanki Cilic, a do lektury wrócimy już jutro o 9.30.

No to teraz zapowiadana przestrzeń muzyki francuskiej, a szczególnie interesować nas będzie nowa płyta Pascala Roget, który przecież od muzyki francuskiej jest właściwie specjalistą, bo i Debussy'ego, i Ravela, i Poulenca nagrywał bardzo gęsto, jeśli tak można powiedzieć, w czasie swojej trwającej ciągle jeszcze aktywności zawodowej, artystycznej. No ale jakoś tak Gabriel Fauré to pozostawał brakującym ogniwem gdzieś na stronie. No to z okazji swoich 75. urodzin Pascal Roget zdecydował, że po raz pierwszy zarejestruje jeden z najważniejszych cykli fortepianowych Gabriela Fauré, czyli 13 barkarol. I istotnie na tej płycie 13 barkarol jest. Chciałem stworzyć spójną całość, która pozwoliłaby ukazać kunszt i geniusz Fauré'ego, powiedział Pascal Roget. Barkarole, które powstawały na przestrzeni całej drogi twórczej kompozytora, stały się okazją do takiej wyjątkowej muzycznej podróży. Pierwsza z nich pochodzi z wczesnego okresu, a ostatnie z lat schyłkowych. Fascynujące jest obserwowanie ewolucji stylu kompozytora w obrębie jednego gatunku. No to ja dzisiaj tak ze środka jedną barkarolę tylko dla Państwa wybrałem z tego albumu, do którego oczywiście będziemy powracali. Barkarola Azdur, op. 40.

wycieczka Pascala Roże na urodziny 75 w stronę muzyki Gabriela Forego. To była Barcarola Azdur, opus 44 francuskiego kompozytora. A do muzyki właśnie Forego i to w wykonaniu Pascala Roże, konkretnie do suity Dolly, powrócimy za kilkadziesiąt minut. Teraz może Państwo pamiętają, bo już anonsowałem album fletowo-harfowy pani Juliette Hurel i Isabelle Moretti z muzyką różnych kompozytorów francuskich. Jest tam również suite bergamasque Claude'a Debussy'ego właśnie w opracowaniu na flet i harfę. I teraz Państwu to barwne i takie odrealnione, może właśnie na sam

początek lata, jak znalazł opracowanie, rekomenduje. Najpierw preludium, moderato tempo rubato, potem menuet andante, światło księżyca, clair de lune, andante très expressif i passepied, allegretto manon troppo. Juliette Hurel i Isabelle Moretti.

Zdecydowanie to muzyka na letnią porę, szczególnie właśnie w takich szatach brzmieniowych. Fleti Harfa, Suite Bergamasque Claude'a Debussy'ego, a grały Juliette Hurel i Isabelle Moretti. Zresztą te, nie tylko ta suita z tej płyty fletowo-harfowej tutaj ma taką aurę, właściwie lekką, beztroską, mocno, trzeba to podkreślić. Wracamy do twórczości Gabriela Fauré i wracamy do nowej płyty Pascala Roże, która się dosłownie niedawno ukazała. Wspomniałem Państwu, że cykl Wszystkich Barcarol Pascal Roże nagrał na tej płycie z okazji swoich 75. urodzin, ale jest także suita Dolly op. 56 Gabriela Fauré. Ona wieńczy ten album, suita na duet fortepianowy, którą Fauré skomponował dla małej córki śpiewaczki Emmy Bardac, swojej ówczesnej ukochanej, która później poślubiła notabene właśnie Claude'a Debussy'ego. Roże natomiast wykonuje tę urzekającą muzykę wraz ze swoją żoną, hiszpańską pianistką Eleną Font. To było wspaniałe, czysto instynktowne doświadczenie. Czujemy tę muzykę tak samo, mówił pianista. Prawdziwy duet, dwoje pianistów, cztery ręce i jedno serce. A więc najpierw kołysanka, Berceuse, potem Miau, Le Jardin de Dolly, Waltz Kitty, Tendresse i Le Pas Espagnol. Grają Elena Font i Pascal Roger.

Suite Adoli Gabriela Forego w wykonaniu Pascala Roże i Eleny Font, czyli małżeński duet przy fortepianie, przy jednej klawiaturze na cztery ręce. No i przy muzyce Gabriela Forego pozostaniemy, bo jakoś tak nam się ten program, a właściwie mnie dla państwa ułożył, że oprócz Debussy'ego tylko Gabriel Fauré dzisiaj w tej głównej części kanonu dwójki. To będzie prawie w całości, bo bez ostatniej pieśni cykl La Bonne Chanson, opus 61, czyli cykl liryków wokalnych do słów Paula Verlaine'a. Nagranie sprzed 2 lat, bo wówczas obrodziło muzyką Forego w nowych interpretacjach. Święty w swojej aureoli, skoro świta, biały księżyc świeci w lesie, szedłem zdradliwymi ścieżkami, prawdę mówiąc, niemal się boję, zanim odejdziesz, tak więc stanie się to w pogodny letni dzień i czyż nie tak? To są

La Bonne Chanson, opus 61, pieśni Gabriela Forego, do słów Paula Verlaine'a śpiewał Stéphane Degout, baryton, przy fortepianie towarzyszył mu Alain Planiès. No to jeszcze jedna piękna karta twórczości Forego, wybór z muzyki incydentalnej do dramatu Peleas i Melisande, suita, opus 80, składająca się z czterech epizodów: Preludium, Filaise, Sicilienne i Śmierć Melisandy. Gra orkiestra kameralna w Lozannie, dyryguje Renaud Capuçon.

0: Orkiestra Kameralna w Lozannie pod dyrekcją Henoka Pisona wykonała suitę Peleas i Melisande op. 80 Gabriela Fauré.
1: Reklama.
2: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
3: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
4: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Program drugi Polskiego Radia, minęła 11.
7: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Haja, później znana jako Helena Rubinstein, przyszła na świat 25 grudnia 1872 roku w podkrakowskim Podgórzu jako najstarsza córka w rodzinie drobnego kupca. Od najmłodszych lat Helena wyróżniała się na tle swoich rówieśników. Wyjeżdżając z Krakowa w poszukiwaniu lepszego losu, Haja stała się Heleną. Pod tym imieniem założyła kosmetyczne imperium. W chwili śmierci w 1965 roku Rubinstein uważana była za najbogatszą kobietę swoich czasów i jedną z pierwszych, którym udało się to osiągnąć wyłącznie własną pracą. Jej imperium kosmetyczne obejmowało niemal wszystkie kraje świata, a firma warta była około 100 milionów dolarów. Jej losy przypomina Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Wybrała się tam z mikrofonem dwójki Małgorzata Nieciecka-Mac. Wystawa Helena Rubinstein Piękno jest twoim przeznaczeniem otwarta jest od soboty i potrwa do jesieni.
8: Ta wystawa zachwyca przedmiotami, które tu Państwo zgromadzili, ale to jest też wystawa, która jest niezwykle sensoryczna, bo tu pięknie pachnie.
9: Taki był nasz zamysł. To jest w ogóle taki trend w muzealnictwie też, a trendom chcemy się poddawać, żeby ta wystawa też była interesująca dla naszych zwiedzających. Marta Frączkiewicz, kuratorka wystawy, Helena Rubinstein, Piękno jest twoim przeznaczeniem. Na wejściu wita nas praca olfaktoryczna Agnieszki Saks, która nie bez powodu nazywa się Haja, początek piękna. I ten zapach ma przenosić nas, dawać wyobrażenie dzieciństwa Heleny Haji jeszcze wtedy na podkrakowskim Podgórzu i początku jej drogi. Dodatkowo jeszcze, ponieważ to nie jest tylko wzrok i zapach, ale na wystawie wykorzystujemy także zmysł dotyku. Poprzez album z kopiami zdjęć Heleny Rubinstein, które są wykonane właśnie po to, żebyśmy mogli zobaczyć te zdjęcia z epoki, no oczywiście w kopiach, żeby można było ich dotykać, do czego serdecznie zachęcamy. Powstała także tyflografika sukienki Christiana Diora z 1954 roku. To jest przede wszystkim skierowane do osób niedowidzących, słabowidzących, ale jednak każdy z nas może dotknąć, ponieważ ta tyflografika powstawała na wzór tkaniny sukienki, więc można, patrząc na tę piękną, cekinową, bogatą sukienkę, można dotknąć tej tyflografiki, zobaczyć, jaka ona jest w dotyku. Wykorzystujemy także zmysł słuchu. Na wystawie znalazły się koty QR, które można zeskanować, wysłuchać audiodeskrypcji wybranych obiektów, ale także podcastu dotyczącego Heleny, rozmowy z Karoliną Sula i Mikołaja Greenberga. No i wykorzystaliśmy też zmysł słuchu w kampanii reklamowej, ponieważ wykorzystujemy tak modne ASMR, to znaczy oddziaływanie na zmysł właśnie słuchu poprzez szeleszczenie papierkami. To robią też muzea zachodnie i chcieliśmy zapożyczyć ten styl właśnie, żeby zwrócić uwagę na bogactwo.

0: bogactwo i na atrakcyjność naszych obiektów, budząc właśnie też ten zmysł słuchu.
1: Zbliżmy się może trochę do tej gabloty, bo tu są opakowania perfum i prawdziwe perfumy. Za szybą można sobie wyobrazić, jak one pachną, ale tutaj pod perfumami Państwo zrobili taką biblioteczkę Heleny Rubinstein, w której bohaterka tej wystawy pisze także o tym, jak dbać o swoje piękno, odżywiając się zdrowo.
0: Tak, Helena Rubinstein mówiła, że prawdziwe piękno zaczyna się od zdrowia i tę zdrową dietę już 100 lat temu propagowała. Rzeczywiście w książkach znalazły się całe jadłospisy, uzależnione też od pory roku, tak aby te warzywa, ponieważ warzyw zgodnie z jej zamysłem powinno się spożywać przynajmniej 50% surowych warzyw i owoców w diecie. No i ona jest dostosowana właśnie do tego, jakie warzywa, owoce są sezonowo dostępne. Ona też zwraca uwagę na wzrost, niższe osoby powinny jeść troszeczkę mniej. Te przepisy dzisiaj są trochę anachroniczne, ponieważ mają bardzo niską kaloryczność, ale w książkach znalazły się też bardzo współczesne porady dotyczące masażu twarzy, ćwiczeń gimnastycznych, wykonywania makijażu, fryzury i ogólnego, jak to dzisiaj nazywamy, wellness, czyli ona tak naprawdę propagowała lifestyle, zanim jeszcze to było modne.
1: Te sukienki, które Państwo tu pokazują, sukienki, w których chodziła Helena Rubinstein, na szczęście nie są ubraniami, w które zmieściłyby się dzisiaj tylko szczupłe, wychudzone, niezdrowo modelki. No, widać, że to były suknie dla kobiety, która żyła pełnią życia.
0: Rzeczywiście to są autentyczne sukienki, które nosiła Helena Rubinstein. Na wystawie można też zobaczyć zdjęcia Helen w tych sukienkach. Tutaj na przykład na tym tekście jest zdjęcie Heleny Rubinstein w sukience Christiana Diora z 1954. To jest kolekcja od couture na jesień-zimę. Wiemy, że zaprojektował ją sam Christian Dior. Wiemy, jak wyglądała w niej Helena. Niestety nie mamy zdjęć w płaszczu Pedra Rodriguez'a. Również bardzo atrakcyjnym wizualnie, bardzo mieniącym się udało nam się też uzyskać ten efekt oświetleniem na wystawie, co było dość trudne, ponieważ obiekty tkaniny są bardzo delikatne, więc musieliśmy bardzo uważać ze światłem, żeby im nie zaszkodzić. Także tutaj z licznikami, rzeczywiście we współpracy z naszymi konserwatorkami staraliśmy się ustawić to światło, żeby jednak wydobyć ten blask, ale żeby nie zaszkodzić obiektom. Podobny płaszcz został zaprojektowany przez Pedra Rodriguez'a dla Ave Gardner, aktorki amerykańskiej. Również udało nam się znaleźć go w zbiorach Muzeum Ubioru w Madrycie.
1: No to teraz przyjrzyjmy się temu, co mamy tutaj. Prawdziwe obiekty, do których wzdychać mogą zwiedzające tę wystawę. Pudełeczka, puderniczki, wszystkie piękne. A co było w środku?
0: W środku były pudry, róże lub cienie. Te opakowania same w sobie są ciekawe, ponieważ Helena sprzedawała nie tylko kosmetyki. Ona sprzedawała pewien styl życia, ona sprzedawała poczucie luksusu, a więc te puderniczki, to jest akurat opakowanie na puder i róż, one były zdobione prawdziwym złotem. Tak samo tutaj prawdziwą macicą perłową, tam prawdziwe kryształy Swarovskiego. Więc rzeczywiście te opakowania, zamysł ich też był taki, że one nie były jednorazowe, więc kupowano puder, róż z opakowaniem, później wymieniano tylko wkłady i ten kawałek takiego luksusu można było cały czas nosić przy sobie w torebce. Zwróciłabym uwagę na tamte opakowanie, ponieważ ono jest najstarsze z naszych tutaj zbiorów Polin. To jest puderniczka z linii Barok z 1948 roku. Znalazłam reklamy tej linii. Produkty Helena polecała na święta Bożego Narodzenia w ogóle z 1948 roku.
1: A tutaj fotografia z 1965 roku przedstawiająca szkółkę, kurs kosmetyczny w salonie Heleny Rubinstein w Nowym Jorku. Każda z pań ma na głowie opaskę, by nie pobrudzić włosów. Nauczycielka makijażu w tle.
0: Helena prowadziła także restaurację ze zdrową żywnością i właśnie, a może przede wszystkim szkołę piękna. Tutaj niestety nie wiemy, kim jest pracownica, która instruuje, ale na zdjęciu widzimy kilkanaście kobiet przy eleganckich biurkach, na których stoją lustra i one rzeczywiście są w trakcie tego kursu piękna. Mamy więcej takich zdjęć w kolekcji, one też są dostępne tutaj w ramkach multimedialnych na wystawie. Zajęcia w szkole prowadziła także siostrzenica Heleny Rubinstein, Mala. I rzeczywiście zdjęcie Mali wykonującej, instruującej kobiety do masażu twarzy też znalazło się tutaj. Można je zobaczyć na wystawie.
1: A co pani lubi na tej wystawie najbardziej? Który z obiektów jest dla pani pochłaniający bez reszty?
0: Ja myślę, że jednak książki. Kiedy zaczęłam je przeglądać, naprawdę one pokazują nie tylko te jadłospisy, o których mówiłyśmy, instrukcje masażu czy ćwiczeń gimnastycznych, ale Helena budowała swój mit, ona budowała swoją legendę i to była przemyślana strategia marketingowa. I na obwolutach, na skrzydełku, biogramie Heleny jest napisane, że Helena Rubinstein studiowała jeszcze w Krakowie, że pochodziła z bogatej rodziny, że

0: rodzice kolekcjonowali sztukę, no co dzisiaj wiemy, że raczej nie do końca pokrywa się z rzeczywistością, chociażby dlatego, że w tamtych czasach, kiedy Helena jeszcze mieszkała w Krakowie, a więc w latach 80., 90., XIX wieku, kobiety jeszcze nie mogły studiować. Więc to jest naprawdę przemyślana strategia, którą mogła wykorzystać dzięki temu, że to były czasy przed internetem i tak naprawdę nikt nie mógł tego sprawdzić, nie było dużej wiedzy o tym, jak wyglądało życie w Europie, więc ona świadomie budowała ten swój mit.
1: Inny kontynent, inne życie. Ten cytat tu bardzo dobrze pasuje. Skąd pochodzą te słowa?
0: Z książki, z biografii Heleny. Tutaj wszystkie teksty kuratorskie, ich nagłówki, te ich tytuły są zaczerpnięte właśnie z biografii Heleny. Helena do nas mówi przez te teksty. Inny kontynent, inne życie. To jest opowieść o emigracji, ponieważ Helena była emigrantką, pochodząc z podkrakowskiego Podgórza. Tak naprawdę ta jej historia zaczęła się, kiedy nie zgodziła się na małżeństwo aranżowane. Wyjechała najpierw do Wiednia, potem do Australii, Paryża, potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie rozwijała swoje imperium.
1: Kosmetyczka, w której mamy miejsce na tusze do rzęs.
2: Tak, jak pani tutaj widzi, mamy kosmetyczkę Heleny Rubinstein z metką jeszcze i tusze do rzęs Monika Harchut, kuratorka zbiorów archiwalnych Muzeum POLIN. Te tusze w kosmetyczce, one są dosyć nowoczesne, my takie znamy. Natomiast tu z przodu leży nowość z lat 50. Mascara Matic. To jest bardzo nowoczesna szczoteczka aplikująca, metalowa i ma tusz w środku, właśnie ten pojemnik. I oczywiście, nie wiem czy pani dostrzega, ale widać tutaj napis Helena Rubinstein. Jest pięknie wygrawerowany. Jest to nie tylko piękny przedmiot, ale bardzo pozwalający kobietom na szybsze malowanie się. Niewiele osób pamięta, chyba że starsze pokolenie, że kiedyś tusze były właśnie w osobnym pojemniczku, czarny tusz i do tego osobno szczoteczka, co utrudniało również nakładanie tuszu na rzęs. Helena wprowadziła właśnie to unowocześnienie dla kobiet, żeby ta aplikacja tuszu do rzęs była szybsza.
1: W latach 50., 60. tusz do rzęs nie był już taką nowością, no ale takie cienie do powiek, jakie kolory proponowała Helena Rubinstein?
2: Tak, trzeba wiedzieć, że jeszcze właśnie w początkach XX wieku malowanie się kobiet było czymś kontrowersyjnym. Niektóre partie, szczególnie te prawicowe, zabraniały ich członkiniom malować się, używać kosmetyków, nie dopuszczały kobiet, które się malują, do członkostwa. Helena wprowadzała wiele innowacji, ale tak naprawdę znanych już od starożytności, na przykład właśnie te rolery. Wiemy, że produkowała te rolery, widziałyśmy taki obiekt, wiemy, kto tym obiektem dysponuje. Niestety nie mogłyśmy go zdobyć na wystawę. Natomiast one były, właśnie te masaże, one były już znane przecież od wieków. Natomiast ona była taką właśnie popularyzatorką tego wszystkiego. Czy lampy solarne, to też było właśnie też taka nowość. Czy sprzęty elektryczne wykorzystywane na przykład do badania stanu zachowania skóry, jak Dermalens. Ona właśnie wprowadziła do swoich salonów piękności i tak te wszystkie nowości. Sprzęty elektryczne były takim właśnie, też były znane, ale ona je właśnie też przejęła dla siebie, dla tego, żeby wykorzystywać je właśnie w pielęgnacji kobiet, czy pomagania kobietom w byciu pięknymi.
1: A co opowiadała o krakowskim Kazimierzu w Australii albo w Nowym Jorku? Bo jej kremy to także legenda tajemniczych ziół, które miały rosnąć gdzieś między Krakowem a Karpatami.
2: Tak, o tej legendzie ona sama pisze w swojej biografii My Life for Beauty, Moje życie dla piękna z 1964 roku. I ona właśnie mówi o tych kremach, które właśnie razem z mamą robiły. Zresztą to nie było nowum na tamte czasy, bowiem kobiety kiedyś robiły same kremy. Natomiast jak to z tą legendą jest, nie wiemy, czy ona je przywiozła w 12 słoiczkach kremu w walizce do Australii. Myślę, że ciężko stwierdzić. Natomiast wiemy na pewno, że nauczyła się robić kremy w aptece, w której pracowała w Australii. To tam nauczyła się podstaw aptekarskich i to tam właśnie próbowała te swoje mikstury. Jeśli chodzi o te tajemnicze zioła, myślę, że to był mit. Trochę na potrzeby właśnie tej legendy, sprzedawania tych kremów. Ona też wykorzystywała to swoje wschodnioeuropejskie pochodzenie. W czasach internetu dzisiaj możemy wszystko sprawdzić tak naprawdę. a wtedy pochodzenie ziół, tajemniczych ziół od tajemniczego doktora, no, budziło jakieś, prawda, aspiracje, że będziemy miały coś wyjątkowego, coś, co ktoś inny nie ma. Więc ja myślę, że to pozostaje w sferze legend. Ja widzę bardziej

0: Anna Rubinstein jako osobę bardzo świadomą, bardzo inteligentną i pomimo braku wykształcenia medycznego czy kosmetologii, ona po prostu potrafiła stworzyć sama siebie. Była self-made woman i to chciałyśmy pokazać na naszej wystawie i zachęcić naszych gości, gości wystawy do pomyślenia, dlaczego Helena do dzisiaj budzi tyle emocji, dlaczego jest ikoną, jak my kobiety i nie tylko kobiety, bo mężczyźni też, odnajdujemy się w tej historii.
1: A czy ona była nostalgiczna? Czy ta legenda zioła z Karpat to nie był też przypadkiem jakiś znak nie tylko tego, że na tym dobrze stworzyć własną legendę, ale może także oznaka jakiejś tęsknoty?
0: Myślę, że tak. No każdy z nas wie, czym jest tęsknota, jeśli jest się daleko od domu. Myślę, że ona tęskniła za domem. Wyjechała jako młoda dziewczyna do Australii. Tam budowała swoje życie praktycznie od zera. Myślę, że ten dom rodzinny zawsze w naszej pamięci budzi dobre emocje. Trudno mi jest mówić za Helenę. Być może ta nostalgia była.
1: Z czym się pani kojarzy ten zapach, który się tu unosi?
0: Ten zapach kojarzy mi się z luksusem. Kojarzy mi się z miastem. Kojarzy mi się nie z początkiem Hai, chociaż taki tytuł pracy, ale jest to taka pewna inspiracja i taka zapowiedź jej sukcesu i tego imperium, które zbudowała.
2: Kwadrans bez muzyki o Helenie Rubinstein w wystawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przygotowała Małgorzata Nieciecka-Mac.

A ja zapowiadałem w ostatniej godzinie kanonu dwójki dzisiaj w tej części muzycznej muzykę baroku i ona za chwilę będzie, no powiedzmy późnego bardzo baroku albo początku klasycyzmu. Natomiast zanim zapowiem Państwu nowiuteńkie nagranie Anny Firlus i Och Orkiestry pod dyrekcją Martyny Pastuszki, jednego z koncertów klawesynowych Krzysztofa Szafrata, to takie wspomnienie z ubiegłego roku, bo wtedy się ukazała płyta Sophie Junker, właśnie również z Och Orkiestrą, z muzyką włoskich kompozytorów, ariami operowymi, między innymi tą arią Antonia Lottiego z opery Isida.

To tak, teraz z Republiki Serenissima przenosimy się na północ Europy. To będzie muzyka Krzysztofa Szafrata, jeden z jego koncertów klawesynowych. No i choć Niemiec to absolutne polonikum przecież, no bo to był klawesynista, teoretyk muzyki, kompozytor przełomu właśnie baroku i klasycyzmu. Chociaż urodził się w Chemnitz, a zmarł w Berlinie, no to w latach 30. na początku był muzykiem saskiej orkiestry dworskiej, tak zwanej Polnische Kapelle Augusta Mocnego właśnie w Warszawie. Tutaj poznał wielu wybitnych kolegów po fachu, m.in. Franciszka Bendę. No a po zlikwidowaniu w 1733 roku kapeli polskiej Augusta Mocnego wyjechał Szafrat do Drezna. Starał się o stanowisko organisty u świętej Zofii właśnie w stolicy Saksonii. No ale Wilhelm Friedemann Bach wtedy wygrał konkurs na to stanowisko. To było w czerwcu 1733 roku. Potem był przez jakiś czas kapelmistrzem szafrat litewskiego księcia Pawła Karola Sanguszki w Zasławiu. To dzisiejsze tereny Ukrainy. A ja mam dla Państwa jego koncert Amol w spisie dzieł Szafrata, pozycja C53. To jest fragment nowiuteńkiej płyty właśnie sygnowanej przez Annę Firlus i Och Orkiestrę pod dyrekcją Martyny Pastuszki. Płyty, do której nagrania odbywały się pod koniec września 2023 roku w Jastrzębiu-Zdroju w sali koncertowej tamtejszej szkoły muzycznej. Empfindsamer-Styl, czyli styl wzmożonej uczuciowości, z tymi kontrastami, właśnie zamierzonymi różnicami, które mają powodować, że wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Koncert Amol. Poco Allegro, potem Poco Andante i Allegro. Anna Firlus przy klawesynie, towarzyszy jej Och Orkiestra.

No i ile może mieć rumieńców muzyka z połowy XVIII stulecia? Musi mieć, bo to styl wzmożonej uczuciowości. To był koncert Amol klawesynowy Krzysztofa Szafrata w spisie dzieł kompozytora do odnalezienia pod numerem C53. Na klawesynie grała Anna Firlus, towarzyszyła jej Och Orkiestra pod dyrekcją Martyny Pastuszki. A już jeśli jesteśmy przy nagraniach właśnie naszych muzycznych kolegów ze Śląska, to teraz jeszcze kilka fragmentów z koncertu królewskiego François Couperena. Anna Firlus, Krzysztof Firlus i Martyna Pastuszka. A będą to trzy epizody trzeciego koncertu królewskiego Gavotte, Musette i Chaconne.

0: To była muzyka François Couperena dzisiaj na pożegnanie w wykonaniu Martyny Pastuszki oraz Anny i Krzysztofa Firlusów. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Spotkamy się jutro po 9:00. Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry. W tym tygodniu zapraszam Państwa ponownie do wspólnej lektury tomu, który do polszczyzny trafił z języka obcego. W tym przypadku będzie to język angielski. Sięgam po kolejną książkę, która ukazała się w tym roku w serii Europejski Poeta Wolności, prezentującej publikacje nominowane do nagrody przyznawanej przez miasto Gdańsk pod tym właśnie hasłem Europejski Poeta Wolności. Druga strona detalu, wiersze z lat 1999-2024 to tomik autorstwa amerykańskiej poetki A.E. Stallings. Za wybór i przekład wierszy odpowiada Janusz Solarz. Nie był to zapewne przekład łatwy, ponieważ autorka idzie pod prąd współczesnym trendom i pisze wiersze rymowane, często mieszczące się w ramach bardzo wymagających gatunków. Ale jak zwraca uwagę Jakub Kornhauser, nie chodzi tu o popis czy zabawę. Jakub Kornhauser pisał: poetka przetwarza takie gatunki jak sonet, pantum, villanella z jasno wyznaczonymi celami, którymi są ocalenie piękna otaczającego świata oraz ukazanie bliskości człowieka i natury. Poetyka Stallings udowadnia, że skupienie na kunsztownej frazie i zabiegi kompozycyjne mogą służyć wypowiedzi żywej, dynamicznej i wpisującej się w kody dzisiejszych dyskusji. Od siebie dodam, że to poezja pełna cierpkiego poczucia humoru i błyskotliwych obserwacji, a poświęcona tak uniwersalnym sprawom jak relacje czy przemijanie. Posłuchajmy dwóch wierszy otwierających tom, druga strona detalu, wiersze z lat 1999-2024 A.E. Stallings, który ukazał się w przekładzie Jacka Solarza. Czyta Elżbieta Kijowska.
3: Układanka. Cztery rogi z każdej strony, po nich przyjdą płaskie boki. Złóż zręb granic utraconych, skieruj ku krawędziom kroki. Gromadź jeden kolor, trzeba wszystko złączyć należycie. Tafle wody z głębią nieba, w wodzie zaś nieba odbicie. Pustka wyrównuje normy i zamyka kształt w wymiarze. Łączą się przygodne formy, by utworzyć drzewa, twarze. Wolno scalasz świat spękany i, jeżeli się poszczęści, to popołudnie bez zmiany, nim świat rozpadł się na części. Oto lato, nieba lazur, dwoje ludzi się całuje i nicość widać od razu. Tam, gdzie fragmentu brakuje. Nożyczki. Są pojedyncze i mnogie. Nie jeden się zdziwi. Jeden plus jeden to jeden. Nawet zostawione same sobie są parą. Z twarzą przy twarzy lub gdy suną pełną parą. Przeciwstawne klingi, z których każda może być zaborczym ostrzem w potyczce na noże. Rozwarcie, zwarcie, zgoda i niezgoda. Cała dychotomia za nimi jak rozcięta woda. Co od noży się zaczyna, ma wydźwięk pożyczki. Jego, jej, moje, twoje, entliczki, pętliczki. Potnij na części, tnij czysto, co twarde, co kruche, tnij na strzępy lub jednym zamaszystym ruchem tę kartkę, gdzie się spotkały i gdzie ślub im dano, ten papier, gdzie obydwa ostrza pochowano.
2: Elżbieta Kijowska przeczytała wiersze z tomu Druga strona detalu A.E. Stallings w przekładzie Jacka Solarza. Ten tom przyniósł autorom

Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w pierwszym dniu kalendarzowego lata. Wczoraj przywitaliśmy lato astronomiczne, ale przed nami jeszcze jutrzejsza Wigilia Świętego Jana. Czas letniego przesilenia to jeden z najważniejszych i nadal obchodzonych przełomowych momentów w roku, pełnych wierzeń i symboli, które przypomnę już za chwilkę. Lato tradycyjnie otworzy Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, tym razem świętujący 60. jubileusz, o którym też wspomnę. Będzie również zaproszenie na wakacyjną wystawę nie tylko dla dzieci w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Zapraszam.

Tak magiczne formuły na święto kupały zabrzmiały w buntowniczym projekcie Ruta. Czas letniego przesilenia obchodzony jako święto od niepamiętnych czasów to wciąż bardzo ważny moment w roku, nie tylko dla znawców i miłośników etnografii. Bogactwo symboli, nazw, połączenie elementów pogańskich z chrześcijańskimi tworzy bardzo tajemniczy i inspirujący do dziś przekaz. Jednak niewiele mamy źródeł fonograficznych, w których można znaleźć polskie pieśni przeznaczone na ten czas. I na tym tle rarytasem może być audycja archiwalna Anny Szałaśnej z 1974 roku. Posłuchajmy.

Sobótkową pieśnią z Lubelskiego zamierzamy wprowadzić dziś słuchaczy w krąg dawnych wierzeń magicznych, jakie z tym zwyczajem były związane. Sobótka, uroczysty obchód wiosenny, znany w całej prawie słowiańszczyźnie, była pozostałością pogańskiego kultu słońca. Słońce bowiem, jako jeden z najważniejszych tworów natury, źródło światła i życia, normujące podział czasu i orientację, odgrywało od zamierzchłych czasów dominującą rolę w rozwoju kultury ludzkiej. W czasach pogańskich odbiera cześć jako jedno z najpotężniejszych bogów, a z jego kultem spotykamy się u wszystkich prawie ludów starożytnych. Łączył się on zwykle z kultem ognia. W Polsce obchodzono tę uroczystość w okresie przesilenia dnia z nocą, a po wprowadzeniu chrześcijaństwa przystosowano do nowych świąt kalendarzowych i odprawiano albo w sobotę przed Zielonymi Świętami, albo w Wigilię Świętego Jana.

0: Nazwa Sobótki występuje po raz pierwszy w XIII wieku. Jest ona określeniem świętej góry we Wrocławskiem, znanej z wcześniejszych dokumentów jako Ślęża. Służyła ona za miejsce budowy posągów bóstw pogańskich i odprawiania tłumnych kultów. Z tego też czasu pochodzą najwcześniejsze wiadomości o tańcach odprawianych przez panny i kobiety w dni świąteczne oraz o ogniach sobótkowych. W Małopolsce i na Śląsku sobótki były obchodzone od najwcześniejszych czasów w okresie Zielonych Świątek, na pozostałych ziemiach Polski na świętego Jana.
1: Paliła się sobotecka od wieczora do północka, od wieczora do północka. Maniusia się nie wyspała, bo chusteczkę haftowała, bo chusteczkę haftowała. Haftowała, wyszywała, a komuś ją darowała, a komuś ją darowała. Tymu jełowimu, Jasieńkowi najmilszemu, Jasieńkowi najmilszemu. Zimnego wiatru, zimnego, zimnego, widzę z nam, panie wietrze, jednego, jednego. A którą by mu taką dać, choćby dziew, choćby Maniusie darować, darować. A choćby nie chciał, musi brać, bo mu nie domy przebierać, przebierać. A po co coś przyszedł ty, święty Janie? A co coś nam przyniósł na tym opianie? Przyszedłem się ożenić, a my tobie namówić życzną pannę.
0: Najwcześniejszy zakaz palenia świętego ognia znajduje się w statutach synodalnych biskupa warmińskiego Henryka III, lata 1373-1400, który surowo zakazywał święcenia przez lud wiejski tego diabelskiego obchodu. Podobny zakaz znajduje się również w statutach Andrzeja Łaskarza, biskupa poznańskiego, rok 1426. A zakaz urządzania sobótek na Łysej Górze wydał sam król Kazimierz Jagiellończyk w 1478 roku na żądanie opata benedyktynów świętokrzyskich. Gorszyli się sobótkami średniowieczni kaznodzieje i uczeni renesansu z Długoszem i Mikołajem Rejem na czele. Pierwszy zachwycił się ich pięknem poeta z Czarnolasu, Jan Kochanowski, w swej pieśni świętojańskiej o sobótce, a w 300 lat później Seweryn Goszczyński opisuje barwnie sobótkę u górali tatrzańskich. Oprócz terminu sobótka pojawia się też inne określenie zwyczaju kupalnocka, pochodzące od rzekomego bóstwa starosłowiańskiego Kupały, boga urodzajów. W okolicach Sielec w Chełmskiem, jak podaje Kolberg, Kupałą nazywano nie tylko Wigilię świętego Jana, ale cały czas dwutygodniowy od tej Wigilii. A w dniu świętego Jana, bardzo rano, przed wschodem słońca, zwykł lud chełmski, nazbierawszy liści łopuchu i bylicy, nawtykać ich mnóstwo w strzechę dookoła chaty, aby umajona była, jak słońce pocznie igrać. Łopuch ten i bylicę chowano starannie przez rok cały i w razie potrzeby, rozmoczony w barszczu zeń listek, przykłada się choremu na ból głowy. A około godziny 9 wieczorem, na uroczystość zwaną Kołpanocka, schodzą się włościanie z całej wioski. Bo lubo główną rolę odgrywają tu parobcy i dziewczęta, jednak dla wspólnej zabawy przychodzą i dojrzali się wiekiem wraz z dziećmi.

Podobnie jak w innych dorocznych zwyczajach ludowych, tak i w obchodzie Sobótek zasadnicze zabiegi miały na celu zjednanie sobie przez człowieka sił przyrody i zapewnienia bogatych plonów oraz zdrowia dla siebie i dla bydła. Zaś zioła w tym dniu zebrane posiadały moc wiążącą siły demonów i czarownic, a zapewniały miłość lub dobrobyt ludziom, którzy się w nie we właściwym czasie i w ustalony tradycją sposób zaopatrzyli. Posłuchajmy, co pisze o Sobótce Czesław Witkowski z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Wieczorem, gdy miano zapalić święty ogień sobótkowy, gaszono we wsi wszystkie ogniska i poza wsią. Zazwyczaj na górze lub wzniesieniu rozpalano nowy ogień. W Małopolsce wydobywano żywy ogień tarciem o siebie dwóch kawałków drewna, a na Mazurach świdrem ogniowym sporządzonym z koła nabitego na kół dębowy. Wokół ognia, opasane ziołami bylicy, dziewczęta odbywały swe pląsy, to znaczy skoki rytmiczne i śpiewy. W tańcach mogły brać udział tylko dziewczęta cieszące się nienaganną opinią, ale zgodnie z prastarym zwyczajem musiały śpiewać kantilene lascivie dla wzmocnienia dokonywanych zabiegów. To głównie ściągało na nie gromy gniewu osób zgorszonych tym pogańskim obrzędem. Z tych pieśni nie przechowała się żadna do naszych czasów. Gdy zbliżała się północ, co odważniejsze dziewczęta wyrywały się z kręgu światła i biegły do lasu, by tam zerwać garść w dzień już upatrzonego ziela zwanego nasiężałe. Zgodnie z tradycją, obróciwszy się plecami do kępy nasiężału, rwały ziele poza sobą szepcząc: nasiężale, rwę cię śmiele, pięcią palcy, szóstą dłonią, niech się chłopcy za mną gonią. Po czym co tchu w piersiach, ale w absolutnym milczeniu, biegły z powrotem do ogniska, wystraszone, ale szczęśliwe, że dostały w swe posiadanie ziele, które zapewni im powodzenie u chłopców.

Kawalerowie szli do lasu szukać kwiatu paproci, posiadającego moc obdarzania mądrością i skarbami tego, który okaże się godnym jego posiadania. Tańce i uczty trwały całą noc.

0: O świcie, gdy ukazała się jutrzenka, każdy z obecnych chwytał żarzące się węgle i niósł je do chaty, by tam rozpalić na kominie nowy ogień. Wtedy też rzucano na dach liście łopianu, wieszano bylicę w oknach i w kącie izby, ażeby dom zabezpieczyć od piorunów, wpływu złych mocy i chorób. Z upływem wieków im bardziej zapominano o pierwotnym znaczeniu ognisk obudkowych, tym silniej wiązano je z wróżbami miłosnymi. Kończąc tym zdaniem cytat, posłuchamy za chwilę sobudkowej pieśni z Sandomierskiego. W tym regionie bowiem przetrwał do dziś w pamięci starszego pokolenia repertuar praktykowanego żywo przed wojną zwyczaju sobudkowego. Na podstawie udzielanych informacji wynika, że głównym elementem w czynionych tu zabiegach było kojarzenie par. Dziewczęta wiły wianki z różnych roślin, a podczas pląsów przy ognisku wieczornym śpiewały odpowiednie strofy, w których zgodnie z posiadanym wiankiem wymieniały wzajemnie swoje zalety, a czasem i wady.
1: Ja nie zielony, łapadują z siebie liście na wszystkie.

0: Zmawia na te zwrotki przy kawalerzy zimnej wsi. Ja nie zielony.
1: Ukrywający się za drzewami chłopcy słuchali uważnie owych pieśni, po czym wychodzili z kryjówek i, dołożywszy do ognia, rozpoczynali tańce z wybranymi dziewczętami.

Różny był czas odprawiania sobótek, różne też lokalne odmiany tego zwyczaju. Jak podają XIX-wieczne źródła, u mieszkańców sił zalegających podnóże Gór Świętokrzyskich jest mniemanie, że w Wigilię Świętego Jana zlatują się tu czarownice na szczyt Łysicy dla odbycia narad, po skończeniu których odprawiają bankiet wraz z biesami w zaczarowanym ogrodzie, który mieści się na wspomnianej górze. Mówią też, że w lasach Gór Świętokrzyskich rośnie ziele podobne do mięty, nazwane zielem Świętego Jana, a po które czarownice odbywają podróż na Łysicę. Tej nocy w wielu prowincjach wieśniacy spędzają bydło z pola, zamykając w oborze, bo by je zabrała czarownica, jadąc na pochulankę z diabłami. Stawia się też przed drzwiami gromnicę, którą ciota czasami nadgryzie, ale przez nią do chaty nie przelezie.

czasem wszelkie magiczne zabiegi świętojańskie wychodziły z mody, a wróżebne czynności zmieniały formę, stając się po miastach i miasteczkach okazją do powszechnej zabawy. Oto co pisze Kolberg w jednym z tomów krakowskich. Młodzież wieczór świętojański obchodzi pływaniem w łódkach, po rzekach, ze światłem i śpiewem, a dziewczęta puszczając wianki na wodę, przystrojone w świeczki, śledzą ich bieg, zgaśnięcie lub zatonienie i różne z tego wyciągają wróżby. Obrządek ten bywał dawniej cicho i mniej powszechnie obchodzony. Zwykle niewielkie gromadki wychodziły na brzeg Wisły, Rudawy, Prądnika. Dziewczyny puszczały na wodę płonącą świeczką wianki. Chłopcy uganiali się za tak płonącymi wiankami na łódkach, starając się je pochwycić. Lecz od roku 1858-60 coraz świetniej i głośniej noc tę spędzają w Krakowie

i odejmują jej cały urok tajemniczości, szpecąc ją publicznymi i gromadnymi przechadzkami ciekawych, ogniami sztucznymi wyprawianymi na łodziach, huczną, najętą muzyką i hałaśliwymi okrzykami tłumu. Tego rodzaju obchody świętojańskie znane są mieszkańcom wszystkich nadrzecznych miast i miasteczek. Dlatego powróćmy na zakończenie dzisiejszego spotkania w dawny świat czarów i posłuchajmy raz jeszcze prawdziwych sobótkowych pieśni.

0: Kasia, Kasia, nie wyspała, do Jasieńka darysłała.
1: Była to audycja o zwyczajach sobótkowych, stworzona w 1974 roku przez Annę Szałaśną, legendarną redaktorkę Polskiego Radia i szefową zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wiele w niej cennych informacji i inspiracji do kultywowania albo przetwarzania. A latem Muzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza dzieci i dorosłych na wystawę o zabawkach znanych jako bączki. Okazuje się, że tak niepozorny przedmiot ma bardzo bogatą historię, bo pochodzi z czasów średniowiecznych. Ma także wiele odmian, także tych współczesnych. Nakręcane eksponaty pochodzą z kolekcji prywatnej Jerzego Łapo, twórcy obwoźnego Muzeum Bąków. Z kuratorką ekspozycji spotkała się Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
2: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Aleksandra Jarysz, i właśnie tutaj w tym miejscu na pierwszym piętrze Arsenału może się Państwu zakręcić w głowie za sprawą nowej wystawy, której właśnie Aleksandra Jarysz jest kuratorką. Niech się kręci, a w roli głównej bączki.
3: Bączek to bardzo prosta w obsłudze zabawka i tak by się nam wydawało, ale na wystawie zobaczymy, że ma bardzo dużo odsłon współczesnych, powiązanych z popkulturą, z grami, z komiksami. Na pewno każda kategoria wiekowa będzie mogła po tej wystawie coś dopowiedzieć, coś oprowadzić, bo ona nie jest tylko dla ekspertów z Muzeum Etnograficznego. My tutaj też się wiele uczyliśmy przy tych zabawkach, a głównym zakręconym człowiekiem, dzięki któremu ta wystawa powstała, jest kolekcjoner Jerzy Łapo, archeolog z Wągrowca, który na początku tak z bardziej naukowym zacięciem podchodził do tego tematu i badał z wykopalisk bączki. Co ciekawe, ta zabawka odnajduje się w wielu najstarszych średniowiecznych warstwach do tej pory w Polsce, na przykład chociażby w Poznaniu czy w Gdańsku, to bodajże był XI, XII, XIII wiek. I te bączki zainspirowały go do szukania odpowiedzi, jak działały. Tak, wiemy, że mają się kręcić, ale niekoniecznie wiemy, jak go uruchomić. I okazało się, że są to bączki wymagające sznurka. I od tego sznurka się zaczęło. Pan Jerzy Łapo zauważył, że tego typu zabawek wokół niego jest bardzo dużo, że przybierają różną formę i w zasadzie jest to opowieść, która nie ma końca, bo zawsze znajdą się nowe motywy, które na tych bączkach się pojawiają, albo nowe firmy, albo nowe gry, które wykorzystują ten motyw. I to chyba w 2017 ta przygoda się zaczęła. Kolekcja już chyba przekroczyła 1500 obiektów. W jej skład wchodzą bączki z całego świata. My natomiast prezentujemy tu te bączki, które skojarzą nam się z bohaterami naszych marzeń.
2: Ponad 1500 obiektów w jego kolekcji. Tak jak wspomniałaś, one pochodzą z różnych krajów. Europa, Azja, Afryka, obie Ameryki, i właśnie z jednej strony są to te przedmioty fabryczne, ale z drugiej strony, jeżeli pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku, no to jest to po prostu rękodzieło.
3: Dokładnie, to nie jest tak, że bączek to tylko taka zabawka plastikowa, czy tam troszeczkę wcześniej patrząc metalowa. W zbiorach pana Jerzego znajdują się właśnie bączki, no powiedzmy etniczne.
2: Drewniane, wykonane ręcznie.
3: Tak, drewniane, pokryte oryginalnym ornamentem.

0: I też są to bączki, które nie zawsze służyły do zabawy, miały również takie znaczenie magiczne, służyły do ochrony. No, współcześnie pewnie kupowane są na wschodzie chociażby jako pamiątka bardziej, bo wiadomo, że te pewne jakości uleciały. I proszę nie myśleć, że to tylko plastik na tej wystawie, bo obecnie nawet plastik ma swoją wartość i zasługuje na naszą uwagę.
1: Każdemu z nich możemy przyjrzeć się dłużej, dlatego że no, są tutaj oczywiście bączki tradycyjnie ozdabiane takimi kolorowymi paskami, które bardzo ładnie wyglądają, kiedy bączek jest w ruchu, ale są także różnego rodzaju obrazki, motywy z bajek. Kubuś Puchatek nawet się na jednym z bączków pojawił.
0: No w ogóle bajki Disneya królują w jednej z części tej wystawy. Mamy również bajki braci Grimm. No klasyki nie dało rady ominąć. Są bączki z motywami bajkowymi, które mogą zszokować swoim wyglądem i mechanizmem w środku, bo na przykład krasnoludki, które po uruchomieniu bączka bujają się na huśtawce, albo ciuchcia leci w środku, też po uruchomieniu sprężynowego mechanizmu. W zasadzie te krasnoludki to są moje ulubione, a drugi to będzie krasnoludek, który jak bączek się kręci, to on się schyla, ucieka przed krokodylem, czyli mamy tam jakąś akcję, dynamikę, no coś takiego nietypowego. Mamy również bardzo dużo fajnych, współczesnych bączków związanych z kulturą anime. Są pokemony.
1: Te zabawki, te urządzenia miały różne nazwy.
0: Tak, w kulturze ludowej i w różnych tekstach to spotykam określenie fryga, cyga, wartołka. Zawsze było to coś, co z danej gwary wyjaśniało kręcenie się, bo bączek był kojarzony z tym ruchem wirowym, z tym kręceniem, wirowaniem i to było coś, co wprawiało ludzi właśnie w taki dobry nastrój. Też rodzaj transu, bo oglądanie tego bączka, jak te ilustracje zmieniają się tylko w kolorowy pas i słuchanie, jak on buczy. Też no, wielopoziomowe odczucia są w zasadzie przy tej zabawie. Między innymi zobaczymy bączka chłostanego, czyli drewniany bączek, który po opuszczeniu w ruch ze sznurka jest puszczany, jest jeszcze chłostany biczykiem i to cały czas utrzymuje go w ruchu i powoduje, że on, jeżeli ktoś jest bardzo wprawny i ma dużą wytrzymałość, jest w stanie go utrzymywać bardzo, bardzo długo.
1: I zresztą obejrzeć można to także na prezentowanych tutaj na wystawie filmach, jak poszczególne bączki wprawiano w ruch.
0: Tak, no ta wystawa już nie chcieliśmy, żeby była bardzo statyczna i pan Jerzy Łapo użyczył nam kilka nagrań, w których pokazuje takie bardziej nietypowe bączki, które może nawet byśmy nie wiedzieli, że dadzą radę zawirować, zatańczyć i pokazujemy, w jaki sposób one są uruchamiane i jak się kręcą.
1: Niech się kręci wystawa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, prezentowana do 30 sierpnia.
2: Czyli do końca wakacji, o czym informowała Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Ale na razie przed nami pierwszy wakacyjny weekend, który zapowiada się bardzo gorąco i tak z wielu powodów będzie w Kazimierzu, gdzie rozpocznie się Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. W tym roku impreza świętuje 60-lecie, a my powracamy do nagrań, które powstały podczas pierwszego rejestrowanego przez Polskie Radio Festiwalu w 1970 roku.
3: Chciało się

0: Tak śpiewała Anna Malec na festiwalu w Kazimierzu w 1970 roku. Potem jeszcze kilkukrotnie Polskie Radio nagrywało ją w tym samym miejscu. I między innymi dzięki tym właśnie nagraniom stała się śpiewaczką rozpoznawalną, docenianą i pamiętaną do dziś. Za tę właśnie trwającą dekady pracę dokumentującą festiwal w Kazimierzu Polskie Radio niedawno znalazło się w Krajowym Rejestrze Dobrych Praktyk Dziedzictwa Kulturowego. Nie zabraknie nas oczywiście i w tym szczególnym roku z okazji jubileuszu program będzie dużo bardziej rozbudowany niż zwykle, co zapowiedziała podczas konferencji prasowej Małgorzata Grylicka-Szczepaniak, kierowniczka Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
1: Z okazji jubileuszu będzie festiwal trwał 4 dni od czwartku i w czwartek rozpoczynamy już konkursowe przesłuchania, ale również w czwartek rozpoczynamy seminarium naukowe, które odbędzie się w Muzeum Nadwiślańskim. Wszystko rozpoczynamy o godzinie 9:45, kiedy rusza korowód. Następnie jest uroczyste otwarcie festiwalu. Poszczególne zespoły będą prezentowały się w koncertach konkursowych, ale też będą do tego imprezy towarzyszące i występy towarzyszące. Także w czwartek będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć taki zespół jak Skład Niearchaiczny i koncert zespołu Sfachy. W piątek w dodatkowych koncertach towarzyszących wystąpi Orkiestra Świętego Mikołaja, Kapela ze Wsi Warszawa. W sobotę Kapela Niwińskich, koncert zespołu Dresze, koncert Hanki Rybki z zespołem i gościnnie Krzesimir Dębski. A w niedzielę w tym roku zapowiadamy galę, na której będzie ogłoszenie wyników, odczytanie protokołu, wręczenie nagród. Do tego mamy również kapele z całego województwa, które wystąpią również w koncertach towarzyszących. Ale jak wiemy, festiwal to nie jest tylko scena główna, to też klub festiwalowy, gdzie serdecznie zapraszamy do klubu festiwalowego. Tam warsztaty, ponieważ twórcy ludowi tam będą prezentowali swoje umiejętności i będzie można z tych warsztatów skorzystać. Tam będzie można również spróbować nauczyć się śpiewać ludowych piosenek. Będzie można nauczyć się tańczyć do tych utworów, które będą grały kapele. To również warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak co roku. I oczywiście potańcówki, na które wszyscy czekają, czyli w piątek i w sobotę zapraszamy bardzo gorąco na potańcówkę, a w niedzielę po mszy świętej zapraszamy na ogłoszenie wyników. Także program jest bardzo bogaty, 4 dni z prawdziwą tradycją ludową i folklorem.
0: Na naszej antenie oczywiście tradycyjnie będziemy zapowiadać i zdawać relacje z festiwalowych wydarzeń. Zapewne pojawią się i wspomnienia, i przemyślenia dotyczące przyszłości tej znanej, lubianej, ale też budzącej kontrowersje imprezy. Jak słyszeliśmy, Skład Niearchaiczny otworzy tegoroczny program dodatkowy festiwalu. Ten zespół również zakończy nasze dzisiejsze spotkanie w źródłach. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Justyna Piernik.

0: nie zawsze bardzo pilnie. Życie okazało się równie inspirującą uczelnią. Pod koniec lat 70. wybrał się za ocean, żeby rzucić na kolana Nowy Jork. Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu malarz, plakacista, ilustrator, scenograf Rafał Olbiński. Zaczynamy od spraw, co do których trudno jednoznacznie orzec, czy zapisały się w pamięci dziecka, czy podpowiedziała je później fantazja.
1: To chyba pamiętam. Huk taki nieustający, jakiś taki grzmoty takie nieustające. Coś takiego pamiętam. Potem powiedziano mi, że to przechodził front rosyjski przez Kielce. I to prawdopodobnie było to. To jest takie symboliczne właściwie jest, że tam kiedyś na spacerze w mieście stał, czy to żołnierz, czy oficer SS, czy gestapo z rozstawionymi nogami, z tymi swoimi długimi butami takimi do jazdy konnej. Takie ze spodnie zaprojektowane przez Hugo Bossa. Tak, ja nie wiedziałem, że to Hugo Boss oczywiście w tym wieku, tam jeden rączek czy coś takiego. Ale mama powiedziała mi, że przeszedłem między nogami mu, tymi rozstawionymi. Tak, tap, plap, plap, plap. A on mnie tak poklepał po główce. Proszę bardzo, SS mnie poklepało po główce. To się nie zdarza, tak. I nie każdemu, także polskiemu patriocie zdecydowanie nie. A później to właśnie to jakby taka, żeby zrównoważyć tutaj z jednej strony jedną armię okupacyjną do drugiej, to pamiętam, że ja wychowałem się w takim podwórku fabrycznym, my tam do mieszkania mieliśmy, w takim budynku administracyjnym, tam była garbarnia. A wtedy, zaraz po wojnie, we wszystkich tych obiektach przemysłowych była zawsze jakaś jednostka wojskowa, że pilnowała tego, bo to były takie te jeszcze czasy różnych zamachów. No i tam właśnie taka była stróżówka przy tej garbarni i w tej stróżówce było tam paru żołnierzy i chyba oficerem, czy tam ważniejszym osobą był Rosjanin, pan Ilin, pamiętam nazwisko. Pan Ilin, taki rubaszny, fajny Rosjanin. Uczył mnie grać w warcaby. Tam siedziałem z nim w tej stróżówce, pamiętam, że rozkładał. A zamiast tych chipów do warcab, to używaliśmy kulki takie. To jest tymi kulkami, że uczył grać w warcaby. Takie mam wspomnienia, proszę bardzo. Z drugiej armii okupacyjnej. Wszyscy byli do mnie bardzo mile nastawieni. W domu był nieustający bałagan. Teraz uczę się francuskiego, to mogę nawet powiedzieć, jak to po francusku jest. Joyeux bagal, czyli wesoły bałagan. Ponieważ było duże dzieci, jeszcze dzieci sąsiadów. To takie były fajne czasy, że w takich małych, powiedzmy, zbiorowiskach obok sam sąsiedzi mieszkali, tam piętro niżej, piętro wyżej. Obok w domku. I te wszystkie dzieci razem bawiły. Jeżeli na przykład przychodziły coś zjeść, to niekoniecznie przychodziły do domu rodzinnego i szły do sąsiada. Sąsiadka smarowała chleb tam szmalcem, co miała, czy albo posypowała cukrem. No i to było fantastyczne dzieciństwo. Ja to szalenie mi wspominam. W sumie no, przede wszystkim też wszyscy bawiliśmy się prawdopodobnie jak ludzie z mojego pokolenia i trochę późniejszych na podwórku tak zwanym. To znaczy przychodziło się ze szkoły, najpierw przedszkola, a potem ze szkoły. Dostawało się tą przysłowiową kromkę chleba, wtedy była bieda, to bez masła. No i się szło na podwórku do późnego wieczora, bawiąc się, wymyślając zabawy sami, bo nie mieliśmy żadnych zabawek. Jeżeli była piłka, to była ze szmat zrobiona. Dziewczynki sobie tam jakieś lalki klepały, ale to było tak niesamowicie fantastyczną szkołą wyobraźni i kreatywności, że ja po prostu, żal mi tych dzieci teraz współczesnych, do których wszystko jest serwowane. Odwożone są na takie zajęcia, śmakie zajęcia, nie mają czasu na to, żeby się znudzić na przykład. Bo dla mnie nuda była chyba najfajniejszą rzeczą, bo ta nuda doprowadzała do tego, że w końcu się buntowaliśmy przeciwko tej nudzie i wymyślaliśmy sobie coś, czego nie było. Sztuka, no mama moja miała jakieś takie ambicje, wydaje mi się, bo tam coś malowała, jakieś takie akwarelki sobie malowała, podśpiewywała sobie, już pamiętam, tak, jeszcze takie urywki, jakby takie fragmenty wspomnień, jak siedziałem na jej kolanach i to ona tam coś śpiewała, takie piosenki patriotyczne w gaiku zielonym, bla, bla, bla. Dziewczę żwie jagody. No, i do dziś mi to zostało, to dziewczę, które żwie jagody, a na koniku wronem jedzie panisz młody. Panisz młody, to nie wiem, czy to ja byłem w wyobrażeniu mamy, czy jakiś panisz, którego znała tam z głębokiej młodości przed moim ojcem pojawiłem. No pamiętam, że robiliśmy w tym domu rodzinnym takie była dwa pokoje na przykład w amfiladzie. Były drzwi takie dwuskrzydłowe, gdzie się otwierało te drzwi. No i tu po jednej stronie siedzieli sąsiedzi.

program Drugi Polskiego Radia, Jakub Kukla, witam Państwa serdecznie. W młodości chciał zostać pisarzem, ale na drodze do sławy stanęła ortografia. Studiował architekturę, chociaż

siedzi na kanapie i tam w krzesłach oraz moja rodzina, a po drugiej stronie my otwieraliśmy drzwi i graliśmy sztuki teatralne. Siostra ubierała się jakąś starą zasłonę od tego, ja brałem jakiś miecz z patyka. No i taki po prostu mieszanka Szekspira, Balladyny Słowackiego i tak dalej. Takie były nasze zabawy. Jak patrzę na to dzieciństwo, czy moich dzieci, czy tam dzieci sąsiadów, czy wnuków, tam powiedzmy moich rówieśników, no to jest smutne w pewnym sensie, tak. A tym bardziej ta ostatnia moda, czy nie moda, czy po prostu to już taka będzie rzeczywistość, że nie ma tego, co jest na zewnątrz, wszystko się odgrywa się na tym ekraniku małego telefonu. Najmłodsza moja siostra, 18 lat, mnie młodsza jest, także ja już nie pamiętam, bo wjechałem na studia w wieku 17 lat. Także teraz dopiero ją odkrywam. I to jest zabawne, że ta siostra, która nie istniała, ona w jej wspomnieniach na przykład, jak ona mnie pamięta, to pamięta tylko wtedy, jak przyjeżdżałem tam na przykład ze studiów na jakieś ferie, czy tam gdzieś z jakiejś tym już Warszawy, bo to mieszkaliśmy w Kielcach. Ja zwykle kładłem się na kanapie i czytałem książkę. To ona pamięta mnie zawsze z pozycji horyzontalnej. Nie pamiętam je, żebym stał na przykład. A teraz ją odkryłem i okazuje się, że tak fantastyczna dziewczyna. Parę języków zna. Jest jedyna w naszej rodzinie, która jest wrażliwa, bo jak idzie na jakiś koncert pianistyczny na przykład, to płacze. To mi się szalenie podoba, na przykład powiedziała mi ostatnio, aż poszłam, widziałam taki fantastyczny film, mówi, poszłam sobie do kina ten film zobaczyć, ale ja lubię sama chodzić, takie, ja nie lubię, jak ktoś mi tam się szwenda i coś przeszkadza mi w percepcji. To mi się też szalenie podoba. Nigdy nie miałem odwagi pójść sam do kina, pomyślałem sobie, że kurczę, to takie jakieś przyczynienia mamy. Idziemy do kina zawsze z kimś, nie? No, dzieciństwo, jak teraz przyjeżdżam właśnie, to jest zupełnie inne miasto. To nie jest moje miasto. Moje miasto to jest takie to centrum, to takie jądro starego miasta z tym wzgórzem zamku biskupiego, tam kompleksem katedry, moje liceum imienia Żeromskiego, które też obok tutaj było, park Żeromskiego, wszystko kulcza Żeromskiego. To mnie lekko, znaczy ta ulica Żeromskiego główna, ten Żeromski wywarł jakieś piętno potworne na tym mieście, na mnie oczywiście też, ponieważ jak wszyscy prawdopodobnie studenci czy uczniowie tego liceum, do którego chodziłem, chcieli być też pisarzami, chcieli być Żeromskim. No. Mój stosunek do kobiet też był kształtowany przez tę chorą wyobraźnię Żeromskiego, bo Dzieje grzechu i takie różne inne kompleksy wyłaziły jego tego parweniusza w stosunku do arystokracji w Popiołach, na przykład jak ten Rafał zbiczowany przez księżniczkę, proszę bardzo, to nam się szwendało tak pod świadomości i prawdopodobnie te wszystkie moje niepowodzenia z kobietami wynikają z tych, są zapożyczone z literatury. Jestem już dzieckiem szczęścia, przypuszczam, dlatego, że w tym liceum, które kiedyś było w innej lokalizacji niż teraz, uczyli jeszcze profesorowie z tego rozdania przedwojennego, takiego przed II wojną światową. I to byli tacy, o Boże, wtedy ta edukacja była bardzo ważna w życiu narodu polskiego, no bo po tych 150 latach, w cudzysłowie, niewoli, wydaje mi się, że to było takim jakby programem, żeby przez edukację ten naród tworzyć i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni wierzyli w swoje posłannictwo. No, na przykład nie wiem, jak współcześni profesorowie wierzą, czy nie wierzą. No, przede wszystkim respekt społeczny, czy stosunek społeczeństwa do tych profesorów wtedy, przed wojną, był o wiele wyższy niż w tej chwili. Co jest, uważam, tragedią naszego kraju. Wydaje mi się, że na tej drabinie społecznej nauczyciel jest tam bardzo nisko. No, piłkarz jest bardzo wysoko, także tutaj polityk, kurczę, nie daj Boże, też również wysoko. Potem policjant, co tam jeszcze, ksiądz, tak oczywiście. Nauczyciel bardzo, bardzo nisko i to jest tragedia. A ci profesorowie moi jeszcze byli z tego rozdania, kiedy ten proces edukacyjny, dla nich ich nauczanie było posłannictwem. Moi profesorowie byli świetnie wykształceni, pamiętam, profesor Miętus. W pewnym sensie zawdzięczam mu, że jestem cywilizowanym człowiekiem na pewno. On znał łacinę, grekę, niemiecki, angielski, rosyjski. Kto teraz z nauczycieli szkoły średniej zna tyle języków? A on zaszczepił mnie taką fascynacją kulturą helenistyczną, czyli właściwie tą drugą i ważniejszą nogą naszej zachodniej cywilizacji. Z jednej strony ten
judaizm z grzechem pierworodnym, a z drugiej strony ta fantastyczna kultura.

0: kultura helenistyczna. On zawsze wchodząc do klasy witał nas słynnym powiedzeniem Kasandry: Timeo Danaos et Dona Ferentes. Nikt teraz nie kojarzy, co ja mówię w tej chwili, także... No właśnie, ale to mi się przydaje na przykład w życiu. Pamiętam, że czasami tam się udało gdzieś tam na świecie być zaproszony na jakieś elitarne przyjęcie elit od nowojorskich, czy tam francuskich, czy tego. I tam w takich rozmowach o niczym czasami tam a propos, czy nie a propos, udawało mi się wtrącić jakieś przysłowie łacińskie. Natychmiast respekt mój poszedł w górę. Już nie traktowali mnie jak tego hydraulika z Polski, ale kogoś, kto nawet jest wyższy w poziomem, bo oni nie bardzo na przykład kojarzyli, jak cytowałem Katona Starszego. A to profesor Miętus wszystko. Profesor Miętus nas zaciągał na koncerty muzyki symfonicznej do Małej Filharmonii Kieleckiej. Nudziliśmy się potwornie, ale to ziarno przysłowie zostało zasiane i teraz z tego ziarna coś tam wyrasta we mnie. Także nie mówię o jednym profesorze, było tych profesorów kilku, ale naprawdę to, co było fantastyczne, mnie się udało, bo tam już były niestety inne czasy. Mi się udało, no i wydaje mi się, że jednym z bardzo ważnych elementów, to co powiedziałem, tego, że jestem człowiekiem w cudzysłowie cywilizowanym, zawdzięczam tej edukacji w liceum, w końcu małego miasteczka. Talentu manualnego nie mam, specjalnie tak żadnego, tam czasami coś potrafię namalować, ale to jest kwestia ćwiczenia, to jest rzutyna i tak dalej, i tak dalej. Nie! W ogóle mnie wtedy nie bardzo wiem, no czy chciałem być tym pisarzem, bo wszyscy chcieli być pisarzami oczywiście. Mój profesor z języka polskiego powiedział, że no tam mam coś do powiedzenia, ale niestety ortografia jest fatalna. W związku ja tam dostawałem z polskiego tam, nie wiem, 3 plus, 3 minus, coś takiego. W związku z tym, że nasza ortografia jest tak potwornie skomplikowana, też powinni uprościć, kurczę. Dlatego chyba nie poszedłem potem. No ale na architekturę i to też zabawne, ponieważ wszyscy tam coś rysowali, głównie chłopcy rysowali jakieś wojny między kaubojami a Indianami, czy tam między Niemcami a partyzantami. Takie były tematy, bo zaraz po wojnie oczywiście dla naszych rysunków. Dziewczynki, nie wiem, czy cośkolwiek rysowały, ale pewnie jakieś księżniczki, jak to zwykle. A ja nie byłem jakimś tam asem w tym wszystkim. Mało tego, nie wiem, czy pamiętam, że z tak zwanego rysunku, czyli wychowania plastycznego, nigdy nie przekroczyłem czwórki, zawsze miałem tak poniżej 4. Tego. Potem ojcu mojemu wpadło do głowy, żeby mnie wysłać na wydział architektury, ponieważ sam nie skończył architektury, marzył, żeby być architektem, ale przez wojnę tego nie zrobił. W związku z tym, a ja właściwie to wtedy w wieku 17 lat byłem głównie hormony mi tam buzowały, byłem głównie zainteresowany koleżankami, architektura, niech będzie architektura. Ale pamiętam, a propos takich wspomnień jeszcze, tak była taka socjalistyczna, był taki wylew piosenek optymistycznych, socjalistycznych, żeby podnosić ludzi, głównie lud pracujący miast i wsi na duchu. No i taka pamiętam piosenka, że tam bla bla i pięknemu dziewczęciu nocą śnił się architekt z Warszawy. No to zadecydowało. Poszedłem na architekturę, żeby śnić się pięknemu dziewczęciu.
1: Grunt to motywacja. Kolejne spotkanie z Rafałem Olbińskim jutro o 12:45.

0: Wybiła 13.
1: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grand La Voix.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne.

0: Już dziś wieczorem poznamy laureatów i laureatki 25. Festiwalu Dwa Teatry. O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje w sumie 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. Jak podkreśla przewodniczący konkursu radiowego Olaf Lubaszenko, wszystkie słuchowiska nadesłane na konkurs były na bardzo wysokim poziomie.
1: Ja mogę powiedzieć, że odetchnąłem z ulgą, kiedy przeczytałem, że jest wiele nagród do rozdania, bo te słuchowiska były świetne. Bardzo wiele osób zasłużyło na to, by zostać nagrodzonymi. Na końcu chyba zazwyczaj decyduje to samo w tego rodzaju werdyktach. To, czy nas porusza, że jakieś wzruszenie albo uśmiech, albo refleksja pojawia się w naszych głowach i sercach, i to chyba jest najważniejsze.
0: Te liczne wspomniane nagrody Festiwalu Dwa Teatry to poza nagrodą dla najlepszych słuchowisk i spektakli również nagrody indywidualne dla aktorów za reżyserię, scenariusz, muzykę, opracowanie muzyczne, realizację akustyczną, zdjęcia, scenografię, kostiumy i montaż. Całą pulę nagrodzonych osób poznamy już dziś o godzinie 19 podczas gali kończącej Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Wystawa Zerwać Czerwony Sztandar, poznański czerwiec 1956 jest do zobaczenia od dziś w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Wśród eksponatów jest m.in. teczka zawierająca ingerencje cenzorskie związane z wierszem Kazimiery Jułakowiczówny Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Będą też inne eksponaty, o których opowie Katarzyna Wojtaszak.
2: Biblioteka Raczyńskich również włącza się w obchody poznańskiego czerwca. Będzie można zobaczyć sztandary, które otrzymaliśmy na tę wystawę dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu. Będą dokumenty związane z wierszem Kazimiery Jułakowiczówny Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, czyli z tym najbardziej znanym wierszem o poznańskim czerwcu. Rękopisy z naszych zbiorów i z Biblioteki Kórnickiej. Będą zdjęcia, będą plakaty i graficznie, i merytorycznie będzie to bardzo ciekawa wystawa,
0: której wernisaż już dziś o 17 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, gdzie będzie można ją oglądać do 24 lipca. Wrocławscy radni zdecydowali, że rozpoczną pracę nad uchwałą krajobrazową. Ma uporządkować zasady umieszczania reklam, określać standardy dotyczące małej architektury i ogrodzeń. Przewodnicząca podkomisji do tej sprawy Anna Kołodziej powiedziała, że celem jest realna zmiana wyglądu miasta.
3: Jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia, były skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów. To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta.
0: Prace nad uchwałą mają potrwać około 2 lat. Taką uchwałę krajobrazową ma już Gdańsk oraz Kraków. Prace oprócz Wrocławia rozpoczął również Szczecin, mówi Dariusz Sadowski ze Szczecińskiego Urzędu Miasta.
4: Chodzi o to, aby zlikwidować kolokwialnie nazywaną szyldozę w mieście. To wymaga wielu prac, podzielenia miasta na różnego rodzaju obszary, w których takie nośniki reklamowe mogą się znajdować, takie, w których nie mogą się znajdować, ale też takie, w których będą pewne wytyczne dotyczące tego, jak takie reklamy powinny wyglądać.
0: To już drugie podejście władz Szczecina do przyjęcia uchwały krajobrazowej. Pierwsza jej wersja, ta sprzed 10 lat, trafiła do kosza za sprawą miejscowych radnych. Katedra Świętego Wita na praskich Hradczanach ma nowe organy. Montaż tego instrumentu zwieńczył symbolicznie budowę świątyni, która powstaje jeszcze od średniowiecza.
5: Przez lata chór w nawie głównej, najważniejszej czeskiej świątyni pozostawał pusty. Starania o nowe organy rozpoczęto w 2012 roku. Powstała publiczna zbiórka oparta na symbolicznej adopcji każdej z niemal 6000 piszczałek. Montaż instrumentu, który powstał w barcelońskiej pracowni organmistrza Gerharda Grenzinga, rozpoczęto w ubiegłym roku. Po nim przyszedł czas na strojenie wymagające absolutnej ciszy i możliwe tylko w nocy po zamknięciu świątyni dla turystów. Organy w katedrze Świętego Wita są jednymi z największych w kraju. Instrument waży 45 ton, zdobi go 180 kryształowych elementów inspirowanych pańską skałą, bazaltowym wzgórzem przypominającym kościelne organy. Uroczystości związane z poświęceniem i inauguracją nowych organów zwieńczy dziś wieczorem koncert z udziałem Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Korespondencja z Pragi kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 16.

0: i zapraszam na nie w imieniu Justyny Piernik. Proszę też zaglądać na nasz portal.
1: Reklama. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
2: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
3: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
1: Reklama.
4: Kiedyś był tu teatr.
5: Monika Pilch.
6: Tomasz Muściński, witamy Państwa bardzo serdecznie.
5: A naszym gościem jest dziś Patryk Kęcki, profesor Łódzkiej Szkoły Filmowej.
7: Dzień dobry Państwu.
6: Witamy bardzo serdecznie. Spotykamy się znowu, żeby odbyć wyprawę w miejsce, no, tytuł naszej audycji głosi kiedyś był tu teatr, ale można powiedzieć, że tu dalej jest teatr, aczkolwiek jego funkcja bardzo się zmieniła. Niemniej pojawia się w tym naszym cyklu, dlatego że rzeczywiście jest to jedna z najważniejszych polskich scen ze względu na jej wartość historyczną, architektoniczną i także stan zachowania tego teatru. Mamy właściwie takie dwa, panie doktorze, o ile dobrze pamiętam. Od razu rzućmy Łańcut i Warszawa. Czy to jest dobre zestawienie?
7: Tak, jakkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że jakkolwiek Teatr w Łańcucie rzeczywiście ma długą historię, to obecnie jego wystrój pochodzi z okresu przebudowy międzywojennej, czyli nie jest to tak oryginalny teatr. Natomiast teatr w Starej Pomarańczarni, zwanym też Teatrem w Starej Oranżerii, o którym będziemy z Państwem rozmawiać dzisiaj, jest teatrem, który cały czas ma oryginalne 18-wieczne wyposażenie. Także jest takim ewenementem zaliczającym się do kilkunastu teatrów europejskich.
5: No i to, co warto powiedzieć, że nie byłoby tego teatru, gdyby nie Stanisław August, który był kolekcjonerem, mecenasem sztuki, uwielbiał malarstwo, rzeźbę, ale i właśnie był patronem wielu sztuk teatralnych.
7: Tak, rzeczywiście warto by zacząć od tego, że Stanisław August Poniatowski był prawdziwym teatromanem. Jego kontakty z teatrem sięgają przynajmniej czasów jego edukacji. On edukację pobierał w elitarnym kolegium teatynów przy ulicy Długiej i tam organizowano także spektakle. To była szkoła prowadzona przez włoskich zakonników, ale kształcono tam świecką młodzież. Przyszły elity.
6: Elitarną, tak. Creme de la creme społeczeństwa.
7: Najczęściej tam wystawiano sztuki Metastasia, które Portalupi zresztą przekładał na łacinę z włoskiego, żeby było bardziej interesująco. No i właśnie wiemy, że w takich sztukach występował przyszły król. Grał między innymi Aleksandra Wielkiego, także już jako student, uczeń miał okazję wcielić się w rolę królewską.
6: Można powiedzieć, że w plecaku nosił berło królewskie od samego początku.
7: Dokładnie tak można by sparafrazować.
6: Można powiedzieć, panie, że wygląda na to, mówiąc bardzo złośliwie, chociaż ustaliliśmy obaj, bardzo lubimy Stanisława Augusta, że się spodobało od młodości.
7: Tak jest. Z jego pamięci.
5: I tej swojej pasji był wierny, stąd kolejne teatry, które były otwierane tak za jego sprawą.
7: Tak jest. Ja chciałem jeszcze powiedzieć też, że z jego pamiętników wiemy, że jak odbywał podróż po Europie, to świetnie rozumiał na przykład dyskusję, spór pomiędzy bufonistami, antybufonistami w teatrze francuskim, że w Londynie miał okazję oglądać Szekspira, że angielskiego nauczył się specjalnie po to, żeby móc Szekspira czytać w oryginale.
6: Właśnie,
7: że fragment Juliusza Cezara, Szekspira, przełożył. Jest to właściwie pierwszy Polak, który przekłada Szekspira. No tyle, że przełożył ten fragment z angielskiego na francuski, nie na polski, ale niemniej...
5: Gdyż grano wtedy w dużej mierze po francusku.
6: Bagatela. Polak przekładający z angielskiego na francuski. Proszę Państwa, no kto to dzisiaj potrafi?
7: Tak jest.
5: Ale to też pokazuje, że ta jego pasja, czy fascynacja teatrem miała swoje silne podwaliny także w miłości do dramatu, w miłości do przedstawień.
7: To prawda i dlatego no

0: pewnie przez kolejne lata życia on do tego teatru wrócił, ale kiedy został królem, no to przede wszystkim obok, raczej zamiast myślenia o swoim prywatnym teatrze, musiał pomyśleć o teatrze jako narzędziu oddziaływania na społeczeństwo, czyli teatrze jako medium, teatrze, które by służyło reformom społecznym w Polsce. Dlatego jedną z pierwszych decyzji króla było stworzenie teatru, w przyszłości zwanego narodowym, a więc zespołu złożonego z zespołów polskiego, francuskiego i włoskiego. Miały to być teatry, zespoły, które będą oddziaływać, zmieniać myślenie Polaków, więc jakby król tutaj się zaangażował na tej niwie. Natomiast kiedy okoliczności mu zaczęły pozwalać na to, no to zaczął też się interesować możliwością organizowania sobie teatrów dworskich i wiemy, że on tych scen nawet miał kilka tak naprawdę, dlatego że na przykład przez pewien czas funkcjonował teatr na Zamku Królewskim w obecnej sali koncertowej właśnie, tam gdzie jest właśnie to podium, to była z tamtej strony scena i tam, proszę państwa, arystokraci bawili się w taki teatr de société.
1: Nazywano to zresztą komedialnią, prawda?
0: Tak, wtedy używano właśnie takiego określenia komedialnia, jako taki, no właśnie próba określenia.
1: I tam się odbyła, zdaje się, polska prapremiera Wesela Figara.
0: Zgadza się, to jest też bardzo interesujące, bo był to dramat z jednej strony, który no, był dramatem skierowanym przeciwko elitom, przeciwko arystokracji, a jednak arystokraci w amatorskich spektaklach bardzo chętnie jakoś tę sztukę wystawiali, co jest takim uroczym paradoksem. W miejscu, gdzie dzisiaj stoi Nowa Kordegarda, jest kawiarnia Truma Dam, w dawnych czasach właśnie przez pewien czas, no najprawdopodobniej tak od 1782 do 1788 działał teatr. To był teatr nieduży, kameralny.
1: Mały się nazywał.
0: Nazywał się Mały.
2: Ja może powiedzieć, że on kolejny maleńki, biorąc pod uwagę rozmiary tego budynku.
0: Tak, przy czym no to ten budynek, który obecnie oglądamy, to jest budynek, który częściowo wykorzystano mury tamtego teatru, a nie jest dokładnie nie przebudowany z tamtego, więc jakby nie pokrywa się zupełnie z teatru, ale był to mały
2: znaczy, jeżeli
0: budynek.
2: Jeżeli w ogóle wejdzie się dzisiaj on do tej kawiarni, jeżeli się patrzy na ten budynek, to w zasadzie można by powiedzieć,
0: widać,
2: że to kolejne
0: ślady po łuku prosceniowym w środku.
2: Tak, ale w zasadzie czas rzeczywiście w dużej części no już zatarł po prostu ślady
0: tak,
2: tego teatru.
0: Tak, bo to zostało intensywnie przebudowane z wykorzystaniem po prostu tylko fragmentów murów, ale taki teatr istniał i był to teatr no właśnie o charakterze kameralnym. Jednocześnie król też sobie tworzył kolejne wersje teatru w miejscu, gdzie jest teatr na wyspie. Tam był tak zwany teatr na kępie, bardziej prowizoryczny, więc jakby dwa takie miejsca teatralne już były. Natomiast one obydwa były prowizoryczne i dlatego no w późniejszym czasie, czyli w roku 1788 następuje otwarcie teatru w Oranżerii, teatru no, o znacznie większej widowni, bardzo kosztownie wybudowanego, będącego pewnym takim manifestem gustu króla, a w 1791 otwarcie teatru na wyspie i w ten sposób no, pozostały nam w łazienkach dwa oryginalne budynki teatralne po Stanisławie Augustie.
2: Można powiedzieć, że łazienki były wobec tego miejscem no, niesłychanie przesyconym teatrem, bo aż w zasadzie trzy teatralne miejsca. Ja proponuję, żebyśmy...
0: A nawet jeszcze więcej, bo krótko jeszcze tylko powiem, że w 88 też wybudowano taki amfiteatr prowizoryczny, żeby urządzić karuzel, że były miejsca po prostu takie teatralne, różne, gdzie wystawiali, no nie wiem, występowali jacyś sztukmistrze, więc łazienki rzeczywiście były kolejnym teatrowiskiem.
2: Znaczy można by, znaczy to jest, ja myślę, że łazienki potwierdzają pewną rzecz, że w gruncie rzeczy XVIII wiek i barok, i później klasycyzm, to były niesłychanie teatralne, bo najbardziej teatralne epoki zachodniej cywilizacji, powiedzmy po średniowieczu.
0: No bez wątpienia barok jest po prostu epoką teatru.
2: Znaczy barok natomiast, jest sam jednym wielkim teatrem.
0: Jednym wielkim teatrem, natomiast rzeczywiście XVIII wiek i klasycyzm jak najbardziej no, też sprzyjają rozwojowi teatru, nadając mu jeszcze inne funkcje, dlatego że w XVIII wieku coraz mocniej obok tego rozrywki i prestiżu zaczyna się rozumieć teatr jako medium, a więc tak jak my często postrzegamy teatr, że teatr jest miejscem, które nas kształtuje, formuje, coś ma nam do przekazania i Stanisław August zresztą nie tylko starał się wpływać na teatr narodowy, żeby go wykorzystywać jako narzędzie polityczne, ale prawdę mówiąc te teatry, przedstawienia w teatrach łazienkowskich bardzo często widać, że też miały konkretny, doraźny wymiar polityczny, czyli z jednej strony była to rozrywka, z drugiej prestiż pokazujący gust króla, a z trzeciej miały służyć jednak jakiejś polityce, propagandzie, więc no,

0: wiele narzędzi wykorzystywanych było naraz.
1: Pozwoli pan, że pokierujemy dziś naszym spacerem po łazienkach, z rozmysłem omijając jedno miejsce, niesłychanie ważne, ale oczywiście jego nazwa będzie się w naszej audycji pojawiała. Do teatru na wyspie zaprosimy państwa, ale to może na listopad, mając w tym pewien ukryty cel. Natomiast ja proponuję tak, no mamy teatr mały, czyli Truma Dam, no i mamy ten teatr w budynku, który do dzisiaj no jednak imponuje rozmiarami. To jest budynek duży. Czy to był w zasadzie budynek, który powstał w miejscu, o którym się mówi, że tam w zasadzie nie było nic, że tam były zarośla, że to był las.
0: Więc no żeby pod skarpą, prawda, tak, że rzeczywiście tam było miejsce, to łazienki, no wtedy rzeczywiście były miejscem, gdzie się dało jeszcze wkomponować kolejne budynki. On dosyć ładnie widać z prac Fogla był wkomponowany w pejzaż, wówczas ta skarpa nie była tak wysoko zadrzewiona, więc to się jeszcze ciekawiej wpisywało tak w ten rysunek zbocza. Natomiast rzeczywiście no jest to budynek duży i od razu przewidziany na kilka celów. No z jednej strony zgodnie z nazwą była to pomarańczarnia czy oranżeria. Z drugiej strony stworzono tam skrzydło specjalnie dla teatru. No a jeszcze to skrzydło, takie najbliższe skarpy, było przewidziane na mieszkania i na garderoby po prostu. Tak,
2: żeby a ja mam pytanie następujące. Na ile sam budynek teatru był wpisane w taką koncepcję samego Stanisława Augusta Poniatowskiego, który chciał tworzyć swój własny wizerunek monarchy? Na ile służył tej autokreacji?
0: Tutaj to widać doskonale. Budynek został stworzony przez architekta Domenika Merliniego, natomiast to, co nas szczególnie w tym budynku interesuje, no to są malowidła Jana Bogumiła Plersza, które rzeczywiście no, mają bardzo ciekawy program. Jeżeli państwo udadzą się do Teatru Królewskiego Starej Oranżerii, no to nad sceną zobaczą państwo herb.
2: Wciąż można w nim oglądać przedstawienia, więc zachęcamy.
0: A idąc, patrząc dalej na boki, za siebie zobaczymy nad...
1: No właśnie, nad to wzbudza loża, zachwyt wszystkich.
0: Tak, tak. Nad lożami prawdziwymi zobaczymy namalowane loże iluzjonistyczne, w których zasiada zawsze publiczność. Nawet jak widownia jest pusta, to ktoś się przygląda spektaklowi. Co ciekawe, są to postaci zarówno w strojach francuskich, jak i sarmackich, co ma dosyć duże znaczenie, bo w latach poprzednich, tak na przełomie lat 60. i 70. w teatrze dosyć silny spór się odbywał pomiędzy właśnie no, ten tak zwany konflikt fraka i kontusza. Król wyraźnie był zwolennikiem fraka, nowoczesności, cudzoziemczyzny i kosmopolityzmu. Część sarmatów przeciwko temu się buntowała i tutaj nieprzypadkowo obok siebie posadzono kosmopolitów i sarmatów w tych lożach, dlatego, że no, to ma być wyraz takiej zgody. Widzimy już taką atmosferę Sejmu Wielkiego i właśnie próby jednoczenia społeczeństwa.
1: Ale to... A także pogodzenia tych, którzy chcieli unowocześnienia państwa, równocześnie zachowujących dawne obyczaje. Tak, to było bardzo ważne. Ja chciałbym jeszcze też zwrócić uwagę na pewną rzecz, że kiedy dzisiaj wejdziemy do tego teatru, musimy sobie chyba uświadomić jasno pewne zjawisko. Jeżeli patrzymy na te iluzjonistyczne, wspaniałe portrety tych ludzi, mówi legenda, że w kilku z tych twarzy ludzie, ówczesna publiczność mogła rozpoznać swoich znajomych, ale... My dziś, wchodząc do tego teatru, zresztą przypominam, proszę państwa, że Amadeusz Formana jest jednym z najbardziej skłamanych filmów, jeżeli chodzi o wygląd XVIII-wiecznego teatru, bo tam jest strasznie jasno. W tych teatrach na ogół było ciemno i prawdopodobnie tak wyglądała sala tego małego stanisławowskiego teatru, bo my ją dzisiaj oglądamy w pełnym świetle, co umożliwia elektryczność. W tamtych czasach to były świece, więc ja sądzę, że Plersz i ci, którzy z nim współpracowali, wkalkulowywali bardzo dokładnie ten właśnie efekt półmroku. Podejrzewam, że gdyby zgasiło się światła albo przywróciło tamto oświetlenie, to te postaci, które patrzą spod tych łuków, one wyglądałyby zupełnie, czy że one wtedy dopiero zaczynają żyć?
0: Pewnie tak i rzeczywiście no, on był oświetlany świecami. Tam zresztą są takie posągi niewiast trzymających świeczniki. No to były świeczniki używane do światła. Są to posągi stiłkowe stworzone przez rzeźbiarzy André Lebruna i Jacopa Monaldiego. Natomiast wracając właśnie jeszcze do tych malowideł Plersza, to jeżeli spojrzymy na plafon na górze, no to tu zobaczymy rzecz najważniejszą.
2: Apollona.
0: Tak, zobaczymy właśnie

0: Paulina, któremu towarzyszy Eos, czyli bogini jutrzenki. Ona wylewa tą rosę na suchą sarmacką ziemię, a Apollo, który jako żywo ma rysy Stanisława Augusta, jako to w słońce oświeceniowe wjeżdża na kwadrydze. Czyli mamy tutaj tak, jeszcze tam są putta z girlandami, z kwiatami, ale ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj wyraźnie taką apoteozę oświecenia, prawda? Wschodzi słońce, światło, rosa jest, mamy pewne odżycie polskiej także kultury. Co ciekawe.
1: Ale są i dramatopisarze, o
0: właśnie,
1: których wspominaliśmy.
0: Mamy tutaj, tak, mamy tutaj czterech dramatopisarzy w narożnikach.
1: Tych najważniejszych dla Stanisława Augusta.
0: Tak, jest to rzeczywiście taki kanon stworzony przez Stanisława Augusta. Ze starożytnych został wybrany tutaj Sofokles, kojarzony dosyć dobrze w XVIII wieku. No nie był wtedy w Polsce wystawiany, ale jakby...
2: Ale wiadomo, że on istnieje.
0: Teoretycy literatury tak. Znali jego twórczość. Obok tego Szekspir, no, który był ulubionym autorem tak naprawdę króla. Mało może ten Szekspir do siebie jest podobny, ale jest prawidłowo podpisany, co jest ewenementem, ponieważ nazwisko Szekspira, jak kiedyś policzył profesor Jarosław Komorowski, w polszczyźnie ma 40 wersji pisowni, więc to tam jest oryginalna pisownia, o dziwo. No i proszę państwa, jeszcze dwóch francuskich wybitnych twórców, czyli Jean Racine i Molière, to są właśnie no, te cztery osoby, które dla króla były najważniejsze.
2: Można by wobec tego pomyśleć, gdyby król był tak łaskaw i dopuścił nas do rozmowy, okazałoby się, że prawdopodobnie mielibyśmy bardzo wiele wspólnych tematów. Ponieważ tych czterech dramatopisarzy to są właściwie no, takie fundamenty kultury teatralnej.
0: To prawda.
2: Nawet dzisiejszego
0: tak,
2: współczesnego teatru.
0: Najwięksi klasycy teatralni, prawda? Tutaj charakterystyczne jest to, że król nie umieścił w łazienkach wizerunku Corneille'a, więc tego trzeciego wielkiego francuskiego klasyka. Powiedzmy, że tutaj on się nie mieścił wśród czterech, ale wśród 18 posągów, które były w teatrze na wyspie, też Corneille'a nie było.
2: Myślisz, to jest dlaczego?
0: To jest bardzo zagadkowe. Wyraźnie jakoś ta wizja świata nie bohaterska, tylko taka no raczej pesymistyczna, rasinowska była bliższa królowi. Z tym Corneille można się tym bardziej dziwić, bo król był prawnukiem Jana Andrzeja Morsztyna, który Cyda na polski przekładał, a duży wpływ zresztą na wychowanie króla miała jego babcia, która była rodzoną córką Morsztyna. Także to odcięcie się od Corneille'a wydaje się, że jest jakieś znaczące.
1: Ale prestiż tego teatru był duży, o czym świadczy choćby to, że w czasie remontu Teatru Narodowego tam czasowo działał ten teatr,
0: tak, tak,
1: prawda?
0: Tak. I rzeczywiście ten budynek falony, on rzeczywiście jest bardzo gustowny, ma bardzo ładny kształt.
2: Świetny w proporcjach, ma w sobie ogromną
0: piękne
2: elegancję.
0: Proporcje właśnie, tak. Widownia może nie jest zbyt duża, ale też no, wyposażona oprócz parteru jeszcze w 9 lóż, czyli 3 naprzeciwko z centralną królewską, 9 lóż, 3 po 3 loże także po bokach, więc teatr ten był szalenie wygodny.
2: No to jest 200 osób, no biorąc pod uwagę napoły publiczne, a jednak napoły prywatny charakter tego teatru.
0: Tak, ten teatr właśnie
2: jest dużo.
0: Łączył funkcje takie, bo no, był poniekąd teatrem publicznym, natomiast jednocześnie był teatrem prywatnym króla. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, z epoki raczej mamy pochwały, że jest bardzo gustowny. Jakiś dwóch Francuzów podróżujących po Polsce wyraziło się o nim, że jest taki sobie nieciekawy, ale jak się czyta ich wspomnienia, to mało co im się podobało, także to chyba wiele to
2: no, biorąc pod uwagę francuskie przerafinowanie.
0: No byli to już Francuzi podróżujący po rewolucji nieszczęśliwi i stąd może tak gorzko na to patrzyli. Natomiast w Polsce on jak najbardziej został oczywiście doceniony.
1: Premiera odbyła się 6 września 1788 roku. Wtedy rozpoczął działalność ten teatr w Starej Oranżerii. Na początek odbyły się dwie premiery komediowe. Czy coś wiadomo o odbiorze publiczności tych spektakli?
0: O odbiorze tak wiele może nie wiemy. No, źródła ogólnie sugerują, że to trafiło jakoś, że odbiór był pozytywny, natomiast możemy zrozumieć troszeczkę szerzej program ich wystawienia. Przypomnijmy, że wtedy zostały właśnie wystawione dwie komedie, jedna Charlesa Collet pod tytułem La Partie des Chasses de Henri IV, czyli Henryk IV na łowach, jak to można by przełożyć i podobnie ten tytuł przełożył w przyszłości Bogusławski. Jest to komedia ukazująca wielkiego francuskiego króla Henryka IV

0: IV, który zresztą był takim władcą, z którym Stanisław August lubił być porównywany jakby i ogromnie go cenił. I mamy tutaj taką historię, jak na tych łowach właśnie król trafia do ubogiej siedziby swoich poddanych i poznaje swoje państwo i krzywdy, których lud doświadcza właśnie bezpośrednio, więc po prostu rozmawiając z tymi ludźmi.
1: Czyli to jest apoteoza dobrego władcy.
0: Tak, właśnie tutaj król został wyraźnie, nasz Stanisław August chciał być ukazany jako ojciec narodu wyraźnie, dlatego nieprzypadkowo ta komedia została dobrana. Tam zresztą między innymi także mamy taki ważny motyw pojednania z jego ministrem, czyli z Sullim, czyli z jednej strony widzimy, że to przedstawienie idealnie pasowało, że król jako opiekun narodu, drugiej strony król, który chce się porozumieć z magnaterią, prawda? Więc widzimy symbolikę świetną właśnie taką przygotowującą grunt pod Sejm czteroletni.
1: Przypomnijmy, jest 1788 rok, czyli w zasadzie ostatni dzwonek ostrzegawczy.
0: Tak. I druga z komedii wystawionych tam to George Daudena Moliera został wystawiony także
1: po francusku. No to już dla rozrywki po
0: prostu. Dla rozrywki, ale też proszę zobaczyć, że tam jest mąż niskiego stanu, który żeni się ze szlachcianką, więc ten sam motyw szlachta lud w komiczny sposób jest przepracowany. I trzecia rzecz, która tam jeszcze wtedy była wystawiona, no to balet Daniela Kurca pod tytułem Le Pêcheur, czyli rybacy po naszemu, a więc ukazujący znowuż nam lud właśnie. Także bardzo konsekwentnie to zostało przedstawione i widzimy dzięki temu wymowę. Ze źródeł wynika, że spektakl się podobał i teatr także. Natomiast co ciekawe, mamy pewne informacje dotyczące obsady. Otóż wiemy, że w rolę Miszota w komedii Kollego wcielił się na przykład Franciszek Ksawery Wojna, który sam był dramatopisarzem, człowiekiem dworu, generałem, ciekawą postacią. Jako jego żona Margot występowała Julia z Lubomirskich-Potocka, żona Jana Potockiego, tego od rękopisu znalezionego w Saragossie. Jako córka o imieniu Kato występowała Helena Apolonia z Massalskich, księżna Deligny, no arystokratka europejskiego formatu. Jeszcze też tam występowała Aleksandra z Grabowskich-Krasicka, a jako Henryk IV wystąpił Joseph de Maisonneuve, francuski szlachcic i oficer, który z tymi teatrami dworskimi króla był związany.
1: Występował, no tak, to Teatr de Société.
0: Tak, i występował też w roli tytułowej właśnie w Georges Dau. Natomiast księżna Deligny tam zagrała Angélique, także informacje o tym spektaklu mamy. Ja jeszcze chciałem...
2: Ale było grano, jeszcze balet, prawda?
1: No, grano tak, po francusku.
0: Grano tak, po francusku, no ale też dla publiczności był to właśnie język zrozumiały. Natomiast właśnie jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że ta sztuka... Henryk IV na łowach jest o tyle interesująca, jeśli mi państwo redaktorzy dwa słowa tylko pozwolą dodać, że w 1736 Robert Dodsley napisał sztukę King and the Miller of Mansfield, czyli właśnie Król i Młynarz z Mansfield, i to było o angielskim królu Henryku IV. W 1760 Collet napisał swoją sztukę Le Roi et le Meunier i to jest pierwotna wersja tej komedii, o której mówiliśmy. W 1862 Monsigny skomponował z librettem Sedena operę Le Roi et le Fermier też na podstawie tego, a w tym samym roku Collet właśnie wystawił już Henryka IV na łowach. Co jeszcze ciekawe, w 1792, a więc w czasach już Targowicy, Bogusławski wystawił Henryka VI na łowach w realiach angielskich, nie francuskich, i z odmianą numeru króla, co było właśnie chyba taką szpilką wbitą królowi, który niestety wtedy przyłączył się do Targowicy, i Bogusławski dokonał pewnej takiej manifestacji, dobrze wiedząc, że król lubi się utożsamiać z Henrykiem IV, chciał mu prawdopodobnie w ten sposób właśnie pokazać, że uważa, że źle uczynił, wykonując takie...
1: Minęły zaledwie 4 lata od inauguracji tego teatru. Mhm. Tylko 4 lata, jak bardzo zmieniła się sytuacja polityczna Polski.
2: A pokazując Henryka IV na łowach, Stanisław August Poniatowski chciał pokazać siebie jako tego władcę idealnego, prawda?
0: To bez wątpienia. Ale jeżeli mówimy o tej polityce tamtego czasu, to jeszcze chciałem wspomnieć, że troszeczkę później, bo 14 września 1788 roku, znowuż w teatrze

0: W starej oranżerii odbył się ciekawy spektakl. Otóż wystawiono balet Kurtza Le Mariage Samnit, co dosłownie no, należałoby jako samnickie małżeństwa przetłumaczyć. Tu znowuż historia tekstu jest długa. Pochodzący tekst jeszcze od Le Mariage de Samnit Jeana François Marmontela poprzez polskie przeróbki inspiracji, aż doszło właśnie do stworzenia tego baletu. I tutaj to wystawienie jest bardzo ciekawe, dlatego że to wystawienie odbyło się jednocześnie z odsłonięciem pomnika Jana III w Łazienkach. I widać, jak król próbował zawiłą grę polityczną prowadzić, dlatego że z jednej strony odsłonięcie tego pomnika Jana III w Łazienkach pogromcy Turków było taką manifestacją chęci Polski, żeby Polska mogła wesprzeć Rosję w walce z Turcją. Skąd ten plan króla? Stąd, że to była jedyna okazja, żeby zwiększyć wojsko w Polsce, a więc żeby wykorzystać, nabrać Rosjan w taki sposób i caryce, że pomożemy im w walkach z Turkami, a dzięki temu będziemy mogli zwiększyć ilość polskiego wojska, czyli zabezpieczyć się przez Rosją. Czyli jakby z jednej strony mamy ukłon chytry w stronę Rosji.
1: Ale proszę bardzo, jak to się kończy? 100 tysięcy na pomnik, ja bym dwakroć łożył, gdyby Staś był skamieniał, a Jan III ożył. To jest warszawska ulica, która tak skomentowała tak odsłonięcie tego pomnika.
0: Tak, a jednocześnie z jednej strony, więc właśnie ta wojna rosyjsko-turecka jest takim kontekstem związanym z odsłonięciem pomnika, a z drugiej strony to wystawienie małżeństwa Samnitów jest ruchem w drugą stronę, dlatego że mamy tutaj sytuację zagrożenia Samnitów przez Rzymian. Słabe plemię wobec potężnych Rzymian. Każdy mieszkaniec Warszawy kojarzył, kto jest Samnitami, czyli że mowa o Polakach, a kto Rzymianami, czyli to zagrożenie rosyjskie. Czyli w jednym wydarzeniu król zdołał jak gdyby ograć wszystkich politycznie po to, żeby różne cele budzić, zrealizować, tu opinię uspokoić, tu spróbować nabrać władzę rosyjską. Jednocześnie też przy tej okazji urządzono wspaniały festyn w Łazienkach. Odbył tam się karuzel, czyli taka imitacja dawnych walk rycerskich. Do tego celu specjalnie stworzono właśnie amfiteatr prowizoryczny koło Białego Domku. Następnie, proszę Państwa, wieczorem odbyła się wspaniała iluminacja nad stawami. Na supach zawieszono elementy uzbrojenia rycerskiego, które oświecono odpowiednio, no pięknie wyglądały. A na koniec tego wszystkiego jeszcze był fajerwerk i na przykład wiemy, że jedna z figur była następująca. Sława ozdobiona lampami, z wieńcem laurowym, gwiazdami iluminowanym spuści się nad posąg króla Jana i słońce z dekoracją brantów zapalone będzie.
1: No tak, ale to jest wszystko, już używając takiej no dość wyświechtanej felietonowej przenośni, to już był w gruncie rzeczy bal na Titaniku.
0: Tak, i bardziej smutne chyba jeszcze jest to, że proszę zobaczyć, no cała ta impreza właśnie, panoplia zawieszone na supach, turniej rycerski, amfiteatr. Jedyne na co nas stać to inscenizacja, prawda? Nie jesteśmy się bronić naprawdę, tylko jesteśmy w stanie wojskową, no paramilitarne wydarzenie urządzić. Bardzo to smutne, więc tutaj pan doktor bez wątpienia ma rację tak to interpretując. Ja jeszcze tylko chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden elemencik, że przy okazji tego wystawienia baletu Kurtza także odśpiewano stosowną kantatę. W tej kantacie z jednej strony wychwalano Jana III z okazji odsłonięcia pomnika, ale z drugiej strony też właśnie śpiewając ją wychwalano Stanisława Augusta i słowa te brzmiały między innymi: ten, co szanując poprzednicze cienie, martwe ich zwłoką podźwiga kamienie, ojcowskie ku wam ściągając ramiona, do uprzejmego zaprasza was łona. Bądźcie o dobro powszechne gorliwi, będziecie równie mężni i szczęśliwi. Więc no próba takiego budowania wspólnoty i atmosfery jedności.
2: Wzmocnienia władzy też królewskiej. A czy to tak się udało?
0: No jak wiemy, nie do końca. Przede wszystkim te nadzieje pokładane w carycy no, króla całkowicie niestety musiały zawieść. Ona jednak była na tyle wytrawną polityczką, że wolała bez jego pomocy walczyć z Turcją niż wzmacniać polską armię bez swoich potrzeb. Niemniej, mimo że no, łączył ich kiedyś

0: gorący romans, to najwyraźniej nie była tak sentymentalna, żeby poświęcać na rzecz dawnych wspomnieć ważne interesy polityczne. Więc no, dochodzimy tutaj do takiej sprawy, że rzeczywiście ta, możemy powiedzieć, że ta polityka królewska nie była skuteczna, ale doceńmy...
1: No, ale być już nie mogła.
0: Być nie mogła, po pierwsze, a po drugie, no, doceńmy przynajmniej te próby i że, tak jak mówimy, no, te próby wcale nie były takie nierozsądne.
1: Stanisław August Poniatowski dokonał swojego żywota w Petersburgu. Do końca życia podobno wspominał to, co najbardziej z Warszawy ukochał. To znaczy to prywatne swoje schronienie w Łazienkach, także ten teatr. Teatr oczywiście został sprzedany. Ja proponuję, żebyśmy wobec tego spróbowali wcielić się, korzystając z tego, że mamy jeszcze trochę czasu, w tych urzędników, którzy musieli sporządzić inwentarz tego teatru. Jak on wtedy wyglądał? Bo to jest niesłychanie interesujące. Teatr można, z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że właśnie od czasów baroku, przez cały klasycyzm, sam sposób budowania teatrów zmienił się niewiele. To jest scena all'italien,
0: tak,
1: z kulisami, z prospektem. Ona jest lekko pochylona,
0: tak jest,
1: w stronę...
0: Nawet ona ma dosyć duży pochył, ta scena w Łazienkach.
1: I co wiadomo o wyposażeniu tego teatru? On wyposażony był podobno, biorąc pod uwagę tak, tę technikę i technologię teatru, całkiem nieźle.
0: Tak, był wyposażony dosyć nieźle. Była tam maszyneria sceniczna, było całe zaplecze, no, były też malowane kurtyny, więc jakby to wyposażenie było niezłe. Ono
1: parter stojący, siedzący?
0: Siedzący.
1: Siedzący, już siedzący.
0: Tutaj oczywiście był to kameralny teatr z miejscami dosyć wygodnymi. Ustawione zresztą też dosyć tak stromo, żeby ta widoczność była dobra. Tam jest właśnie niezła perspektywa osiągnięta dzięki temu nachyleniu widowni i sceny, że mimo, że gmach nie jest tak duży, to scena sprawia wrażenie głębsze.
1: Znaczy, można powiedzieć po prostu, że to budował prawdziwy fachowiec, który wie, w jaki sposób budować teatr.
0: To prawda.
1: Teatr ma fantastyczną akustykę.
0: Tak, dlatego, że no, ma wyposażenie drewniane, prawda? Ono jest malowane, natomiast tam są duże elementy wyposażenia drewnianego, więc rzeczywiście...
2: Dźwięk nie ucieka.
0: Dźwięk nie ucieka, akustyka jest świetna.
1: Kanał orkiestrowy niewielki, około 20 muzyków.
0: Mm-hmm,
1: no
0: tak,
1: to,
0: ale...
1: jakby, to taka no, kameralna,
0: ale
1: klasyczna
0: na tej wielkości
1: orkiestra.
0: Sceny, prawda, to jest akuratne.
1: Ja kiedyś pamiętam, że słuchałem tam koncertik Rossi Corellego, granych nie w kanale orkiestrowym, ale na scenie. I rzeczywiście brzmi to bardzo dobrze.
0: Elementy tego wyposażenia zresztą, niektóre no, przetrwały dosyć długo, bo tam mimo remontu w wieku XIX, to pewne elementy zachowały się do czasów wojny i z tego co wiadomo, niestety pewne elementy wyposażenia sceny zlikwidowano już w okresie powojennym. To, co obecnie tam istnieje, no, to tam jest taka machina do robienia gromów. Ona jest oryginalna, XVIII-wieczna, no i jeszcze pomosty nad sceną też są oryginalne, także jeżeli chodzi o tę część sceniczną, coś mamy. Oryginalna jest sama sala, natomiast kurtyna, no niestety nie jest z epoki. W czasach dawniejszych tam była taka kurtyna koloru morskiego, w tym odcieniu cały czas jest płaszcz Arlekina tam pozostawiony, natomiast od paru lat jest kurtyna w kolorze takiego pudrowanego błękitu, która lepiej odpowiada kolorystyce fresków w teatrze. Także ona została kilka lat temu wymieniona.
2: Ale 200 osób wchodziło do tego teatru.
0: Wydaje mi się, że rzeczywiście tyle osób szczuplejszych można tam powiedzieć.
2: Czyli całkiem,
1: znaczy, biorąc
2: całkiem
1: pod uwagę,
2: spora widownia.
1: Że jednak przeciętny ludzki wzrost w XVIII wieku był... No, jakby gdzieś nieporównywalny z naszym, ci ludzie byli niżsi i po prostu drobniejszej budowy.
0: To
1: więc
0: sobie.
1: Te 200 osób, podejrzewam, nie miało żadnego problemu, żeby wejść. Co tam się działo w XIX wieku? To się stało w pewnym momencie własnością carską.
0: Tak, bo to było tak, że po królu to dziedziczył książę Józef Poniatowski, potem jego siostra, czyli Tyszkiewiczowa. I ona już sprzedała to rodzinie carskiej. Rodzina carska miała to bodajże od 1817 roku, no aż do wycofania się Rosjan z Warszawy, co chyba było w roku
1: 1915. To
0: 1915.
1: Tak. A w okresie beselerowskim łazienki udostępniono publiczności,
0: tak.
1: I podejmowano także próby organizowania tam imprez teatralnych.
0: Tak, i były tam próby organizowania imprez teatralnych, jak również ten teatr służył jako teatr prywatny rodziny carskiej. Otóż tam podejmowano różne różnych monarchów urządzano różne spektakle. O ile te wiadomości o repertuarze z XVIII wieku są takie słabe, to XIX-wieczne

0: co tam wystawiano, to informacje są całkiem niezłe. W 21 na przykład szczęśliwe oszukanie Rossiniego. W 22 zamek na Czerszczynie Kurupińskiego. W 23 wesele krakowskie w Ojcowie. W 42 cyrulik sewilski Rossiniego. W 50 napój miłosny Donizettiego. Także widzimy, że rzeczywiście...
1: No, repertuar wyszukany.

0: Ale tak, właśnie w dużej mierze ten teatr służył do celów muzycznych.
1: W okresie dwudziestolecia międzywojennego, tak, Beseler postanowił udostępnić łazienki publiczności. Tak samo odrodzone państwo polskie usiłowało zrobić z tego teatru no, jedną z warszawskich scen.
0: Tak, i tam podejmowano inicjatywy teatralne, wystawiając najczęściej taki repertuar dobrany tematycznie do łazienek. W 16 roku na przykład.
2: Czyli teatr służył też niejako jako scenografia, czy taki
0: Tak
2: anturaż,
0: jest, tak,
2: który się
0: właśnie.
2: wpisywał i do dnia dzisiejszego można
1: Przepraszam,
2: powiedzieć, że
1: mówiąc,
2: trochę.
1: żartując o Sarę Kane, trudno by tam
0: No
1: było
0: niestety,
1: wystawić.
0: są duże kłopoty i pole do działania dla scenografów w tym teatrze nie jest za duże, bo scenografia jest gotowa.
2: Tak.
0: Więc
2: Ale
0: właśnie.
2: też można powiedzieć, że dzięki temu takie historyczne dzieła dobrze tam wyglądają.
0: Tak, i właśnie w 16 roku Zelwerowicz pokazał tam wąsy i perukę Korzeniowskiego, w 20 Stanisława Wysocka, Pannę Mężatkę, także Korzeniowskiego, a w 1923 odbyła się ta, odbywały się tam pokazy Fircyka w Zalotach przygotowanego przez Teatr Reduta, także jak widzimy teatr no, odżywał i ta atmosfera XVIII-wieczna wyraźnie tam
1: Ja
0: działała.
1: myślę, że ten teatr aż się prosi o dwie opery. Pimpinone Telemana
0: Aha.
1: i La serva padrona.
0: Och, bardzo byśmy
1: Ja
0: chcieli,
1: myślę,
0: rzeczywiście.
1: nie, ja mówię zupełnie poważnie, dlatego rzeczywiście, że to są dzieła muzyczne przeznaczone na takie
0: Zresztą
1: przestrzenie i na
0: taki
1: taką architekturę po prostu.
0: repertuar
2: Może
0: jakby.
2: twój apel usłyszy któryś z reżyserów i to się
1: Byle
2: dokona.
1: kompetentnych.
2: Jak wiadomo, te przedstawienia wciąż tam się odbywają.
1: Ja
2: Był
1: właśnie chciałbym też
2: chwilowo.
1: przypomnieć o pewnej rzeczy, że pan wspomniał o tej nieszczęsnej przebudowie z lat 50., w trakcie której niestety unicestwiono dużą część dawnego historycznego wyposażenia. Dokonano takiej, dzisiaj się ocenia, że niepotrzebnej modernizacji, robiąc no, taki, jak to dzisiaj w teatrach, półkulisty horyzont teatralny bezcieniowy, niestety zasłaniając duże drzwi, które kiedyś służyły do transportu
0: Tak.
1: dekoracji. Ale ja jeszcze pamiętam taki moment, i to były lata 70. i nawet 80., kiedy ten teatr był praktycznie zamknięty z bardzo prostego powodu. Ponieważ wszyscy tak drżeli o zachowanie tego dziedzictwa, że nawet jeżeli przyjeżdżała tam telewizja polska wozem transmisyjnym, żeby coś tam nagrać, to oprócz tego dużego wozu transmisyjnego telewizji polskiej pojawiał się w łazienkach jeszcze jeden samochód
0: Straż
1: charakterystyczny,
0: pożarna.
1: czerwony, i to była straż
0: To
1: pożarna,
0: ja
1: dlatego
0: coś
1: po prostu.
0: uzupełnię, jeśli w takim razie można. Tylko jeszcze powiem, że w latach 30., co ciekawe, teatr dla dzieci Jaskółka działał w tym miejscu, więc to taki dosyć
1: To był wędrowny
0: ciekawa
1: teatr,
0: historia.
1: tak? Opowiadaliśmy zresztą Państwu o tym
0: Natomiast
1: teatrze.
0: właśnie rzeczywiście ten problem zagrożenia pożarowego był. Ja pamiętam, że jeszcze jak chodziłem i z jednej strony zagrożenia pożarowego, a z drugiej strony zawilgocenia też tych malowideł. Pamiętam, że chodziłem tam na spektakle warszawskiej opery kameralnej, to zanim publiczność wyszła z sali, to pracownicy łazienek już nerwowo otwierali okna, żeby wypuścić to zawilgocone powietrze od naszych oddechów. Także dosyć to pokazywało i niepokój. Natomiast no, ciekawa rzecz wiązała się z tym, że w starej oranżerii w latach PRL-u jeszcze byli mieszkańcy. Te mieszkania były zamieszkiwane i tam opalano piecami, więc ten zabytek był naprawdę narażony. Profesor Kwiatkowski, żeby sprawę rozwiązać, uciekł się do podstępu, przekazując wyższym władzom kawałek nadpalonej belki, ale ze starego bodajże jeszcze XIX-wiecznego pożaru i w ten sposób sprawę postanowiono właśnie dopiero uratować. Natomiast no, wspomnieliśmy właśnie o tym, że po wojnie spektakle też tam organizowano. Tam między innymi Teatr Dramatyczny wystawiał na przykład Parady Potockiego, Ewa Bonacka wystawiła, Krasnowiecki wystawił tam Szkołę Obmowy Bogusławskiego według Sheridana Komedii. Czyli znowu sięgano po taki repertuar
1: No
0: XVIII-wieczny.
1: tak, ale architektura tego teatru w pewnym sensie wymusza repertuar. Jak
0: To
1: powiedziałem,
0: prawda.
1: Sary Kane raczej tam grać nie
0: Tak.
1: należy. No.
0: I właśnie no, ciekawe było to, że tam też Warszawska Opera Kameralna, podobnie zresztą jak zdaje się też korzystała z teatru na Wyspie i to bardzo piękne te spektakle były. Ja pamiętam, że ostatni chyba taki spektakl w Starej Oranżerii Warszawskiej Opery Kameralnej, jaki widziałem, to w 2001 roku Cimarosy, Impresario w Opałach i on był grany właśnie jeszcze w teatrze w Starej Oranżerii.
1: Natomiast... I trzeba powiedzieć, że muzyka w tym teatrze brzmi rzeczywiście znowu w sensowny sposób. Wracamy tutaj do ruchu muzyki dawnej, że w momencie, kiedy

0: Gdy weźmie się do ręki dawne instrumenty, skorzysta się z dawnych tekstów, z dawnych praktyk wykonawczych, a jeszcze dodatkowo umieści się to we właściwej scenerii. I tak się okazuje, to zaczyna działać.
1: To prawda.
2: Ostatnio Maria Pomianowska tam, z muzyką Marii Pomianowskiej odbyło się też przedstawienie pastorałki.
1: Trzeba powiedzieć, że właśnie obecnie ta sala jest używana przez dwa, w porywach do trzech już nawet możemy powiedzieć, teatru. Jako na stałą siedzibę użytkuje ją trzecia warszawska opera, czyli Polska Opera Kameralna. Przypominam sobie, jak wybrałem się z mamą na premierę Don Giovanniego w reżyserii Peryta. Było to wielkie wzruszenie, kiedy wychodząc już ze spektaklu, przechodząc do tej części oranżeryjnej, gdzie było przyjęcie, rozpoznawaliśmy wśród publiczności masę osób, które widywaliśmy na dawnych spektaklach Peryta w warszawskiej operze kameralnej. Więc widać no, taką żywą tradycję, że publiczność przeszła razem z twórcą jakby do tego teatru. Więc to jest jeden z tych teatrów, który tam działa, właśnie Polska Opera Królewska. Drugi z teatrów, który niekiedy korzysta z tej sceny, to jest Teatr Klasyki Polskiej. Tam się odbywały premiery Powrotu Posła, Zemsty, więc znowuż repertuar w miarę dopasowany. Ale tutaj pewnie państwo będą zaskoczeni. Ten trzeci teatr, który już też mogę powiedzieć, że tak dosyć regularnie współpracuje z Łazienkami, to jest teatr imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, który od kilku lat realizuje taki program pod tytułem Scena Dworska. Co roku organizują premiery w Łańcucie.
2: I potem te premiery odbywają się
1: tak,
2: w Warszawie.
1: Właśnie, przyjeżdżają z nimi do Warszawy i w ten sposób w Warszawie już pokazano Ermidę Lubomirskiego, Parady Potockiego.
2: Parady Potockiego widziałam. Tam zmieniano miejsce
1: tak,
2: akcji.
1: Potem do ogrodu przechodzono z teatru. Natomiast w tym roku pokazano Kubusia Fatalistę i jego pana w reżyserii Jajgry właśnie znowuż w teatrze Starej Oranżerii.
0: A ja miałbym wobec tego jeszcze jedną sugestię repertuarową. No może dość zaskakującą, ale w gruncie rzeczy też już należącą do dziedziny teatru dawnego. Przecież ta scena prosi się, żeby tam wystawić Wacława Mrożka.
1: Och, to by było miejsce idealne. I znowu scenografia właśnie. Pusta scena pomiędzy naturalną dekoracją samej sali teatralnej sprawdziłaby się tu doskonale. Nawet wyobrażam sobie tą pierwszą scenę, jak oni wychodzą z kanału po prostu na scenę.
0: Tak, rzeczywiście. Miejsce wymarzone. Może komuś wpadnie ten pomysł.
2: A my już dziękujemy za to spotkanie. W dzisiejszej audycji Kiedyś był tu teatr. Naszym gościem był profesor Patryk Kęcki z Łódzkiej Szkoły Filmowej.
1: Dziękuję bardzo.
0: A za spotkanie dziękuję.
2: Monika Pilch
0: i Tomasz Mościcki.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na nową lekturę w tym cyklu. Będzie to lalka Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia,

Niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin, utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał: wariat, wariat, awanturnik. Juziu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta? Ach, jak ten czas leci. Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posilających się w tej, co radca jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców, przyczyny klęsk mających paść na S. Wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji. Sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi. Dostawy dla wojska to gruby interes, wtrącił pan Szprot, ajent handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi, odparł pan Deklewski, a tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę? Wariat, wariat, mruknął radca. Podaj no, Józiu, jeszcze piwa. Która to? Siódma buteleczka, panie radco. Służę piorunem. Już siódma. Ach, jak ten czas leci, jak ten czas leci. Ajent handlowy, który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spytał zniżonym głosem. Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Może mogę służyć cygarkiem. Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skrytość jest wielką zaletą, duma wadą. Ale żeby Wokulski zdradzał skłonności do wariacji, tego mnie spostrzegł. Radca przyjął cygaro bez szczególnych oznak wdzięczności. Jego rumiana twarz otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na policzkach była w tej chwili podobna do krwawnika oprawionego w srebro. Nazywam go, odparł powoli, ogryzając i zapalając cygaro, nazywam go wariatem, gdyż go znam lat... Zaczekaj pan. 15, 17, 8... 18. Było to w roku 1860. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znałeś pan Hopfera? Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już 20 parę lat. W handlu win i delikatesów? Tak. Jak dziś Józio, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie. I z tej branży przerzucił się do galanterii, wtrącił ajent.

0: Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej. Rozumie pan? A, zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Jest na heca, rzekł. I skąd mu to przyszło? No skąd? No zwyczajnie. Stosunki z Akademią Medyczną, ze Szkołą Sztuk Pięknych. Wtedy wszystkim paliło się we łbach, a on nie chciał być gorszym od innych. W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się. Licha musiała to być usługa. Taka jak innych, odparł radca, niechętnie machając ręką. Tylko że przy posłudze był bestia niemiły. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój, rozumie pan? Używaliśmy na nim, co wlazło, a on najgorzej gniewał się, jeżeli nazwał go kto panem konsyliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że o mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie handel cierpiał na tym. Wcale nie, bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subjekt Hopfera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, tłumy zaczęły tam przychodzić na śniadanie. Osobliwie roiła się studenteria. I poszedł do tej szkoły przygotowawczej? Poszedł. I nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No ale... Co pan powiesz, ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. A cóż robił? Otóż to gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy. I sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. Heca, panie... westchnął ajent handlowy. A nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem. Przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie przy protekcji swego dzisiejszego dyspotenta Rzeckiego wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową i w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. To nie było głupie, wtrącił ajent. A zapewne. Jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia. Ale też miał on krzyż pański z babą. One to umieją. A jeszcze jak, prawił radca. Patrz pan jednakże, co to znaczy szczęście. Półtora roku temu baba objadła się czegoś i umarła. A Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek, z zasobnym sklepem i 30 000 rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia minclów. A, ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Inny na jego miejscu ożeniłby się z jaką uczciwą panienką i żyłby w dostatkach. Bo co to, panie, dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie? Ten jednak wariat rzucił wszystko i pojechał robić interesy na wojnie. Milionów mu się zachciało, czy kiego diabła. No, może je będzie miał, odezwał się ajant. Żachnął się radca. Daj no, Józiu, piwa. Myślisz pan, że w Turcji znajdzie jeszcze bogatszą babę, aniżeli nieboszczkę minclową? Józiu, służę piorunem. Jedzie ósma.
1: Ósma? Powtórzył radca. A to być nie może.
0: Zaraz, przedtem była szósta, potem siódma, mruczał zasłaniając twarz dłonią. Może być, że ósma. Jak ten czas leci.
2: Do lektury lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa wrócimy jutro o 13:50.
3: A tymczasem jest 14:00, słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Nasz program cały czas realizuje Adrianna Tomaszewska, przy mikrofonie Michał Dębski. Witam państwa w to już kolejne upalne popołudnie i zapraszam na pierwszy w tym roku oficjalnie letni koncert w porze lunchu. Pełen rozkoszy i miłosnych opowieści. Jego bohaterami będą brytyjscy artyści, śpiewaczka Caroline Sampson oraz pianista Joseph Middleton.

Posłuchamy ich recitalu, które BBC zarejestrowało 4 czerwca w Wigmore Hall. Jego tytuł był prosty, a jednocześnie bardzo, bardzo pojemny. 1901. Właśnie wtedy, w tym roku, powstała Bechstein Hall, czyli dzisiejsza Wigmore. Ale rok 1901 jest także pewną cezurą, jeśli chodzi o w ogóle historię świata, a co za tym idzie sztuki. Fin de siècle, ścieranie się nowoczesności z tradycją, czas niepokoju i artystycznych uniesień. Właśnie wtedy, w pierwszym roku 20. stulecia, Richard Strauss napisał takie oto dwie pieśni.

Leśna rozkosz, czyli Waldseligkeit, opus 49, numer 1, a wcześniej przyjemna wizja albo przyjemne marzenie, Freundliche Vision z opusu 48 Ryszarda Straussa. To pieśni oparte na tekstach kolejno Otto Juliusa Birbauma oraz Richarda Dimela. Obie powstały w 1901 roku, gdy Strauss rozpoczynał swoją przygodę z muzyką wokalno-instrumentalną. Dokładnie w tym samym roku, 1901, czyli na samym początku XX wieku, ukończono budowę Wigmore Hall, wtedy nazywała się jeszcze Bechstein Hall. Od końca maja ta legendarna londyńska sala koncertowa świętuje 125-lecie istnienia. My słuchamy dziś recitalu, który skupia się właśnie na tym roku powstania, 1901. Ten bardzo ciekawy program ułożył brytyjski duet, który tworzą Caroline Sampson, sopran, oraz Joseph Middleton, fortepian. Oczywiście 1901 to także punkt odniesienia, symbol przemian w kulturze i sztuce. Pod sam koniec XIX wieku w ręce Claude'a Debussy'ego wpadł tomik rzekomych tłumaczeń antycznej poetki Bilitis, bliskiej znajomej Safony. Powiedziałem rzekomych, ponieważ za maską Bilitis kryje się inny autor, znajomy Debussy'ego, Pierre Louis. Fascynowało go zresztą, tak samo jak Debussy'ego, erotyka w antycznej kulturze. W tym tomie ułożył niezwykłe wersy inspirowane życiem erotycznym mieszkanek wyspy Lesbos. Debussy na ich podstawie napisał cykl pieśni Bilitis, w każdej podkreśla ten intymny, sensualny charakter wierszy. Będą to kolejno Fletnia Pana, Włosy oraz Grób Najad.

To były oklaski publiczności Wigmore Hall dla Caroline Sampson, sopran, i Josepha Middletona, fortepian. W ich wykonaniu usłyszeliśmy trzy pieśni Bilitis Claude'a Debussy'ego. Fletnia pana, włosy i przed chwilą grób najad. Co ciekawe, autorem tych trzech tekstów jest mężczyzna, Pierre Louis, francuski poeta i znajomy Debussy'ego, który ukrywał się za postacią Bilitis. Napisał cały tom erotyków, pisanych z kobiecej perspektywy, przynajmniej formalnie. Polecam je Państwu w tłumaczeniu Leopolda Staffa. Wtedy będą mogli Państwo w pełni zrozumieć, co miałem na myśli, kiedy mówiłem o tym, że to poezja erotyczna. Jest to jedna z odsłon sztuki fin de siècle, czasu artystycznych poszukiwań, odkrywania nowych tożsamości w sztuce. Jednocześnie słychać było wtedy, to znaczy chodzi mi o przełom XIX i XX wieku, wyraźnie echa romantyzmu, na przykład w muzyce Gustawa Malera. Ten jednak lubił sięgać po teksty twórców wczesnego romantyzmu, tych, którzy formowali tę epokę, tych, powiedzielibyśmy dzisiaj, bardziej radykalnych. Maler upodobał sobie szczególnie poezję Friedricha Rückerta, poety kontrowersyjnego, autora blisko 20 tysięcy wierszy. Artysty, który w zasadzie całe swoje życie zapisał właśnie wierszem. W 1901 roku Gustav Mahler oparł na jego tekstach 5 pieśni. Dziś usłyszymy 3 z nich. Będą to Ich atmet einen Lindenduft, opowiadający o roztaczającym się zapachu kwiatów lipy. Dziś pewnie zadziała na nas wyjątkowo silnie. Później Blicke mir nicht in die Lieder, to rodzaj refleksyjnej pieśni, w której autor nalega, by nie zaglądać do niego, gdy komponuje. I na koniec Ich bin der Welt abhanden gekommen. Zagubiłem się w świecie albo jestem stracony dla świata. Śpiewa Caroline Sampson. Na fortepianie towarzyszy jej Joseph Middleton.

Ich bin der Welt abhanden gekommen. O tym zagubieniu w świecie opowiada Gustav Mahler w pieśni z cyklu Rückert-Lieder. Słuchaliśmy jego trzech wybranych części. Były to wcześniej Blicke mir

nicht in die Lieder oraz Ich atmet einen Lindenduft. Śpiewała Caroline Sampson, na fortepianie towarzyszył jej Joseph Middleton. Duet, który koncertuje i wspólnie nagrywa albumy już od ponad dekady, jak Państwo zresztą słyszą, świetnie dogadują się i uzupełniają się na estradzie. Z okazji jubileuszu 125-lecia Wigmore Hall wybrali później cztery mniej znane pieśni francuskich kompozytorów i kompozytorki. Prawie wszystkie powstały w 1900 albo w 1901 roku. Będą to kolejno: pieśń do gwiazdy Reynaldo Hanna, oparta na wierszu Gwiazda Wieczorna Alfreda de Musseta. Potem usłyszymy utwór Charlesa Borda, współzałożyciela paryskiej Scholi Cantorum. Będzie to jedna z jego adaptacji wierszy Francisa Jama, La poussière de ta chante au soleil. Opowiada ona o pobudce kochanków w niedzielny poranek. Następnie pojawi się kolejny erotyk, tym razem autorstwa Jules Massenetta. Będzie to Amoureux Appel, wezwanie ukochanej. Bardzo żarliwe, trzeba dodać tutaj do słów Georgesa de Dubora. A na koniec Caroline Sampson i Joseph Middleton wykonają pieśń Melbonis z 1901 roku. Tu także pojawi się wątek miłosny. Będzie to utwór oparty na wierszu Amadea Louisa Hetisha, który był miłością życia Melbonis. Reproche tendre. Czuła wymówka czy czuły zarzut.

Postanowiła wtedy w pełni oddać się komponowaniu i weszła w romans z Amadé Louisem Hettichem, swoim ukochanym z czasów studenckich. I ta pieśń, Reproche Tendre, opus 49 Melbonis, była owocem tej przemiany w życiu kompozytorki. Wcześniej usłyszeliśmy też inne miłosne pieśni francuskich kompozytorów, Jules Massenet'a, Charles Laborde'a, a na początku Caroline Sampson i Joseph Middleton wykonali pieśń do gwiazdy Reynaldo Hanna. I podczas swojego recitalu w Wigmore Hall postanowili powrócić jeszcze później do twórczości tego francuskiego kompozytora. Twórcy, który miewał całkiem szalone pomysły. Hann w 1901 odwiedził Wenecję i postanowił napisać cykl pieśni inspirowanych lokalną kulturą śpiewaczą. No tutaj nie ma nic dziwnego, ale potem postanowił wykonać je, jak to się mówi, w środowisku naturalnym. Według legendy włożył pianino, może nawet fortepian, tego do końca nie wiemy, do łodzi i tak po raz pierwszy na weneckich kanałach, na wodzie, można było posłuchać jego pieśni z cyklu Wenecja. Posłuchajmy, jak rozkołysane będą w wykonaniu Caroline Sampson i Josepha Middletona.

Włoska, w zasadzie wenecka kultura muzyczna przetworzona przez wrażliwość ucha francuskiego kompozytora. To były trzy pieśni z cyklu Wenecja Reinaldo Hahna. W momencie, gdy właśnie ten kompozytor bawił się w Wenecji w 1901 roku, zapisując przy okazji melodie i rytmy, Arnold Schönberg, jego austriacki kolega po fachu, zakłada rodzinę. No i siłą rzeczy musi znaleźć źródło stałego dochodu. Wyjeżdża do Berlina, wyjeżdża z Wiednia. Jego szwagier, Aleksander von Zemliński, pomaga mu znaleźć pracę i mało kto wie o tym, że Schönberg zaczyna wtedy pisać piosenki kabaretowe dla tak zwanego Überbrett.

tylu znanego berlińskiego kabaretu. Wszystko to wydarzyło się jeszcze zanim doprowadził do skandali podczas koncertów i zaczął na poważnie pracować nad swoją techniką 12-tonową. W Brett Leader wszystkie dysonanse i kłopotliwe dźwięki, o ile w ogóle się pojawiają, miały służyć raczej rozrywce niż wyższej muzycznej idei. Posłuchajmy trzech przykładów z tej mniej znanej części twórczości Schönberga. Śpiewa Carolyn Sampson, przy fortepianie Joseph Middleton.

0: Aria z XVIII-wiecznej opery Der Spiegel von Arkadien Franza Xavera Zusmayera w formie kabaretowej piosenki i opracowaniu Arnolda Schönberga. To jedna z perełek z początku XX wieku, które zaprezentowali dziś w porze lunchu Carolyn Sampson i Joseph Middleton. Słuchaliśmy ich recitalu zarejestrowanego 4 czerwca z okazji jubileuszu 125-lecia Wigmore Hall. Audycję zrealizowała Adrianna Tomaszewska. Jej miejsce zajęła właśnie Agnieszka Łukasiewicz. Dobrego popołudnia. Michał Dębski, jak Państwo słyszeli, minęła 15.
1: Nowa Polska. Nowa Polska.

Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnie już w tym sezonie spotkanie w cyklu Nowa Polska. To będzie spotkanie z kompozytorem, który w poszukiwaniu prawideł rządzących muzyką lubi spoglądać aż do XIX wieku. To Marcin Jachim.

0: Marcin Jachim urodził się 22 lipca 1993 roku. W dzieciństwie i wczesnej młodości grał na trąbce, jednak dziś jego ulubionym instrumentem jest fortepian oraz orkiestra. Nic w tym oczywiście zaskakującego. Dużo bardziej zainteresowało mnie takie oto wyznanie kompozytora.
1: Od zawsze fascynuje mnie sonata. Tylko bardziej chciałbym poszukać jakichś bardziej współczesnych form jej rozwijania. Natomiast wydaje mi się bardzo doskonała w swojej konstrukcji z racji przetwarzania motywów, które są istotą tej formy. Wydaje mi się, że zawód kompozytora polega właśnie na tym, że z małego motywu robimy duży utwór. I że tego rodzaju utwory są najbardziej fascynujące, przynajmniej dla mnie. Dlatego, że te tematy się pamięta, te krótkie motywy się pamięta, czy to melodyczne, czy rytmiczne, a rozwijanie z niego całego utworu, często bardzo długiego, jest dla mnie definicją kunsztu kompozytora.
0: Ale jak mówisz sonata, to masz na myśli formę sonatową, czy...
1: Bardziej formę allegro sonatowego, tej pierwszej części, z dużym naciskiem na przetworzenie. To jest jakby dla mnie ten wierzchołek kunsztu kompozytorskiego. I bardzo często właśnie, kiedy sam słucham utworów opartych na allegro sonatowym, czekam na tą świątkową część, żeby zobaczyć, co kompozytor robi z tematami.
0: Forma sonatowa z dwoma tematami, przetworzeniem i repryzą, czyli powrotem do części pierwszej, często w zmodyfikowanej wersji, jest rzeczywiście wzorem doskonałym. Klasyczne wzory, jako rezultat pracy artystów wielu pokoleń w makamie, radze czy formie sonatowej, mają w sobie głębię niedostępną awangardowym nowościom. Jednak wyrażonej tak wprost fascynacji formą sonatową przez młodego kompozytora, dotąd w moich spotkaniach z kompozytorami nigdy nie usłyszałam. Warto z wypowiedzi Marcina Jachima przypomnieć też jego szczególne upodobanie do małych motywów, z których zrobiona jest wielka forma, czyli ideę przetwarzania wyjściowego, zapadającego w pamięć motywu. A skoro artysta dostrzega wartość formy tradycyjnej w kulturze zachodniej, to zapytałam go również o harmonię i melodię. Melodia i harmonia. W jakich relacjach są w twoich kompozytorskich pomysłach? Czy ważniejsza jest melodia od harmonii? Czy są równorzędne?
1: To zależy, dlatego że w pewnym momencie życia byłem zafascynowany mikropolifonią Ligetiego, a tamte struktury harmoniczne wywodzą się z melodii. Często jest tak, że nie zastanawiam się najpierw, co jest dla mnie ważniejsze. Oczywiście jak komponuję, mam świadomość emocji, którą chcę przekazać i tak bym rozumiał współczesną harmonię. Niekoniecznie to jest odrzucenie całego systemu Dur-Moll na przykład, ale wzbogacenie go o dysonansę. Użyłbym słowa upiększenie o dysonansę, to trochę może dziwnie brzmieć. Dodanie nowego waloru emocjonalnego. Natomiast to często wywodzi się z połączenia melodii. W moich utworach można usłyszeć trochę polifonii. Niedużo, ale takie elementy, na przykład fugata, przeplatają się często. Usłyszymy to dzisiaj w audycji.
0: W którym utworze?
1: W fantazmatach oraz fantazji na kwintet smyczkowy, a fragmenty mikropolifonii w piórze mat. Więc dla cierpliwych można to usłyszeć, chociaż nie tak prosto.

0: tym utworze, bo akurat tam będą bardzo nisko brzmiące instrumenty i ta tkanka dźwiękowa się bardzo zlewa ze sobą. Więc jak mówimy o polifonii, no to harmonia jest tworzona czysto i wyłącznie przez melodię. Natomiast oczywiście to nie jest harmonia, na którą nie mam wpływu wtedy. Bo to też są długie godziny modelowania melodii tak, żeby harmonia odpowiadała tym moim założeniom estetycznym na początku.
1: Harmonika upiększona dysonansami. To jest zasada znana w wielu tradycjach klasycznych, nie tylko muzyki zachodniej. Kolejna uniwersalna wartość, o której wspomniał nasz dzisiejszy gość, to połączenie melodii z harmonią, włącznie z wywodzeniem harmoniki z melodii w celu uruchomienia pożądanych jakości estetycznych. Cały czas obracamy się wokół klasycznych wartości muzycznej sztuki, odwiecznych i wciąż nieustająco żywotnych. I właśnie dlatego zapytałam Marcina również o jego stosunek zarówno do tradycji, jak i do nowoczesności.
0: Poszedłbym w stronę tego, że fascynuje mnie to, co daje nam współczesny świat. Mianowicie to, że kompozytor dzisiaj piszący nie musi się zamykać w żadnej stylistyce. Nie było tak wcześniej, tak mi się wydaje. Zwykle kompozytorzy chcieli podążać w ten nurt, a mnie fascynuje wiele zdobyczy XX wieku. Fascynuje mnie forma XIX wieku, w którym kiedy się bardzo mocno intensywnie rozwijała. I cieszę się, że mogę czerpać trochę z tego, trochę z tego. Wydaje mi się, że przykład tego, co udało się osiągnąć w muzyce, możemy zaobserwować w muzyce XX wieku i dotarciu do odbiorców pokazuje muzyka filmowa. Dlatego, że przemycamy w niej elementy sonoryzmu, które dla, zdaje mi się, większości ludzi są trudne, natomiast w muzyce filmowej nie. Tu dochodzimy do tego, że wydaje mi się, że emocja gra pierwsze skrzypce współcześnie. Tą emocję można osiągnąć w różny sposób, właśnie korzystając z różnych środków.
2: A jakie są twoje pomysły na granie w muzyce emocją?
0: Oj, rytm, dynamika, harmonia, melodia, to wszystko jest bardzo ze sobą powiązane. W sumie nie jestem w stanie wydobyć jednego elementu, ale to jest bardziej też takie zawierzenie sobie, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli nie jestem przekonany do jakiejkolwiek frazy, którą piszę, a jestem swoim pierwszym słuchaczem, to nie mogę oczekiwać od odbiorcy, że to wzbudzi jakieś emocje. Jeżeli utwór nawet na etapie początkowym wzbudza we mnie jakieś emocje albo pojedyncze frazy, to czuję dopiero możliwość pokazania tego szerszemu odbiorcy.
1: Po nowoczesność cały czas jest aktualna i oferuje nam ogromne bogactwo i przede wszystkim wolność wyboru. Już za chwilę wysłuchamy pierwszego wybranego utworu naszego gościa. To będzie młodzieńczy jego studencki utwór sprzed 12 lat zatytułowany Fantazmaty na perkusję i orkiestrę smyczkową. Zanim jednak oddam Marcinowi Jachimowi głos, by opowiedział nam o tym utworze, dodam jeszcze, że do jego ulubionych utworów w przeszłości należą Harnasie Karola Szymanowskiego oraz poemat symfoniczny Stanisław i Anna Oświecimowie Mieczysława Karłowicza. A teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia kompozytor o fantazmatach.
0: Ten utwór powstał bardzo dawno temu, bo na przełomie 2013 i 2014 roku był to mój pierwszy utwór, jaki napisałem na studiach u profesora Marcina Bożewicza i w sumie uważam go za taki swój pierwszy utwór w ogóle. Dlatego, że zacząłem komponować bardzo późno, tak naprawdę kilka miesięcy przed egzaminami wstępnymi na studia i wtedy skomponowałem trzy utwory, żeby się po prostu móc pokazać na tych egzaminach. Natomiast jak później do nich zaglądałem, to tam było sporo błędów, takich warsztatowych, o których jeszcze nie miałem bladego pojęcia. I nie traktuję ich jako coś, co chciałbym pokazywać światu. Więc te fantazmaty są moim takim pierwszym dziełem, z którym się utożsamiam. Jak on powstawał? To było bardzo ciekawe, bo profesor Marcin Błażewicz, pod którego skrzydła trafiłem, był bardzo otwartym człowiekiem. I jak przyszedłem na pierwsze zajęcia, to zadał mi pytanie, co chciałbyś napisać? Nie miałem bladego pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo chciałbym napisać wszystko, ale też

0: czułem, że nic nie potrafię i bardziej oczekiwałem wskazówki właśnie, co mogę zrobić. Ale z drugiej strony cieszyłem się, że mam jakąś wolność i że mogę mu coś zaproponować i zobaczymy, czy to się okaże dobrym pomysłem, czy nie. I on mi wtedy, jako fan w ogóle instrumentów smyczkowych, zaproponował orkiestrę kameralną, smyczkową. Natomiast pamiętam, że powiedział: Marcin, zróbmy coś, żeby to było z przytupem. No to dodaliśmy do tego perkusję. I powstał utwór trochę inspirowany Pasacaglią z trzeciej symfonii Krzysztofa Pendereckiego. Można to usłyszeć w tym motywie rozpoczynającym się od kilku nut. Jest to krótka kompozycja, dlatego że wówczas nie potrafiłem jeszcze dość dobrze operować czasem. Wydawało mi się, że wszystko, co napisałem, jest za długie. A jak teraz tego słucham, to dałoby się tam właśnie więcej pracy motywicznej jeszcze zmieścić. Natomiast cieszyłem się z tej wolności, jaką dostałem od profesora Bożewicza wtedy. Cieszyłem się z tego, że nie muszę zaczynać od instrumentu solo, bo wbrew pozorom pisanie na instrument solo jest bardzo trudne. Ja teraz już po tych kilkunastu latach komponowania wychodzę z założenia, że żeby dobrze coś napisać na instrument solo, trzeba go dobrze poznać. I dopóki nie poznam tego instrumentu dobrze, to wolę go raczej nie dotykać, chyba że mam jakąś świetną okazję do tego i to wtedy i tak się nauczę, przynajmniej spróbuję. To było fajne doświadczenie i prawykonanie tego utworu było dopiero po 5 latach. To też było bardzo pouczające, dlatego że tak naprawdę już kończyłem studia, kiedy nagrywaliśmy płytę z tym utworem. I musiałem do niego wrócić po 5 latach, widząc wszystkie niedoskonałości, które tam zawarłem w swojej pierwszej kompozycji.
1: Fantazmaty Marcina Jachima grają na instrumentach perkusyjnych Agata Partyka i Jan Gralla, a wraz z nimi orkiestra Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, prowadzona przez Mateusza Gwizdałę.

0: bogate instrumentarium perkusyjne z kotłami, bongosami, kongami ustawionymi melodycznie od najniższych do najwyższych. Do tego gongi i tom-tomy. Multi-perkusja solo, na której grali Agata Partyka i Jan Gralla oraz wraz z nimi grała orkiestra smyczkowa, zespół akademicki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Całość prowadził Mateusz Gwizdała. A był to młodzieńczy utwór z początku kompozytorskich studiów naszego dzisiejszego gościa Marcina Jachima, Fantasmaty. Kilka lat później kompozytor był już na zupełnie innym etapie i pracował nad cyklem koncertowych preludiów na fortepian.
1: Preludium powstawało na moim trzecim roku, czyli to był 2016 rok. Pisałem je przez 4 miesiące i na te 4 miesiące całkowicie przestałem grać program zadawany przez profesora na studiach na fortepianie, bo jeszcze wtedy miałem fortepian obowiązkowy, dlatego że po prostu nie byłem w stanie się skupić na graniu innego utworu, kiedy wiedziałem, że piszę swój na ten instrument. To był długi czas, dlatego że ja, idąc za tym, co powiedziałem ci wcześniej, że staram się zrozumieć instrument, starałem się zagrać wszystko, co tam jest napisane, potrafić to zagrać, nie będąc pianistą zawodowym, wykształconym pianistą. Wydaje mi się, że mi się udało. Już dzisiaj nic nie pamiętam z tego utworu, w sensie nie potrafiłbym go zagrać, tylko początek mam wciąż w palcach. Natomiast to też mi dało pewność siebie później, jak rozmawiałem z wykonawcami. Wiedziałem, że to można zagrać, wiedziałem, że jest bardzo trudne. Szczególnie, że to jest taka muzyka, w której można usłyszeć trochę Skriabina, jeżeli chodzi o harmonię, ale czucie w palcach jest trochę chopinowskie, więc wydaje mi się, że w swojej niewygodzie jest on jakoś wygodny i pod palcami. Natomiast to był bardzo długi proces. Jestem zadowolony z efektu, ale już od tamtej pory nie napisałem nic na fortepian dalej, bo wiem, jak to jest bardzo trudny i złożony proces.
0: Bo na początku powiedziałeś, że to jest twój ulubiony instrument, więc czekamy.
1: Tak, ale profesor Marcin Błażewicz mnie nauczył kiedyś czegoś, powiedział mi takie zdanie i to bardzo we mnie wciąż rezonuje, żeby pisać, trzeba mieć coś do powiedzenia. Tamten utwór wyeksploatował mnie na jakiś czas, dość długi teraz, jak się wydaje, w sumie już mamy 10 lat.

0: jeżeli mówimy o myśleniu o samym fortepianem, prawda? Bo to jest, chodzi o instrument solo. Mam parę szkiców. Myślałem kiedyś o stworzeniu takiego cyklu preludiów koncertowych, dłuższych 3-5-minutowych utworów. Zobaczymy. Może do tego wrócę. Natomiast kiedy pisałem ten utwór i przez kolejne lata mój język ewoluował. I ciężko jest wracać czasem do tego, co było wcześniej, bo wiemy, że piszę inaczej. Myślę, że będą mogli Państwo usłyszeć tam dużo takich długich płaszczyzn dźwiękowych. Te linie ciągną się i wszystkie dźwięki kolejne wyłaniają się jakby z poprzednich. Harmonia, czyli brzmienie po prostu, to, które słyszymy na bieżąco, będzie się wyłaniało z melodii poniekąd, którą dodatkowo wspiera nieregularność rytmiczna. W tym utworze nie usłyszą Państwo prostego akompaniamentu, tylko bardziej taką lejącą się tkankę dźwiękową.
1: Preludium Marcina Jachima gra na fortepianie Igor Torbicki.

0: harmonie wywiedzione z melodii, tworzące wspólną, kolorystyczną, harmoniczno-melodyczną przestrzeń. To było preludium Marcina Jachima z pod tytułem L'hésitation, czyli wahania, grał Igor Torbicki. A tytułowe wahania odnoszą się do tempa z wahaniem, czyli wielkim rubato. I przed nami kolejny wybrany utwór Marcina Jachima. Przeznaczony jest na harfę, perkusję i orkiestrę. Pióro mat. Ten tytuł zdradza pewną niemuzyczną fascynację artysty.
1: Jako dziecko byłem zafascynowany starożytnym Egiptem. I to gdzieś we mnie wciąż jest. Może już nie tak obsesyjnie, jak gdy miałem 6 lat. Natomiast napisałem dwa utwory zafascynowane właśnie tą tematyką. Pierwszy to był, nie może być inaczej, duet multiperkusyjny, którego nazwa, tytuł to Kadesz, pochodzący od miejsca bitwy, w której brał udział Ramzes II. Ten Ramzes II, którego znamy z opowieści o Mojżeszu. A Pióro Mat, to pióro tytułowe, jest nawiązaniem do duszy zmarłego człowieka. Egipcjanie wierzyli, że gdy umieramy, nasze serce jest stawiane na szali z piórem. Jeżeli to serce jest cięższe niż pióro, mamy problemy generalnie mówiąc. Jeżeli jest lżejsze, to wszystko dobrze. W tym utworze chciałem pokazać moje rozumienie takiej emocjonalności właśnie. To nie jest utwór programowy, też chcę to podkreślić. Natomiast przedstawia jakąś ideę stykania się różnych faktur, to jest, myślę, że jest dobre słowo, różnego rodzaju właśnie dynamiki, relacji, napięć grup instrumentalnych. I bardzo ciekawy instrument tam się pojawia, jajbahar. On w ogóle był głównym motorem napędowym do powstania tego utworu. Myślę, że uśmieją się trochę państwo, jak usłyszycie ten instrument, dlatego, że on brzmi troszeczkę jak strzelanina z Gwiezdnych Wojen. Dlatego, że to jest taki instrument o budowie bardzo komicznej, dlatego, że pomiędzy jedną membraną, a drugą częścią instrumentu, która jest oddalona kilka metrów od niego, jest rozwierzona sprężyna. I ta sprężyna pobudzana w rozmaity sposób wpływa na membranę i wydaje właśnie dźwięki trochę kosmiczne. I to będą mogli

0: Państwo usłyszeć w drugiej części utworu.
1: To jest instrument egipski?
0: Jeżeli dobrze pamiętam, to turecki. Nie pamiętam dokładnej genezy. Tych instrumentów jest bardzo mało. I te instrumenty raczej budują perkusiści. Ten instrument, który usłyszą państwo na płycie, w moim utworze, zbudował profesor Leszek Laurent z Warszawskiego Uniwersytetu.
1: A jakie jeszcze instrumenty inne perkusyjne biorą udział w tym utworze?
0: Przede wszystkim ten utwór pierwotnie powstał jako duet. Duet na multiperkusję z Yehi Baharem właśnie, czyli taki podobny zestaw jak u Aristy, tak bym powiedział, tylko że mniejszy, bo wszystko już teraz musi być mniejsze niż Arista, dlatego że tam to było kosmicznie duże. I harfę amplifikowaną. Można powiedzieć, co to za połączenie harfy i multiperkusji. Na początku się zgadzałem z tym, dlatego że przecież harfa jako taki instrument delikatny może być całkowicie przyćmiona przez multiperkusję, stąd amplifikacja, ale też zależało mi, żeby pokazać, wydobyć z harfy niestandardowe brzmienia. Trochę w obawie przed tym, czy harfistki będą chciały to grać, ograniczyłem się do kilku zaakceptowanych, natomiast pierwsze wejście harfy to będzie na przykład przestrajanie strun, które jest raczej takim zabiegiem z pogranicza. Mogę i chcę to wykonywać. Bo to jednak wpływa na parametry instrumentu podczas gry. Trzeba później go stroić, jakby może się coś rozregulować. A raczej chodziło mi, żeby to zrobić dość dynamicznie, więc nie wpływa to pewnie dobrze na jakość instrumentu podczas gry.
1: Pióro mat. Utwór z 2019 roku Marcina Jachima grają na instrumentach perkusyjnych Leszek Laurent oraz zespół instrumentalny z harfą Chopin University Modern Ensemble pod dyrekcją Jakuba Montewki.

0: Na instrumentach perkusyjnych grał Leszek Laurent, wraz z nim Chopin University Modern Ensemble. Całość prowadził Jakub Montewka, a był to utwór Marcina Jachima zatytułowany Pióro Mat. I na sam koniec spotkania z tym kompozytorem i jego muzyką proponuję fantazję na kwartet smyczkowy z najnowszej płyty artysty.
1: Ta fantazja ma szczególne miejsce w moim sercu, dlatego że jest to mój pierwszy utwór, który powstał w wyniku jakiegoś sukcesu kompozytorskiego mojego. W 2019 roku, jeżeli dobrze pamiętam, to był ten rok, zdobyłem pierwszą nagrodę w konkursie Berda w Warszawie. Jednym z jurorów tego konkursu był skrzypek Kwartetu Śląskiego Arkadiusz Kubica. Nie wiedziałem wtedy, że mój kwartet smyczkowy, który wtedy był nagrodzony, mu się tak bardzo spodobał, ale zadzwonił do mnie kilka miesięcy później z propozycją skomponowania utworu na orkiestrę kameralną dla Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Bardzo się ucieszyłem na tą wizję i zacząłem komponować w pandemii. Ponieważ to była pandemia, musieliśmy zmienić wielkość zespołu. Z orkiestry kameralnej zrobił się kwintet smyczkowy, prawykonywany przez muzyków Sinfonii Warszawy w Zakopanem. Było to dziwne prawykonanie, bo nie byłem obecny. Było to wszystko online. No i właśnie to prawykonanie online, jako jedna z niewielu osób, właśnie jako jedną z niewielu osób był na widowni przed komputerem profesor Marcin Błażewicz. To był wrzesień 2020 roku. On kilka miesięcy później zmarł. I pamiętam, że zadzwonił do mnie dosłownie pół minuty po tym, jak transmisja się zakończyła, więc to było bardzo na gorąco. To był ostatni utwór, który słyszał w wersji wykonanej, bo później jeszcze pracowałem nad utworem doktorskim z nim. Natomiast to tutaj mówimy o pracy nad samą partyturą. Ten utwór kosztował mnie dużo emocji i też miałem taką myśl, że był pierwotnie pisany z myślą o orkiestrze kameralnej. Więc zrobiłem po prostu dwie wersje tego utworu. Kiedy mamy ograniczony budżet albo inną salę, inną potrzebę, to mamy też wersję kameralną. Niektóre melodie z tego utworu, ale również z pióra mat, bo to o tym zapomniałem wcześniej, są zainspirowane poezją Bolesława Leśmiana, a dokładnie jednym wierszem Dziewczyna przed zwierciadłem. Jest to wiersz, na który natrafiłem jeszcze na studiach, szukając tekstów do utworu magisterskiego na sopran z chórem i orkiestrą symfoniczną. Nie chcę zdradzić za bardzo mojego myślenia o tym utworze, natomiast wydaje mi się, że będą mogli państwo usłyszeć jakąś taką szaloną linię wokalu w partii skrzypiec, w fantazji, bardzo zmysłową, bardzo emocjonalną, czasami szaloną, bo ten wiersz jest dla mnie takim przejawem szaleństwa przed zwierciadłem. To jest to taka bardzo dynamiczna historia. Zaczynamy polifonią. Zaczynamy dokładnie jednym instrumentem, do którego dodajemy kolejne, tworzymy takie małe przeprowadzenie fugatowe. I właśnie po tym przeprowadzeniu fugatowym rozpoczyna się szaleństwo, o którym wspominałem. Bardzo dynamiczny motyw i to jest taka część A po introdukcji, która później wraca ponownie. Bardzo dużo emocji, bardzo dużo dynamiki, bardzo dużo interakcji grup instrumentalnych, dlatego że na tej interakcji mi bardzo zależy. Lubię widzieć na scenie i lubię dawać tą satysfakcję muzykom, wykonawcom, żeby oni się słuchali nawzajem, żeby oni inspirowali się swoim dźwiękiem, żeby oni odpowiadali sobie. To jest coś, co zobaczyłem, że po pierwsze pomaga im lepiej grać, ale też dodaje wartość dla samej muzyki.
0: Fantazja na kwintet smyczkowy Marcina Jachima zakończy nasze dzisiejsze spotkanie w cyklu Nowa Polska. Na czas wakacji robimy przerwę w naszych poniedziałkowych spotkaniach, a wspomnianą fantazję zagra

grają Izabela Bławat-Leofredi i Ewelina Misztal na skrzypcach, na altówce Alicja Guściora, na wiolonczeli Antonina Przybyszewska i na kontrabasie Mateusz Wadowski. Ewa Szczecińska, dobrego odbioru i do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Olaf Clemensen. Bez tytułu. Ta kałuża krwi. Zwróciłem uwagę właśnie na tę kałużę. Rozlała się przestraszona i zamarła jak ptak. Chyba po to, żeby pofrunąć, ale fruwać jej się nie udało. Na próżno macha skrzydłami. Nie udaje się. Jedynie drży drobnymi dreszczami i okiem wielkim na mnie patrzy z przerażeniem, jakby w sidła trafiła. Wyrywa się, jakby z rąk.

0: Wybiła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.
0: W dwójce czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty to spektakl wyróżniony nagrodą główną 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Publiczność zobaczyła 9 najciekawszych w tym sezonie inscenizacji opartych na klasycznej literaturze. Ostatniego dnia festiwalu jury zdecydowało o przyznaniu nagrody imienia Wojciecha Bogusławskiego w wysokości 80 tysięcy złotych krzyżakom z teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Jak uzasadniono, za czułe i uważne podejście do klasycznego, popularnego i pozornie znanego tekstu prowadzące do twórczej reinterpretacji. Grand Prix przyznane teatrowi zostanie przeznaczone na stworzenie następnej premiery na podstawie klasycznego tekstu. A dziś o godzinie 19 podczas uroczystej gali poznamy laureatów 25. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. Na miejscu jest Małgorzata Szymankiewicz.
2: 16 produkcji radiowych i 17 telewizyjnych walczyło o nagrody w jubileuszowej odsłonie festiwalu. Radiowy juror Łukasz Lewandowski zauważa wyraźny trend w konkursowych propozycjach.
3: Konkurs słuchowisk to na pewno taka historia kobiet, o kobietach opowiadana przez kobiety, ale nie tylko dla kobiet. Można byłoby użyć takiego złośliwego określenia ciągle o tym samym, ale to nieprawda. Ta ilość perspektyw jest ciekawa, interesująca. Jeżeli coś jest też charakterystyczne dla tego konkursu, dla tego festiwalu, to faktycznie brak tej perspektywy męskiej.
2: Gala będzie transmitowana.

0: Pana w TVP Kultura i w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Spotkania z laureatami o 22 na antenie radiowej Dwójki. Dla Wiadomości Kulturalnych z Sopotu Małgorzata Szymankiewicz.
1: Rodzina i przyjaciele pożegnali w Warszawie wybitnego aktora Janusza Michałowskiego. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych. Aktor Piotr Garlicki wspominał spotkania prywatne ze zmarłym i jego żoną Izabelą Cywińską, a także ostatnią współpracę w Teatrze Współczesnym.
2: Siedziałem obok niego w garderobie. Przyjaźniliśmy się. Wielokrotnie bywałem u nich w domu na Starówce. Cudownymi gospodarzami, cudownymi ludźmi zresztą. To wspaniałymi życiorysami. Janusz z przepiękną karierą aktorską. Bardzo mi smutno, bo wszyscy straciliśmy wspaniałego człowieka i niezwykłego artystę.
1: Siostrzeniec aktora, reżyser teatralny i artysta wizualny Wojciech Ziemilski zapamiętał go jako osobę ciepłą i serdeczną.
3: Jeszcze myślę sobie o nim jako o kimś, kto był niezwykle skromny. Po prostu nie uważał, że wywyższanie się nad innych czy jakiegokolwiek rodzaju przypisywanie sobie dodatkowej wartości ma sens. Trzeba robić swoje i robić to jak najlepiej.
1: Janusz Michałowski zmarł w wieku 89 lat 11 czerwca. Zapamiętany zostanie z licznych ról teatralnych, a także filmowych. Zagrał m.in. w filmach Wabank, Seks Misja i Erratum. Przez wiele lat był związany z Teatrem Polskiego Radia. Spoczął obok swojej żony na powązkach wojskowych w Alei Zasłużonych. W Pradze powstaje jedna z największych galerii sztuki ulicznej w Europie. 30 artystów pracuje nad muralem, który pokryje ściany o długości ponad 700 metrów.
4: Wśród zaproszonych do projektu twórców jest Polak Maciej Kreda. W ponad 30-stopniowym upale pracuje nad przydzielonym mu fragmentem betonowego muru. Jego mural zatytułowany Stworzenie Pragi zawiera m.in. zabytki czeskiej stolicy.
5: Jest też jeszcze wieża kontrolna lotniska praskiego, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę rzut beretem właśnie od lotniska. Centralna część tego muralu są dłonie zainspirowane z obrazu Michała Anioła Stworzenia Adama. Ja preferuję po prostu ściany klasyczne, czyli boki budynków. Całe życie tak naprawdę projektuję w pionie. Jak dostałem zdjęcie i zobaczyłem, że mam 23 metry w poziomie, to nie ukrywam, że lekko się załamałem, bo wiedziałem, że zajmie to po prostu 2-3 razy więcej pracy niż zazwyczaj. I musiałem gdzieś tam w swojej głowie przestawić pewne elementy, żeby zaprojektować coś w poziomie.
4: Monumentalne malowidło powstaje w ramach Festiwalu Sztuki Ulicznej Urban Pictus. Prace nad muralem potrwają do końca czerwca. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To wszystko na dziś. Wiadomości kulturalne powracają jutro o 7, a zawsze znajdą je Państwo na stronie internetowej Dwójki.
6: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
7: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
8: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. Ruszył proces dotyczący wyłudzania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Spór o Orła. Czy prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska? Elektroniczna krtań. Rewolucyjny wynalazek 22-letniego Polaka.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość! Niech wybrzmi przygoda! Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
12: Reklama.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, 7 minut po 16. Z szerokim uśmiechem mówimy Państwu dzień dobry w poniedziałek i choć to dzień tygodnia może i powszechnie nielubiany, to jak podkreślimy, że to pierwszy letni poniedziałek w tym roku, to sprawy mają się chyba nieco inaczej, prawda? Jest 22 czerwca, słońce znajduje się w znaku raka i będzie z nami aż do 21.01. Imieniny obchodzą Jan, Paulina i Tomasz. Dziś Światowy Dzień Lasu Deszczowego i Dzień Kultury Fizycznej. O tej dziś wybieram dwójkę, może nie za wiele, za to o innych dziedzinach kultury jak najbardziej będziemy sporo mówić. Zaczniemy od wizyty w Berlinie, gdzie prezentowane są zbiory Warszawskiego Muzeum Narodowego.
1: Wyjściowym założeniem była opowieść o zbiorach, o tym, czym jest Muzeum Narodowe dzisiaj, w jaki sposób muzea kreują zbiorową tożsamość, pamięć, wyobraźnię. I stąd tytuł Wynalezienie mitów.
0: Więcej o pierwszej odsłonie cyklu International Gallery nasza berlińska korespondentka opowie Państwu już za kilka chwil. Później w studiu dwójki pojawią się dwie znakomite młode artystki, sopranistka Justyna Kin i pianistka Rosalia Kierc. Mowa będzie o Erze Niepokoju, spektaklu kameralnym złożonym z pieśni m.in. Poulenca, Debussy'ego, Britena i Laxa. Ten program był już prezentowany w Hertogenbosch i w Zakopanem, a już wkrótce gości w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. O jego wydźwięku i o przekazie, który niesie Justyna Kin i Rosalia Kierc opowiedzą po 16.30. Jeszcze w tej godzinie przeniesiemy się też do Poznania, by zapytać o to, czym interesują się autorzy książek naukowych.
2: Myślę, że łatwiej odpowiedzieć na pytanie, o czym autorzy nie piszą, ponieważ współcześnie przedmiotem zainteresowań badawczych ludzi uprawiających naukę jest niemalże wszystko. Tematyka jest naprawdę szeroka, różnorodna.
0: A szczegóły jeszcze przed 17. Po przeglądzie prasy zagranicznej zaprosimy Państwa do warszawskiej Galerii Kordegarda, gdzie Katarzyna Sanocka spotka się z historyczką sztuki Anną Lebenstein, kuratorką wystawy zatytułowanej Kazimierz Mann – Sztuka w użyciu. A na deser jeszcze Toruń i zapowiedź festiwalu, którego program ucieszy chyba spore grono miłośników muzyki.
3: Gramy dla melomanów i gramy dla tych, którzy uwielbiają piękne rytmy i piękne brzmienia.
0: O jakim festiwalu mowa? Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Wszystko wyjaśni się za mniej więcej półtorej godziny. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, w reżyserce Elżbieta Szymkowska, a przed mikrofonem Monika Zając. Będziemy z Państwem w audycji Wybieram Dwójkę do godziny 18. A dziś towarzyszą nam także muzyczne propozycje Andrzeja Zielińskiego. Oto pierwsza z nich.

0: to zespół Le Concert des Nations i Jordi Savall w czwartej części serenady Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mocne otwarcie naszego popołudniowego spotkania. A ta muzyka zaprowadziła nas do Berlina. Nowy cykl wystaw berlińskiej Starej Galerii Narodowej otwiera okno na zbiory muzeów narodowych z innych krajów. Cykl nosi tytuł International Galerie, czyli dosłownie Międzynarodowa Galeria Narodowa. Pierwszą zaproszoną do Berlina placówką prezentującą się w przestrzeni berlińskiej galerii jest Muzeum Narodowe z Warszawy. Wystawę Wynalezienie mitów widziała już Jagoda Engelbrecht.
1: Cykl International Gallery wpisuje się w obchody 150-lecia otwartej w 1876 roku przez cesarza Wilhelma I Galerii Narodowej, nazywanej od momentu połączenia Niemiec Starą, w odróżnieniu od znajdującej się w zachodniej części Berlina Nowej Galerii Narodowej. Położona na Wyspie Muzeów Stara Galeria od ćwierć wieku figuruje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mimo motta wypisanego na frontonie budynku z dedykacją dla sztuki niemieckiej, w zbiorach znajduje się też wiele przykładów sztuki włoskiej, francuskiej czy belgijskiej. Rozłożonym na lata cyklem International Gallery dyrektorka muzeum dr Annette Hüsch otwiera dialog z muzeami narodowymi innych krajów. Jak mówi, co roku będziemy zapraszać z różnych zakątków świata inną instytucję nazywaną narodową, aby zorientować się, jak rozumiane jest tam to pojęcie, jaki wpływ historyczny miało ono na politykę gromadzenia zbiorów oraz czy i jaką rolę odegra ono w przyszłych działaniach. Inaugurująca cykl ekspozycja Warszawskiego Muzeum Narodowego przedstawia polską sztukę od końca XIX wieku do współczesności. Dyrektorka muzeum, dr Agnieszka Larzys, nadała

0: tytuł Wynalezienie mitów.
1: Wyjściowym założeniem była opowieść o zbiorach, o tym, czym jest Muzeum Narodowe dzisiaj, w jaki sposób muzea kreują zbiorową tożsamość, pamięć, wyobraźnię. I stąd tytuł Wynalezienie mitów, w rozumieniu mitów jako takich symbolicznych struktur, jako znaków, figur, które odsłaniają jakby głębsze pokłady takiej narodowej podświadomości.
0: Centralnym dziełem jest polski Hamlet, słynny obraz Jacka Malczewskiego z 1903 roku, alegoryczna wizja losów Polski pod zaborami, w której artysta Aleksander Wielopolski otoczony jest dwiema postaciami symbolizującymi różne drogi walki o niepodległość, dawną zniewoloną w kajdanach i młodą, heroiczną i rewolucyjną.
1: Mówimy więc o pewnym imaginarium, o wyobrażeniach, o takich figurach i znakach, które opisują losy Polski, odzwierciedlają także powinności sztuki artystów, co w wypadku akurat nieistniejącej przez 123 lata na mapach Polski było szczególnie ważne, bo okazuje się, że no sztuka to nie tylko towar, który traktowany jest w sposób komercyjny, ale także ważne spoiwo wspólnoty, szczególnie w sytuacji właśnie zagrożenia. I to Jan Matejko, Jacek Malczewski, Ferdynand Ruszczyc, ale później także Zofia Stryjeńska, Andrzej Wróblewski czy Jarosław Modzelewski dotykają tych różnych aspektów kultury polskiej, obowiązków, powołania czy misji artysty.
0: Wystawa podejmuje narrację o tym, jak kluczowa jest rola artysty w historii. Artysty, który realizuje misję narodową albo prowadzi zwyczajne, codzienne życie, co widać na obrazie Autoportret z pigmentami Jarosława Modzelewskiego. Jego misją jest odpowiedzialność wynikająca z etosu wolnego artysty.
1: Oczywiście ten wybór jest skromny, bo to jedna sala, 8 obrazów. Zawsze można zadać pytanie, dlaczego te, a nie inne. Ważne są tutaj także ograniczenia przestrzenne. Podkreślmy jednak, że w tym wyborze są znakomite nazwiska polskich artystów i znakomite dzieła.
0: 8 wybranych dzieł reprezentuje w Berlinie polską sztukę narodową i wchodzi w dialog ze zbiorami stałej ekspozycji Alte Nationalgalerie. Ten dialog będzie kontynuowany. Dr Agnieszka Larzy,

0: po prostu takie multimedialne podejście do teatru. Wydaje mi się, że
1: bardzo ciekawe.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest też dość współczesne podejście i ono jest z pragmatycznych powodów, ono też jest bardzo łatwe do przeniesienia na inne sceny wtedy, bo też naszym marzeniem jest, żeby pokazać to w jak najszerszym gronie, na różnych scenach, w różnych teatrach, w różnych miejscowościach. Tak, ale dla mnie aspekt wizualny zawsze był ważny i zawsze był mi bliski, więc bardzo się cieszę, że tym razem też się udało zaprojektować projekcję.
1: Czyli pianistka wielozadaniowa, można powiedzieć, pani Rosalia. A pani Justyna mnie z kolei ciekawi, czy pani musi powściągać trochę ten swój taki aktorski, operowy temperament w przypadku tego rodzaju przedsięwzięć? Czy trudne jest wyważenie czegoś, co jest pomiędzy recitalem, pieśni, a właśnie pełnowymiarowym spektaklem?
2: Dla mnie ta forma, która jest jednak bardziej kameralna, jest dużo bardziej odpowiednia dla mojego osobistego charakteru. Ja jestem jednak bardziej powściągliwa na scenie, kiedy tylko mogę. Tutaj też poezja jest bardzo, ona jest bardzo wysublimowana i tutaj tak naprawdę, tutaj się oczywiście zgadzam z Rosalią, że muzyka jest jak najbardziej ważna, ale ja się tutaj jednak wtrącę, że jednak słowo, moim zdaniem. Więc tutaj nigdy nie miałam problemów z powstrzymywaniem się. Tutaj zawsze ten balans przychodził naturalnie.
1: Era niepokoju już w tę niedzielę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej będą państwo mogli podziwiać no już kilkuletnią współpracę, efekt kilkuletniej współpracy artystycznej artystek, które dziś odwiedziły studio Dwójki. Jak to jest, jak panią idzie rozwijanie umiejętności telepatycznych?
2: No myślę, że idzie nam naprawdę całkiem nieźle.
1: To jest chyba ważne w przypadku duetu. To są pani słowa.
0: Tak, to jest ważne i to właściwie rozwija się samo z czasem. Można by rzec, że 5,5 roku dla duetu śpiewak pianista to jest dość dużo mimo wszystko. Ale też wydaje mi się, że dogadujemy się dobrze prywatnie i to też bardzo pomaga. No w takim spektaklu jakby telepatyczne porozumienie jest jeszcze bardziej ważne niż podczas recitalu, bo nietypowe ustawienia sceniczne są bardzo tutaj potrzebne i czasami musimy no, grać razem, śpiewać i grać razem na podstawie no, bardzo ograniczonych informacji. Czasami się nie widzimy, ledwo się słyszymy, prawda? Taka forma teatralna jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż po prostu ustawienie recitalowe. I też nie wiem jak do ciebie, Justyno, ale też mam takie wrażenie, że jak razem stoimy na tej scenie i mamy taki przekaz, zawsze jest raźniej, jak czujemy, że obie po prostu wierzymy w to, co robimy i możemy przyjąć wszystko, każdą krytykę, każdą pochwałę możemy przyjąć razem i po prostu mamy nadzieję, że zainspirujemy widzę w jakiś sposób do jakiejś może refleksji, może wewnętrznej dyskusji, albo zewnętrznej jeszcze lepiej. Że to, co robimy, ma sens po prostu. I w Dwójkę to znacznie łatwiej jest znaleźć ten sens.
1: Traktuję to jako zapowiedź kolejnych przedsięwzięć, być może fonograficznych i być może o takich także będziemy mogły w przyszłości porozmawiać. A dziś przede wszystkim skupiałyśmy się na erze niepokoju, czyli na spektaklu, który już w tę niedzielę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a opowiadały o nim sopranistka Justyna Hill i pianistka Rosalia Kierc. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy.

Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna w duecie z pierwszego aktu opery Manon Lescaut Giacomo Pucciniego. Artystom towarzyszyła Symfonia Varsovia, a dyrygował Riccardo Frizza. My opuszczamy teraz przestrzeń operową i udajemy się do Poznania, gdzie trwa 30. przegląd książki naukowej. W Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Ratajczaka można oglądać wystawę pokazującą szerokie zestawienie najnowszych wydawnictw naukowych. Z dyrektorką biblioteki Małgorzatą Dąbrowicz spotkał się Jacek Butlewski.

0: To już 30. przegląd, więc kawał czasu w historii kultury Poznania. Kolejny raz wielka wystawa książek naukowych. Czy coś się zmienia w tym świecie?
1: Paradoksalnie niewiele, ponieważ tak jak 30 lat temu książki były wydawane i my je prezentowaliśmy w ramach naszych poznańskich przeglądów książki naukowej, tak z roku na rok się pojawiały obawy, czy ta książka drukowana, tradycyjna jeszcze przetrwa i będzie co prezentować. Ale rzeczywiście jest, bo w tym roku mamy ponad 260 tytułów, 25 wydawców poznańskich się u nas prezentuje i wciąż przeważają jednak książki tradycyjne, drukowane o tematyce różnorodnej. Bardzo wiele jest teraz to, co obserwujemy ostatnio, książek interdyscyplinarnych, co też wynika z obszarów badawczych podejmowanych przez naukowców naszych uczelni i innych instytucji naukowych. Może jeszcze wspomnę o technologicznych nowościach, bo się pojawiają na przykład publikacje w otwartym dostępie, o czym wydawcy nas też informują. To znaczy, że książka w momencie, kiedy jest wydana, po dość krótkim czasie od jej ukazania się na rynku w takiej postaci tradycyjnej, jest otwarta w otwartym dostępie w internecie. Można z niej skorzystać, każdy może z niej skorzystać, każda osoba zainteresowana. Także to czasami są 3 miesiące, czasami pół roku, ale obserwujemy taki trend, że coraz więcej tych treści naukowych jest uwalnianych do ludzi właśnie i w ten sposób trafia pod strzechy. A nowością tegoroczną są na przykład kody QR, gdzie też można podejść i kilka książek zczytać od razu w swoim telefonie bezpośrednio przy wystawie, przy gablocie wystawowej.
0: Olcha Sikorska, wielka miłośniczka książki, także książki naukowej, przecież przez lata pani bywała na otwarciu tej wystawy tutaj w Bibliotece Uniwersyteckiej. Czy książka naukowa może być ciekawa?
2: Może być i musi być ciekawa, zwłaszcza teraz, kiedy wydaje mi się, że książka naukowa zyskała swoją intymność i zainteresowanie tematem inne niż poprzednio. To znaczy skończyły się czasy, kiedy o książce naukowej mówiło się bezosobowo. Teraz ja jest bardzo ważne, my też. I wy, odbiorcy, czytelnicy, także. Wtedy, kiedy wchodzi sztuczna inteligencja, tym bardziej jest potrzebne prawdziwe ludzkie przemyślenie. A za to odpowiadamy my, wydawcy. Co prawda ja jestem wydawcą już w stanie spoczynku. Zatoczyłam swoje koło, okazało się, że było duże i pojemne. Zaczynałam od książki naukowej, potem zeszłam na książkę dla dzieci, bo ona była potrzebna, bo jej nie było.
0: Był taki czas rzeczywiście, kiedy autorzy upomnieli się o tematykę dziecięcą.
2: Tak, tak, tak.
0: No i Pegazik był na targach wtedy, i wystawa ilustratorów, i targi dopiero raczkowały.
2: Prawdę powiedziawszy, dzięki mnie to miało swój urok. Także przeglądając stare zdjęcia w tej chwili, patrzę z rozczuleniem i na siebie, i na lata, które minęły, i na ludzi, którzy byli, którzy odeszli.
1: Myślę, że łatwiej odpowiedzieć na pytanie, o czym autorzy nie piszą, ponieważ współcześnie przedmiotem zainteresowań badawczych, ludzi uprawiających naukę jest niemalże wszystko. Także trudno mi tutaj wskazać jakiś konkretny trend tematyczny, który by dominował. Tym bardziej, że prezentują się u nas wydawcy różni. To są wydawcy uczelni, to są wydawcy bibliotek, instytucji archiwalnych, bibliotecznych, towarzystw naukowych. W związku z czym ta tematyka jest naprawdę szeroka, różnorodna, rozległa.
0: Jakie miejsce zajmuje książka naukowa w waszych zbiorach? Przecież tutaj miliony egzemplarzy, bardzo różnych egzemplarzy książek.
1: Rzekłabym, że zajmuje poczesne miejsce. My się skupiamy głównie na książce naukowej właśnie, czy na publikacji naukowej, mówiąc już szerzej, bo to nie musi być książka, może być czasopismo, baza danych i tak dalej. Ta literatura popularno-naukowa, bądź taka literatura piękna, u nas jest w mniejszości. Jednak książka naukowa to jest cały czas główny obszar naszej domeny działalności i zainteresowań.
3: A ja dodam, że wystawa przeglądu książki naukowej będzie czynna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu jeszcze przez ponad miesiąc. Za kilka minut wybieram dwójkę przegląd prasy zagranicznej, a my już teraz obieramy kierunek południowy.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Ante Tomić. Czymże jest mężczyzna bez wąsów?
3: Pieniądze?
2: Nie każdy może mieć pieniądze. Człowiek wariuje, dopada go chciwość, zaczyna pozwalać sobie na ekscesy. Słyszałem, że w Hercegowinie dwóch takich, co przyjechali z Niemiec, zrobiło sobie zawody. Kto ma piękniejszego stracha na wróble?
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Serdecznie zapraszam. Łukasz Lewandowski.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo Dwójki. Jest poniedziałek, 22 czerwca. Właśnie wybiła 17.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Zapraszam Monika Pilch.
5: Dziś w przeglądzie o problemach z czytelnictwem oraz fascynacji sportem Lizette Oropezy. Zacznę od informacji, która wzbudza ogromne emocje nie tylko na łamach europejskiej prasy. W Paryżu odnaleziono rękopiśmienny zbiór kompozycji Wolfganga Amadeusza Mozarta, obejmujący 7 utworów na harfę i flet. Wśród zapisów znalazły się również ćwiczenia kompozytorskie przygotowane dla księżniczki de Guin, pierwszej uczennicy mistrza. O odkryciu poinformowała francuska Biblioteka Narodowa, a artykuł na ten temat opublikował Le Figaro. Autentyczność znaleziska została potwierdzona przez specjalistów. Rękopisy udało się zidentyfikować dzięki wytrwałości François Pierre Goy, konserwatora z działu muzyki Biblioteki Narodowej Francji. Liczący 44 strony manuskrypt obejmuje 7 kompozycji na flet i harfę, z których ostatnia pozostała nieukończona. Znajduje się w nim także kilkanaście lekcji twórczości kompozytorskiej. Były to zadania, które Mozart codziennie przygotowywał dla francuskiej arystokratki i utalentowanej harfistki Marie-Louise Philippine de Bonnières de Guin. Była ona pierwszą znaną historyką osobą pobierającą u mistrza lekcje kompozycji. Lekcje te odbywały się między majem a lipcem 1778 roku podczas ostatniego pobytu kompozytora w Paryżu. Nagranie 7 odnalezionych utworów, trwające łącznie około 20 minut, zostało dziś wyemitowane na antenie France Musique należącej do publicznego nadawcy Radio France. Po ponad 20 latach kariery profesjonalnej śpiewaczki Lizette Oropeza z satysfakcją przyznaje, że dziś to ona może wybierać swoje kolejne role. W końcu doszłam do momentu, w którym teatry operowe pytają mnie, co chciałabym zaśpiewać, choć zazwyczaj nie jest to regułą. Rozmowę z artystką znajdziemy w brytyjskim Timesie. Można więc zapytać, dlaczego wymarzoną rolą Oropezy jest właśnie Elvira Walton, bohaterka opery Belliniego Pury, która w tym miesiącu pojawi się w nowej inscenizacji.

0: organizacji londyńskiego Royal Opera House. To klasyka włoskiego repertuaru bel canto, wymagająca nie tylko ze względu na skomplikowane tło historyczne, akcja rozgrywa się w czasach angielskiej wojny domowej, lecz przede wszystkim z powodu ogromnych wymagań muzycznych. Jeśli to nie jest Everest, zauważa 42-letnia Oropeza, to tuż obok Everestu. Śpiewaczka nie używa jednak tej analogii przypadkowo. Regularnie porównuje swoją pracę do sportu i treningu fizycznego. Jej ulubionym hobby jest bieganie, nie okazjonalny jogging w parku, lecz około 20 mil tygodniowo. Ma na swoim koncie kilkanaście półmaratonów i 6 maratonów. Bieganie jest dla niej jedną z dróg do zachowania dobrej formy. Drugą jest cisza. Stosuje ścisły reżim, kiedy muszę codziennie śpiewać pełnym głosem. Wówczas zachowuję 12 godzin ciszy. To swego rodzaju terapia. O tym wszystkim przeczytamy w bardzo interesującej rozmowie w Timesie, a Lizette Oropeze można usłyszeć w Purytanach w Royal Opera House do 19 lipca w spektaklu wyreżyserowanym przez Richarda Jonesa. Londyński rynek sztuki liczy na sukces. Ma go zapewnić miliarder z Tottenhamu, Joe Louis. Jak pisze Die Welt, jego kolekcja arcydzieł może osiągnąć rekordową wartość dzięki dziełom Picassa, Modiglianiego i Klimta. W najbliższą środę dom aukcyjny Sotheby w Londynie wystawi pod młotek 25 obiektów z kolekcji Louisa. Szacowana wartość zbioru wynosi od 150 do 200 milionów funtów. Uwagę zwraca zwłaszcza Dana Egona Schillego. Obraz namalowany w 1909 roku powstał w okresie, gdy 19-letni artysta eksperymentował z dekoracyjnym stylem secesyjnym inspirowanym twórczością Gustawa Klimta. Wybierając Londyn jako miejsce sprzedaży swoich skarbów, Joe Louis wyraża zarazem poparcie dla brytyjskiego rynku sztuki, który po Brexicie nieco stracił na znaczeniu. Według aktualnych danych rynek ten ponownie zajmie drugie miejsce na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym. Można przypuszczać, że właśnie w Londynie zostanie najszybciej zauważona kolekcja Louisa, bo jest bardziej prestiżowy i mniej przepełniony ofertami niż Nowy Jork. W artykule opublikowanym na łamach Le Monde filozof Eric Sandin rozważa szereg konkretnych działań, które mogłyby pomóc ocalić książkę i czytelnictwo w obliczu licznych zagrożeń. Perspektywa końca książki, obecna w debacie publicznej od czasu upowszechnienia internetu na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, hipoteza, którą przez lata uznawano za przesadzoną lub stale odsuwaną w przyszłość, zaczyna dziś nabierać bardziej realnych kształtów. Powodów jest kilka. Od wielu miesięcy sprzedaż książek notuje niepokojące spadki. Systematycznie maleje także czas poświęcony na czytanie, szczególnie wśród młodzieży, co potwierdza najnowszy raport Narodowego Centrum Książki. W dużych miastach czynsze stają się coraz trudniejsze do udźwignięcia, co prowadzi do zamykania nawet dużych księgarń. Coraz większy też udział w rynku zdobywają również książki używane, a generowane przez nie przychody nie trafiają do tradycyjnego łańcucha wartości branży wydawniczej. Podczas gdy mnożą się kolejne sygnały alarmowe, pojawia się jeszcze jedno bardziej podstępne zagrożenie. Zdaniem Sandina, generatywna sztuczna inteligencja może zadać decydujący cios sektorowi wydawniczemu. Powszechny dostęp do narzędzi automatycznie generujących treści grozi bowiem dewaluacją języka i dalszym osłabieniem produkcji wydawniczej. I tą informacją kończę dzisiejszy przegląd prasy zagranicznej. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Ten przegląd przygotowała Monika Pilch i tak rozpoczęliśmy drugą godzinę poniedziałkowego wydania audycji Wybieram Dwójkę.

0: Za nami kompozycja Johanna Adolfa Scheibego w interpretacji Concerto Köln i Maxa Wolbersa. Już 10 minut po 17 opuszczamy teraz studio dwójki i przenosimy się do jednej z warszawskich galerii, gdzie są już Katarzyna Sanocka i jej rozmówczyni.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś o wystawie Kazimierz Mann. Sztuka w użyciu. Jej kuratorką jest Anna Lebenstein, historyczka sztuki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam Państwa.
2: A wystawę możemy oglądać w Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Kazimierz Mann był artystą bardzo wszechstronnym, zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Obecny na wernisażu syn artysty, Wojciech Mann, powiedział, że żałuje trochę, że ta wystawa nie odbywa się w 50. rocznicę śmierci jego ojca. Kazimierz Mann umarł w roku 1975. Czy to jest tak, że to jest artysta trochę zapomniany, trochę niedoceniony, czy trzeba przywracać go pamięci?
3: Zdecydowanie tak. Kazimierz Mann jest postacią absolutnie do odkrycia. Jako artysta był rozpoznawalny w latach 30., w latach 60., 70., kiedy tworzył w dużej mierze wyobraźnię wizualną Polaków i za pomocą sztuki użytkowej i swojego malarstwa, rysunków. Natomiast później, po przedwczesnej śmierci, został dość mocno zapomniany. I jedyna do tej pory większa wystawa odbywała się w Krakowie kilka lat temu w Muzeum Etnograficznym, ale prezentowała przede wszystkim jego prace malarskie, rysunkowe i tematy związane ze sztuką ludową. Natomiast w Kordegardzie udało nam się po pierwsze sięgnąć do absolutnie nieznanych materiałów ze zbiorów rodzinnych, do materiałów pokazujących jego wszechstronną twórczość, zarówno w zakresie sztuki użytkowej, prace związane z pocztówkami, plakatami, różnego rodzaju folderami, broszurami reklamowymi, ale także projekty dekoracji plastycznych i panno dekoracyjnych z różnego rodzaju wystaw,

0: targów, stoisk handlowych, które projektował w latach 60. i 70., a które w większości już fizycznie nie dotrwały do naszych czasów. No i ponadto udało się pokazać zarówno jak najbardziej znane prace artystyczne, postaci z damami w pięknych, pierzastych kapeluszach, sukniach z tiurniurami, parasolkami, ale też absolutnie nie pokazywane do tej pory cykl grafik o śmierci, odchodzeniu, przemijaniu, bardzo odmienny w formie, a zarazem mocno trzymający się dalej w kontynuacji stylistyki Kazimierza Manna. I dzięki temu ta wystawa jest rzeczywiście niezwykłą podróżą przez całokształt twórczości artysty, zarówno w różnych sferach jego działalności, jak i bardzo niezwykłą pod względem chronologicznym, ponieważ udaje się pokazać w niej też najwcześniejsze prace z końcówki lat 30., pierwsze plakaty Curcurnach, Polen, czy broszury informacyjne dla linii oceanicznych ówczesnych, czy potem następnie prace z lat 50. ze świata mody, pocztówki, które były wydawane w bardzo dużej liczbie za pośrednictwem między innymi ruchu, aż po późniejsze plakaty czy projekty dekoracji.
1: W Pani tekście kuratorskim czytamy, że Kazimierz Mann wpisywał się w figurę nowoczesnego twórcy. Co to oznacza?
0: To przede wszystkim oznacza, że Kazimierz Mann był bardzo wrażliwy na budowanie świata wizualnego, całej przedstawieniowości swojej epoki, ponieważ w odróżnieniu od wielu artystów tamtych czasów w Polsce ukończył nie tyle Akademię Sztuk Pięknych, co Szkołę Sztuk Stosowanych w Wiedniu, Kunstgewerbeschule, szkołę, którą ukończyli między innymi Gustav Klimt, Koloman Moser, Józef Hoffmann, a więc najwybitniejsi twórcy secesji, którzy już w początkach XX wieku, na przełomie XX i XIX wieku, zwrócili uwagę na to, że sztuka może przenikać do życia codziennego i że może kształtować gusta, może kształtować cały obraz świata i w związku z tym chcieli, żeby była obecna nie tylko na salonach, w muzeach, we wnętrzach kościelnych, ale żeby właściwie przenikała do naszej codzienności. I Kazimierz Mann był bardzo wiernym uczniem i tych postaci, i nauczycieli, którzy w latach 30. wykładali w szkole wiedeńskiej. Między innymi należał do klasy Bertolda Lüfflera, który był jednym z wybitnych scenografów, malarzy, twórców związanych z warsztatami wiedeńskimi i który bardzo mocno promował działalność samego Manna w kontekście prac dekoracyjnych, malarstwa wielkoformatowego, ściennego, a więc bardzo go też zachęcał do rozwijania kariery w tym zakresie. No i stąd Kazimierz Mann właściwie od początku swojej twórczości, zarówno w czasach akademickich, jak i następnie jako kierownik Studia Grafiki Polskiej Agencji Telegraficznej w latach 30. jednej z najważniejszych agencji prasowych, która promowała Polskę bardzo mocno także za granicą. Jako kierownik Atelier PAT współtworzył z jednej strony taką wizualną sferę państwowości, ale też bardzo chętnie projektował druki użytkowe, foldery, broszury i to takie mocno obecne w życiu codziennym. Broszury reklamowe, plakaty różnych prominentnych wydarzeń. A poza tym w roku 39. zdążył jeszcze otrzymać złoty medal na wystawie światowej w Nowym Jorku za swoje panno dekoracyjne łowy w Polsce. Niestety nie zachowane do dnia dzisiejszego i znane jedynie z reprodukcji pocztówek, między innymi z dokumentacji fotograficznej, która znajduje się dzisiaj w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Natomiast już w latach 30. był osobą uznaną w środowisku grafiki reklamowej, grafiki użytkowej i właściwie także w okresie powojennym cały czas kontynuował twórczość w tym zakresie, współpracując ze światem mody, współpracując z różnego rodzaju przedsiębiorstwami handlu zagranicznego, z Pagedem, Ciechem, ale też współpracując z firmami kosmetycznymi, czy z Polleną, czy ze Zjednoczeniem Inco, do którego należała marka Celia i projektował dla nich kampanie reklamowe, projektował dla nich różnego rodzaju materiały na stanowiska targowe. Tak samo współpracował z Orbisem. No i dzięki temu był też osobą niesamowicie obecną w tej sztuce docierającej do szerokiego grona odbiorcy, który mógł kształtować imaginarium epoki.
1: Jakie są charakterystyczne cechy jego twórczości? Bo patrząc na różne druki, broszury, plakaty, mnie się rzuciło w oczy to, że część z nich jest inspirowana folklorem, ma taką geometryzację.

0: obrazującą formę, ale w innych dominuje z kolei taka bardzo miękka, giętka linia. No i kolor zachwyca w zasadzie w każdej pracy.
1: Tak, to co jest charakterystyczne dla Kazimierza Manna i już się pojawiało w opiniach jego profesorów, to bardzo wyrazisty, mocno skontrastowany kolor. Nie obawiał się śmiałych zestawień barwnych. I to jest właściwie element, który jest obecny zarówno w pracach lat 30., 40., 50., aż po lata 70. Natomiast rzeczywiście sama linia czy forma ulegała zmianom, ponieważ w latach 30. jego estetyka była bliższa art deco w takiej wersji międzynarodowej, bardzo elegancka, zgiętą linią. Każdorazowo syntetyzował przedstawienia dość mocno. Natomiast po wojnie w latach 40. dość mocno zainspirował się twórczością ludową. Barwy dalej intensywne, żywe, wyraziste, ale już kształty nabrały trochę bardziej kanciastości, trochę widać inspirację stryjeńską, ogólnie twórczością odkrywaną ponownie powojennie w sferze ludowej, a później stopniowo coraz bardziej syntetyzował przedstawienia, w coraz większym stopniu inspirował się powojenną twórczością Picassa czy Henri'ego Matisse'a. Szukał nowego języka dla tego świata powojennego, między innymi sięgając do korzeni sztuki przed początkiem cywilizacji, do sztuki archaicznej, do malowideł naskalnych czy z Lascaux czy z Altamiry. I za ich pośrednictwem tworzył nowy język, mocno zakorzeniony w takiej już bardzo archaicznej przeszłości, gdzie pojawiają się postaci antycznych jeźdźców, atletów, konie, znane nam wszystkim gdzieś w wyobrażeniu właśnie tak już od stuleci, tysiącleci, które przetwarzał znowu w warstwę taką bardziej kolorystyczną, sobie bliższą, no ale już w takim przełożeniu na nowy, współczesny język, gdzie zostawały tylko kontury, gdzie zostawały tylko pewne ślady tych inspiracji antycznych, ale z bardzo wyraźnym wizualnym odniesieniem.
0: Spoglądam na projekt reklamy marki kosmetycznej Celia. To są lata 60. XX wieku. To jest błękitne tło i na tym tle damy i młodzieniec w krynolinach, ale zostaje jakby sam kontur. No i patrząc na suknię tych pań, mamy skojarzenie z Velázquezem pośrednio, ale bezpośrednio z tym, jak Pablo Picasso przetwarzał te wzorce. Czy dla niego ta sztuka również nowożytna, czy inspiracje, nie wiem, XVIII wiekiem były widoczne, czy zawsze gdzieś to przetwarzał przez własną wyobraźnię?
1: Wydaje mi się, że każdorazowo przetwarzał to przez własną wyobraźnię, ale bardzo dużo czerpał z historii sztuki, ale też ze sztuki bieżącej, ponieważ kiedy popatrzy się nawet na wspomniany projekt dla marki Celia, rzeczywiście widzimy tutaj i odniesienia do sztuki XVIII-XIX wiecznej, ale pojawia się też wykadrowane oko, które gdzieś współczesne, jakby fragment fotografii, które od razu nam przywozi na myśl surrealistów, czy chociażby psa andaluzyjskiego już najbardziej, dramatycznych wersjach. Widać, że bardzo bliska była mu technika kolażu, zestawiania różnych inspiracji. Z opowieści zresztą Wojciecha Manna wiemy, że pan Kazimierz miał bardzo wiele albumów o sztuce. Bardzo lubił je oglądać, miał bardzo bogatą bibliotekę. Zresztą wykształcony w środowisku lwowskim, wychowany w środowisku lwowskim, następnie studia na Kunstgewerbeschule w Wiedniu. To też jest wspaniały zasób wiedzy, możliwości poznawania dzieł muzeów wiedeńskich, lwowskich. Po wojnie niestety, z tego co wiemy, pan Mann mało podróżował, mimo że miał tego rodzaju możliwości w ciężkich czasach PRL-u dzięki swoim projektom, ale był temu niechętny ze względów dość mocno ideowych. Nie chciał korzystać z, jak to określał pan Wojciech, wspominając ojca, z dość upokarzających diet, systemów podróży. W związku z tym własną decyzją zrezygnował z takiego poznawania powojennej sztuki na żywo. Ale z drugiej strony Warszawa w owym czasie, druga połowa lat 50., lata 60., działalność Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, to jednak już była, to z powrotem była sztuka, która bardzo mocno wracała do głównego obiegu, gdzie pojawiały się znowu wystawy Picassa, francuskiej plastyki współczesnej, gdzie krążyły nie tylko wystawy z zaprzyjaźnionych krajów radzieckich, ale też pojawiali się artyści znani, uznani i cenieni w głównym nurcie sztuki. Także podejrzewałam, że pan Kazimierz bardzo chętnie też w tym uczestniczył. Zresztą sam wystawiał w Zachęcie w ramach takiego jubileuszowego cyklu sztuki polskiej na 15-lecie istnienia państwa ludowego. Prezentował się i w sekcji grafiki użytkowej, i w sekcji

0: kwestii książki i ilustracji. Tak więc no, był nie tylko uczestnikiem wydarzeń, ale zapewne ich obserwatorem.
1: Kazimierz Mann słynął również z malowideł ściennych w przestrzeni miast, w przestrzeni publicznej. Jakie realizacje były jego udziałem i co do dzisiaj przetrwało?
0: Pierwsze znane realizacje to są znowu lata 30. Dekoracje w schronisku na Gubałówce, dekoracje we wspomnianym pawilonie polskim na wystawie światowej w Nowym Jorku. I tu niestety nic nie przetrwało. Pierwszą taką nie przetrwało poza reprodukcjami fotograficznymi. Natomiast w okresie powojennym dekorował m.in. Dworzec Gdański w Warszawie, zarówno salę kas z kasami, jak i salę restauracyjną. Dekorował kawiarnię Czarcia Łapa w Lublinie, która istnieje do dnia dzisiejszego, ale niestety już bez tych dekoracji. Dekorował wnętrza Muzeum w Pałacu Kultury i Nauki. Dekoracje pojawiały się w bardzo różnych miejscach, też w formie nie tylko malarstwa ściennego w technikach stricte malarskich, ale też w technice mozaikowej. Między innymi w tej technice były zdobione przestrzenie wspólne w kopalniach na Śląsku, w Michałowicach, w Radzionkowie. No niestety praktycznie nic poza fotografiami, projektami z tych elementów nie przetrwało. Natomiast zachowała się mozaika w Muszynie, w dawnym domu wypoczynkowym Metalowiec, dzisiaj odnowiona i stanowiąca piękną dekorację basenu we współczesnym hotelu. No i daje ona taki niewielki posmak tego, jak mogły wyglądać te prace wcześniej, jakie mogły robić wrażenie. To też praca wielkoformatowa, kilkunastometrowa, bym nawet powiedziała, którą można rzeczywiście zobaczyć do dzisiaj na żywo.
1: Z tymi projektami, o których pani mówi, z broszurami, ulotkami, plakatami, kontrastują dzieła pokazane w ostatniej sali Kordegardy, najmniejszej. Zresztą tam są też takie dzieła pokazujące sceny z cyrków, tancerki, bardzo kolorowe, bardzo barwne. No i obok te, które zmierzają zupełnie w inną stronę, ku innemu tematowi, bo ku tematowi śmierci. One też mają zupełnie inną stylistykę. Jak to się stało, że Kazimierz Mann tak bardzo zmienił styl, zmienił kolor, no i temat swoich prac?
0: Do samej genezy przyczyn trudno jest nam dzisiaj dotrzeć. Trochę wnioskujemy z takiego być może poczucia schyłkowości etapu życia, bowiem ten cykl tak zwany o śmierci powstał w latach 1970-71. Sam artysta zmarł w roku 75. Równolegle dalej tworzył prace bardzo barwne, bardzo kolorowe, dalej obracające się czy w estetyce związanej z postaciami XIX-wiecznymi, czy w takiej archaizującej stylistyce, ale równocześnie właśnie pojawił się ten cykl mocno korzystający z techniki wycinankowej, kolażu, ponieważ to są wszystko właściwie prace łączące kolaż z fragmentami akrylu, tuszu, malowanymi akrylem, tuszem, w którym pojawiają się postacie, pojawia się motyw krzyża, pojawiają się maski, pojawiają się takie dość mocno już konceptualne formuły postaci. Bardzo ten cykl zagadkowy, niejasny, ale z niego całość, cały taki przekaz oscyluje gdzieś w tematyce przemijania, rozpadu, przejścia dalej. W związku z tym trochę wiążemy go z końcowym okresem życia pana Manna, natomiast jeszcze taka dokładniejsza analiza przed nami, bowiem to jest rzeczywiście cykl po raz pierwszy pokazywany ze zbiorów państwa Mannów, ukryty przez długie dekady na dnie teki po panu Kazimierzu, no i pierwszy raz eksponowany teraz publicznie.
1: Na wystawie w Kordegardzie możemy chyba zobaczyć dzieła prezentujące wszystkie dyscypliny, w których pracował Kazimierz Mann. Wspomniała pani o tym, że sporo z tych prac jest pokazywana po raz pierwszy. Żeby do nich dotrzeć, musiała pani też kontaktować się z rodziną i pewnie wysłuchać wielu opowieści, między innymi od pana Wojciecha Manna. Jak to dziedzictwo w rodzinie Mannów jest pielęgnowane? Jaka jest w tej rodzinie pamięć o Kazimierzu Mannie?
0: W rodzinie to dziedzictwo jest pielęgnowane z ogromną czułością i z ogromną potrzebą dzielenia się twórczością Kazimierza Manna. To jest zachwycające, jak i pan Wojciech, i jego syn starają się, ażeby te prace funkcjonowały w przestrzeni publicznej, jak również zbierają kolejne rozproszone prace, śledząc aukcje, kontaktując się z osobami, które być może coś miały w swoich zbiorach.

0: I bardzo ta troska jest absolutnie wzruszająca i tak pokazująca, że właściwie każda rodzina mająca w swoim zasobie rodzinnym twórcę, artystę, no, ma przed sobą po pierwsze ogromnie trudne zadanie, bo brakuje tutaj bardzo często i takiego wsparcia instytucjonalnego i możliwości przechowywania. No, bardzo duża część prac jest eksponowana po prostu w mieszkaniu mieszkaniu państwa Manów, ale też duża część nie może być na stałe pokazywana, bo znajduje się po prostu zabezpieczona w tekach, w różnego rodzaju opakowaniach bezkwasowych. No i to też pokazuje, jak duże wsparcie niezbędne jest dla rodzin artystów w zabezpieczaniu dziedzictwa i też chociażby w różnego rodzaju działaniach archiwizacyjnych, w konserwacji prewencyjnej. Natomiast państwo Manowie tutaj nieustająco dbają o zachęcenie do pokazywania prac, szukają kolejnych elementów, ale też we współpracy z instytucjami. Pan Marcin dość dużo wytropił w kolejnych miejscach, w kolejnych instytucjach. Muzeum Książki Dziecięcej znalazło kolejne egzemplarze obiektów, które nawet pojawiły się na wystawie przeurocza broszura Varimexu, czyli firmy produkującej zabawki na eksport z lat 70. I ta broszura jest też eksponowana na wystawie razem ze wspaniałą ilustracją kangura w okularach.
1: Tak, to są takie wspaniałe projekty zabawek, piesków, one są rozczulające. To chyba o tym mówimy, prawda?
2: A propos jeszcze ilustracji, bo wspomniała Pani o ilustracjach. Ilustracje do lalki Bolesława Prusa. Czy często Kazimierz Mann ilustrował różne wydawnictwa?
0: Uznawał siebie samego za ilustratora i to też tę sekcję działalności wydobywał w ankietach składanych na przykład w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych, gdzie zgłaszał kolejne propozycje wystaw, więc tak, uważał się za ilustratora. Ilustrował, nazwijmy to, umiarkowaną liczbę wydawnictw. Być może nie wszystko dotrwało do dnia dzisiejszego, albo tak jak w przypadku ilustratorów z tej epoki, jeżeli ilustracje trafiały do wydawnictwa, bardzo często nie wracały już do autora. Często były też przesyłane jako propozycje wydawnictw, no ale gdzieś po drodze zaginęły, nie było to aż tak pielęgnowane, otaczane czcią przez samych autorów i wydawnictwa w danym czasie, więc być może znajduje się jeszcze coś w archiwach wydawnictw, które przetrwały, czy przekazały swoje zbiory do archiwów państwowych. Natomiast na pewno znamy ilustracje właśnie do lalki Bolesława Prusa, zresztą bardzo mocno skupiające się na postaciach kobiecych. Tu większość zachowanych scen to ilustracje związane czy z Izabelą, czy z innymi damami w tej opowieści. Jest też przeurocza książeczka o Wiśle Białej i Czarnej, czyli książeczka dla dzieci, również ilustrowana przez Kazimierza Manna. No i zapewne jeszcze kilka z projektów być może była przeznaczona, nawet tych właśnie z cyklu o śmierci, być może miała mieć jakieś dalsze losy wydawnicze, ale jeszcze nie udało się tego wytropić dokładnie.
1: Wystawa Kazimierz Mann, sztuka w użyciu w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury czynna jest do 26 lipca, a opowiadała o niej jej kuratorka Anna Lebenstein. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam na wystawę.
1: Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
3: Państwo nadal słuchają audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. W tym paśmie będziemy z Państwem jeszcze przez 29 minut do godziny 18, a już teraz kilka minut z muzyką.

London Sinfonietta i John McLean w uwerturze do musicalu Anything Goes Cola Portera. Tak wkroczyliśmy w ostatnią ćwiartkę poniedziałkowego wydania audycji Wybieram Dwójkę. Przed nami jeszcze archiwalne wypowiedzi Konstantego Jeleńskiego o Czesławie Miłoszu, a także wycieczka do Torunia. A muzycznie z przestrzeni amerykańskiego musicalu przenosimy się do gorącej Hiszpanii.

0: Krzysztof Meisinger, Patrycja Betlej i Meisinger Soloists na antenie dwójki. Jest 17.39. Teraz opowiemy Państwu o końcu, który stał się pewnym początkiem. W sobotę w sali koncertowej na Jordankach w Toruniu Toruńska Orkiestra Symfoniczna zakończyła 47. sezon artystyczny i jednocześnie zainaugurowała 30. Międzynarodowy Festiwal Nowa Muzyka i Architektura. Z dyrektorem zespołu Przemysławem Kępińskim spotkała się Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
1: Jaki to był sezon dla orkiestry? Dlatego, że każdego roku oczywiście spełniasz oczekiwania melomanów, proponując im to, co lubią, ale także zawsze pojawiają się nowe cykle, nowe projekty muzyczne, nowe wyzwania, prapremiery.
2: To był dosyć energetyczny, bym powiedział, sezon artystyczny. Jesienna Maestia, przepiękna muzyka symfoniczna z udziałem dyrygentek, dziesięciolecie Jordanek, przecież bal robiliśmy w tym roku, fantastyczny projekt neoklasika, laureaci konkursu chopinowskiego. Też dla mnie chyba najważniejsze i wyznacznikiem tego, że się w miarę tak miło dzieje w kontekście naszej instytucji, jest to, że no naprawdę bardzo liczne grono odbiorców pojawia się na naszych wydarzeniach. Gramy dla różnych odbiorców, bardzo różnych odbiorców, od małego podczas cykli edukacyjnych i koncertów dedykowanych dzieciom, różne audycje, otwarte próby generalne, no ale też znakomite koncerty symfoniczne, zarówno dla melomanów, jak i takie bardziej crossoverowe na potrzeby ludzi, którzy są miłośnikami po prostu dobrych brzmień i znakomitej muzyki, też w aranżach symfonicznych, więc no w 100% zrealizowaliśmy to, co zaplanowaliśmy, właściwie to więcej niż w 100%, dlatego że zrobiliśmy projekty, których nie planowaliśmy tak naprawdę, były muzyczne mosty, ten projekt bardzo taki emocjonalny, gdzie z muzyką trafialiśmy do ośrodków wykluczonych, przebywaliśmy w DPS-ach, w zakładach karnych, w więzieniach, z muzyką, z ofertą kulturalną, czyli docieraliśmy tam, gdzie właściwie ci ludzie no nie mają na co dzień możliwości współodczuwać i współuczestniczyć w takich wydarzeniach. Dla mnie to było bardzo dużą wartością dodatnią, jeżeli chodzi o ten sezon artystyczny.
1: I tak samo różnorodnie będzie podczas Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. W programie kilkanaście koncertów, ale kilka z nich odbędzie się pod hasłem Muzyczne Dialogi.
2: No, faktycznie postawiliśmy też trochę na kameralistykę w tym roku. Będą znakomici artyści, będzie bardzo kameralna przestrzeń w postaci repertuaru, który zaproponujemy przy okazji tych wydarzeń, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na coś innego, bo to będą bardzo duże formy też przy okazji naszego wydarzenia. Przyjedzie Polska Orkiestra Symfonia Juventus imienia Semkowa, Krzysztof Jakowicz zagra koncert Mozarta, ale będzie też muzyka filmowa, zarówno polska,

Będzie Killer, będzie Williams, będzie Uwertura Rossiniego, więc też bardzo fajny projekt, bardzo eklektyczny, zróżnicowany i też z gwiazdą. Będzie znakomity koncert 14 sierpnia, Głosy Gór. Z jednej strony koncert skrzypcowy Maklakiewicza, Góralski i rodzina Lasaków, Górali, którzy będą mieli okazję podczas pierwszej części koncertu wystąpić, a z drugiej strony wielkie arcydzieła Wojciecha Killara. Ale będzie też na zakończenie festiwalu

0: że biorę udział, stojąc z boku we własnym życiu sprzed 20 lat, 10 i tak dalej.
1: Ale nie w swojej roli w dodatku.
0: Dokładnie i w nie swojej roli, ale to mi bardzo, bardzo pomogło tę moją mamę też poznać lepiej. Absolutnie poznać lepiej i zrozumieć.
1: Dla mnie to jest jakiś akt całkowity, też aktorski. Mówimy o takich rolach aktorów, aktorek, kiedy nagle brakuje słów i tylko myślimy o tym, jak ukryć Jeronimy Bgze podczas oglądania.
2: Myślę, że to mogła być pomoc, że nie pani pisała scenariusz, tylko że ten scenariusz pisały bliskie osoby, ale jednak materiał do grania stworzył ktoś inny, Wawrzyniec Kostrzewski i Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Jak państwo pracowali nad tym tekstem we dwoje?
1: Bo to też wiemy, jest... jak długo, 10 lat.
3: Ja tylko powiem, że dzisiaj na gali, gdy Olga powiedziała, że dziękuję Wawrzyńcowi i że to jest obietnica, która ma tyle lat, 20. Ja dopiero teraz zdałam sobie sprawę, jaka to była sprawa między nimi, bo ja myślałam, że to jest Wawrzyńca jakby taka idea jego na piękny spektakl. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że to jest sprawa też między nimi. I to jakoś mnie bardzo poruszyło i że jeżeli to jest sprawa tego typu, że znalezienie klucza do tego, żeby opowiedzieć taką historię, a jest to historia matki i pośrednio tego wszystkiego, co uformowało Olgę, to jest jeszcze większa taka energetyka tego w jakimś sensie. Może dobrze, że ja tego nie wiedziałam.
1: I odpowiedzialność w sumie.
3: Bo ja jedno mogę powiedzieć, że z kolei ja, gdy odbierałam, powiedziałam, to jest 10 lat pracy z Wawrzyńcem, bo my jesteśmy związani zawodowo już chociażby.
1: Walizką,
3: oczywiście. I potem napisaliśmy jeszcze razem dwa teksty. Przecież napisaliśmy Alicję w Krainie Snów dla Teatru Ateneum i napisaliśmy Oczy tej małej w Łodzi. To był dyplom, ale nie o tym teraz mówimy. Chodzi o to, że my mamy jakiś już swój rodzaj pracy. Mamy na to jakiś pomysł, ale kwestia tej opowieści to jest zupełnie coś innego. I ja pamiętam, że ten początkowy, to jest moja pamięć, że początkowy etap był u mnie pod takim znakiem, żebyśmy my z Wawrzyńcem potrafili jednocześnie pogłębiać wiedzę o wszystkim, od całego, jakby, jak to się mówi, badać cały materiał dowodowy, a jednocześnie dystansować się od realnej postaci. I pracowaliśmy razem, czyli mówię razem we dwójkę, razem. I Olga, co sobie też zdałam sprawę dzisiaj, która w ogóle nie była w tym
1: procesie pisania,
3: w ogóle. Ja właściwie to potraktowałam, ja myślę, że to nie chodzi o jakąś tworzenie legendy. Myślę, że jak jest matką, jest aktorką przede wszystkim bardzo zajętą, ale też jest normalne życie, które uniemożliwia, żeby wszyscy razem debatowali nie wiadomo jak długo. Mhm. Ale najważniejsze było to, że myśmy mieli wolność myślenia i zaufanie jakieś, mimo wszystko takie bazowe od Olgi, że my będziemy się poruszać w jakiejś prawdzie i w jakiejś etyce.
1: Wawrzyńcza, jak to z twojej strony wyglądało? Bo ty chyba miałeś te obciążenia, o których powiedziała Małgorzata Sikorska-Miszczuk, że ich nie miała.
4: Właśnie, no oczywiście, że pewnie na starcie też ze zrozumiałych powodów, no też jesteśmy partnerami z Olgą w życiu prywatnym. Natomiast chyba dosyć szybko udało mi się...

0: zabrzmi to dziwnie, ale udało mi się tę Małgosię Sarzyńską Oldze zabrać na jakiś czas. Tak, wyjąć z rąk, wyjąć z głowy, ze świadomości może tak, na ileś lat i zabrać i przejąć jako swoją bohaterkę, swoją postać. Wtedy już było łatwiej, bo to, co Małgosia mówi, te 10 lat naszej pracy, a mamy nasze wspólne doświadczenie od spotkania przy pracy przy walizce, w świetnym tekście Małgosi, który też nam dał sukcesy związane z tą realizacją, też dały nam dowód na to, że się rozumiemy dobrze. No a to wszystko, co się dzisiaj dzieje, o czym rozmawiamy i tak dalej, ja sobie teraz dopiero zdaję sprawę, jaki ten nasz współautorski proces, jaki myśmy przeprowadzili przez te wszystkie lata tak naprawdę, że ja sobie dopiero chyba teraz widzę na spokojnie, w tym ten całokształt, głębokość tych analiz, tych rozmów, zbierania tych okruchów, skrawków, czy to były bardzo mocne materiały, tak jak historia, którą poznawaliśmy, obrazy, czy pamiętnik Małgosi Sarzyńskiej, który czytaliśmy oboje, rozmowy, podchodzenie z różnych stron, myślenie fabularne, potem teatralne, potem telewizyjne o tym tekście, że myśmy właściwie, to taka jedna z przygód życia tak naprawdę, bo to pisze się czasami tekst, prawda, zajmuje to parę miesięcy, potem się go wystawia lub nie i tak, a to jest historia, która ma finał, może jeszcze nie finał.
1: Tak, miejmy
0: natomiast,
1: nadzieję.
0: Tak, natomiast rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że my tak sobie rzucamy właśnie dla budowania legendy, że 10 lat pracowaliśmy nad tekstem. Nie, nad opowieścią pracowaliśmy. Pracowaliśmy razem, wspólnie, pracowaliśmy nad jakąś bohaterką i ta postać wróciła do Olgi, jakby oddaliśmy Oldze i Olga nam powiedziała, że to jest bardzo bliskie tego, co ona pamięta. I myślę, że to zderzenie, właśnie oderwanie od Olgi, tej naszej pracy, potem spotkanie się z tą drugą stroną, czyli to, co Olga pamiętała ze swojego dzieciństwa, że to nam pomogło.
1: Emocje, znaczy musi tam być ogromny ładunek prawdy jakiejś takiej i właśnie sposobu przekazania emocji zarówno w realizacji, jak i tekst musiał dawać taką możliwość. Tam nawet nie chodzi o samą opowieść, tylko słowa, ale również styl, w jaki ona jest, pewne zapętlenia, pewne refreny, które znajdują swoje rozwiązania. Jeżeli Państwo nie mieli jeszcze okazji, proszę koniecznie popatrzeć na VOD. Ten spektakl powinien być dostępny,
2: jest,
1: a proszę
2: dostępny.
1: Posłuchać, jakie emocje po wyjściu z dzisiejszej prezentacji spektaklu wyrażała publiczność.
3: Porusza takie najgłębsze struny, emocjonalne to mało powiedziane, ale uczuciowe. Przede wszystkim jest przepięknie plastycznie podany, oprócz emocji, które się przekładają na obraz. To działa w takiej najwyższej emocjonalno-duchowej warstwie.
4: Fantastyczne wrażenia, znakomity spektakl. Zupełnie się nie spodziewałam, że to może być coś takiego. No, córka zagrała tak fenomenalnie swoją matkę, z takim niezwykłym wczuciem się właściwie w rolę tej matki, że faktycznie siedziało się tam wbitym w fotel.
5: Forma teatru telewizji, ona ma swoją własną konwencję, która tutaj się wspaniale sprawdziła. Nie tylko, że nie ujęła temu, co potencjalny film mógłby z tym materiałem zrobić, to jeszcze, tak powiem, no, złapała to dokładnie na 100% ostrości w tym miejscu, w którym trzeba. To nie jest zwykła fabularna opowieść, tylko pewnego rodzaju nakładanie na siebie impresji i wizji. I świetnie to wyszło. Strzał w dziesiątkę i mam nadzieję, że doczeka się, jeżeli nie pierwszej, to na podium nagrody.
6: Znakomity spektakl, mówiący o relacji, trudnych relacjach rodzinnych, ale w sposób szczery, prawdziwy, fantastyczny.
7: Ja to widzę szerzej tutaj, nie tylko jako relację z matką, ale no cały jakby system, który jest bardzo brutalny dla artystów, dla ludzi wrażliwych, też pokazujący, jak to wygląda z perspektywy właśnie artysty z małego miasta, ze średniego miasta, z czym musi sobie radzić, z czym musi się mierzyć.
8: Ja nie wiedziałam, że ta pani, która gra główną postać, jest córką. Jakie to musi być trudne w ogóle, być pani, że jeszcze mi się płakać w ogóle chce.
0: Ja tylko chciałem dodać właśnie, że bardzo ważna rzecz, że myśmy od początku bardzo byli uważni z Małgosią, pisząc, wymyślając, że tak naprawdę nie możemy opowiedzieć historii osobistej, intymnej, oto po prostu partnerka, reżysera, jakaś, tylko że to jest to, co zauważono też w teatrze telewizji, redakcja, dyrekcja, bardzo też wspierali nas w tym tutaj, że zauważyli ogromną wartość w tym, że jest to zjawisko wyjątkowe na skalę światową, że od strony, mówię brzydko, technicznej, że aktorka, córka może zagrać swoją matkę również,

0: artystkę, że to jest walor, a my martwiliśmy się, żeby zrobić wszystko, żeby zbudować opowieść uniwersalną, żeby nie było to tylko i wyłącznie intymne i osobiste. Myślę, że po reakcjach i po tych analizach, które ludzie dają, to chyba udało nam się powiedzieć intymnie i uniwersalnie też.
1: Ja wiem, że jesteście profesjonalistami, ale się zastanawiam, jak w 8 dni zdjęciowych można zagrać taką rolę, która wymaga tak ogromnego wysiłku emocjonalnego i no właśnie tego ofiarowywania siebie. Jak, Olgo, pracowaliście?
2: No, trzeba bardzo dobrze wszystko przygotować, bardzo dobrze nauczyć się tekstu i wiedzieć, co się chce zrobić na tym planie. Aczkolwiek ja sobie jeszcze zostawiłam dużo tak naprawdę takiej przestrzeni na to, co się wydarzy na planie i co się wydarzy między mną innymi bohaterami. I wydarzało się bardzo dużo, ale to jest ogromna praca na początku właśnie scenariuszowa, że ten scenariusz jest tak przygotowany, że my już nie mamy żadnych wątpliwości na planie, że czegoś jest za dużo, za mało, czy po prostu to jest to, a później przygotowywanie tego planu. Wawrzyniec jest takim reżyserem, który tworzy te spektakle w swojej głowie i on dokładnie wie, jak ten spektakl później będzie wyglądał.
3: Zresztą ile tam było lokacji? 11?
0: 27. Muszę, już straciłem głos dzisiaj.
1: Chyba ze wzruszenia też i dobrych słów o spektaklu.
3: Mówimy dużo o scenariuszu. Myślę, że powinniśmy posłuchać fragmentu chociaż, żeby państwo też usłyszeli, jak

0: To ma dla was znaczenie, że jesteście częścią tej wielkiej historii, którą rozpoczęło słuchowisko Warszawianka w 1925 roku?
1: Dla mnie ma totalne znaczenie, ponieważ ja gdzieś wywodzę się z radia, wywodzę się ze słuchania słuchowisk i myślę, że od tego się też u mnie jakaś ta fascynacja teatrem też się zrodziła. Chodzi mi o bajki, które po prostu puszczałam sobie na płytach analogowych albo później na kompaktach i puszczałam je dzieciom. A teraz myślę sobie, że to jest fantastyczne, że mogę być od 30 lat już częścią tej radiowej rodziny, ponieważ pamiętam, jak pan Andrzej Dąbrowski, nasz profesor w szkole teatralnej, pierwszy raz nas do radia zaprowadził.
0: Zdzisław Dąbrowski.
1: Zdzisław, tak. Jezu, przepraszam.
0: Nie, ja wiem, ja też pamiętam, jeszcze pan potem Zdzisław, was zapraszam już profesorze. Po studiach.
1: I potem profesor Zdzisław mieliśmy z nim właśnie zajęcia z radia i jeździliśmy na Woronicza. I pamiętam, że no z takimi wybitnymi aktorami, których już nie ma, no miałam szansę spotkać się grając, nie wiem, albo gwary, albo nawet jakieś tam mniejsze rulki i to było niesamowite. I tak zostało.
2: Jarku, a dla ciebie?
3: Ja mam bardzo podobnie jak Ewa, to znaczy dla mnie miłość do teatru radiowego zrodziła się jeszcze wcześniej, w liceum, kiedy nawet jeszcze nie myślałem o tym, żeby robić teatr. Do dzisiaj w domu rodzinnym są kasety z nagranymi słuchowiskami. To było dla mnie od samego początku bardzo ważne i tym samym jest dla mnie ważne to, że potem poszedłem do szkoły teatralnej, a potem gdzieś odważyłem się wyrazić to marzenie, żeby pracować w Teatrze Polskiego Radia. To marzenie się spełniło i tak, jest to dla mnie absolutnie ważne, że jesteśmy kontynuacją tak wspaniałej tradycji.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i gratulujemy nagród, ponieważ to tutaj
0: Ewa
2: Sara
0: Litejska właśnie za rolę matki.
2: Aplauz.
0: Tak, Sara Litejska, możesz głośniej, Saro. Jarosław Tumidajski za reżyserię tego słuchowiska. Dodajmy, że Andrzej Brzoska także za reżyserię dźwięku.
3: Tak, trwa mundial, więc mamy taki hat-trick.
2: Krysia Bednarek o człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie. To jest słuchowisko, które miało swoją premierę 13 grudnia 2025 roku. Znajdą je państwo w serwisie, chciałam powiedzieć VOD, wszystko
0: podcastowym.
2: Się miesza. Podcastowym Polskiego Radia.
0: Na spektakl powiedziałam, słuchowisko, teraz ty, tak. Więc myślę, że to dlatego, że to są dwa teatry i w gruncie rzeczy to jest jeden teatr, bo teatr jest jeden, tylko ma takie różne tam odmiany.
2: Ale wspomniał Jarosław Tumidajski o hat-tricku. Jest ktoś, kto w sumie trudno to liczyć. Czasem to była asysta, a czasem gol, ale można powiedzieć, że zgarnął pełną pulę. Mianowicie Robert Talarczyk, ponieważ w różnych rolach, ale zgarnął obie nagrody publiczności, proszę państwa, za swoje słuchowisko Himalaje. Swoje w tym sensie, że je wyreżyserował. Była to adaptacja tekstu Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego, w której też brał udział w tej adaptacji Artur Pałyga. Robert Talarczyk wyreżyserował to słuchowisko, natomiast z kolei napisał spektakl dla Teatru Telewizji EZI, który to spektakl wyreżyserował wspaniały Janusz Zaorski i jest to spektakl bardzo telewizyjny, więc w sam raz na czas obecny.
0: No i właśnie to ten spektakl EZI Roberta Talarczyka i w reżyserii Janusza Zaorskiego otrzymał Nagrodę Honorową imienia Krzysztofa Zaleskiego.
2: Oprócz Nagrody Publiczności, proszę państwa, czy może
0: za twórczość odrzucającą stereotypy i łatwe nowinki umocowaną w pamięci i historii dotyczącą problemów współczesności.
2: A jeszcze zdradźmy, o czym ono jest. Mhm. Spektakl Teatru Telewizji, o czym jest, opowiada o Erneście Wilimowskim, piłkarzu, który grał najpierw dla reprezentacji Polski, a później również dla III Rzeszy i dla RFN. I o jego spotkaniu prawdziwym, nieprawdziwym z Kazimierzem Górskim tuż przed półfinałem.

0: finałem mundialu i o tym, o czym panowie mogli
1: Ktoś
0: rozmawiać.
1: By zagrał Zbigniew Zamachowski.
0: Tak, a Andrzej Chyra Ernesta Wilimowskiego, już myślę, że to jest wystarczająca reklama, a ja bym chciała, żebyśmy posłuchali fragmentu docenionego słuchowiska, w końcu jesteśmy w radiu. Słuchowisko Himalaje, które też jest słuchowiskiem biograficznym.
2: Nie dam rady ci pomóc. Ja, nie, Jurek, trzymaj! No trzymaj mnie, Jurek, raki! Raki zepsute! Odpięły mi się raki! Jurek!
3: Nie utrzymasz się bez raków, bez szans.
2: Jeszcze chwila! Jeszcze oddech, Jurek!
3: Musisz mnie puścić, bo mnie pociągniesz za sobą.
2: Jurek, nie, trzymaj, trzymaj mnie! Jurek, Jurek, ja go mam na plecach cały czas.
0: Jak państwo słyszą, słuchowisko Himalaje wyprodukowane przez Radio Katowice, które też zresztą dostało nagrodę producencką, jeśli chodzi o...
1: Za trafność i atrakcyjność oferty propozycji repertuarowej.
0: Tak, bardzo serdecznie naszej rozgłośni gratulujemy i również tego słuchowiska Himalaje. Pewnie też znajdą je państwo gdzieś na podcastach.
1: A jeszcze pozwól, Kasiu, dodać, że nagrodę honorową imienia Krzysztofa Zaleskiego w kategorii słuchowisk otrzymało słuchowisko Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić Karoliny Norkiewicz, Mateusza Lewandowskiego i Michała Sufina w reżyserii Michała Sufina.
0: Przezabawne. Byłam dzisiaj na sali, kiedy było prezentowane publiczności. Wszyscy się śmiali. Znaczy, nie wiem, czy wszyscy, nie odpytywałam, ale sala co i rusz wybuchała śmiechem, także tego też warto posłuchać, proszę państwa. No po prostu warto nie zapominać o Festiwalu Dwa Teatry.
1: Jeśli jeszcze mamy chwilę czasu, to nagrodę aktorską za rolę męską otrzymał Mariusz Bonaszewski, który tak znakomicie niedawno na Antenie Dwójki czytał
0: Śmierć
1: Wenecji Tomasza Manna. Też jesteśmy dumni, że to nasz człowiek.
0: Tak samo jak z Olafa Lubaszenki, który dostał z kolei za spektakl telewizyjny nagrodę aktorską. A żeby już tak tropem nagród dojść do godziny 23, to zaproponujemy państwu teraz jeszcze na koniec muzykę człowieka, który dostał właśnie za muzykę nagrodę. To Miłosz. I ta muzyka zabrzmi już za chwilę, a my tymczasem bardzo dziękujemy za wspólnie spędzoną godzinę podsumowującą tegoroczny 25. jubileuszowy Festiwal Dwa Teatry.
1: Audycję wydawała Aldona Łaniewska-Wołk, realizował tutaj w Sopocie Krzysztof Przybyła, w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, a żegnają się z państwem
0: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
1: i Małgorzata Szymankiewicz.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech.

Martyna Basta. Dwa utwory z jej wydanej w maju płyty Winged in Collapse. Ta pierwsza z duetem Leia, który znają Państwo z moich audycji. Drugi już własny, solowy utwór Martyny Basty. Artystka tak pisze o swoim albumie. Winged in Collapse narodziło się z miejsca wewnętrznego pęknięcia, stanu, który postanowiłam przyjąć i zaakceptować, opłakując świat, który staje się coraz bardziej obcy i jest kształtowany przez siły zdające się zmierzać ku destrukcji, odkryłam, że moja wrażliwość staje się źródłem odporności i siły. To właśnie zderzenie tego, co ostre, z tym, co delikatne, stało się moim przewodnikiem. A pośród ciężaru doświadczeń odkryłam, że zawsze pozostaje jakiś przebłysk nadziei, żarząca się iskra, oddech, dłoń trzymana w ciemności. Ta dłoń przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o utworze, którego teraz posłuchamy. No i tak, i znowu zwrot w zupełnie inną stronę, w stronę muzyki komponowanej, w stronę muzyki takiej wykonywanej na poważnych festiwalach muzyki współczesnej. I podglądam teraz, co będzie w Fantazji Polskiej u Ewy Szczecińskiej po pierwszej. I tam też będą takie nieoczywiste zestawienia, więc zdaje się, że czeka Państwa długa i piękna muzyczna noc z nami. Ale ta dłoń, o której pisała Martyna Basta, przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o utworze Figura Izabel Mundry. O utworze, który jest o oddaleniach i o powrotach, o odwróceniach i o zwrotach ku sobie. Kompozytorka przypomina, że figura jest terminem, który oznacza między innymi sposób, w jaki jedna rzecz ujawnia się w innej. Już u Owidiusza i Lukrecjusza termin ten wiązany był z takimi pojęciami jak archetyp, obraz, złudzenie czy obraz senny. Figura to jest utwór na dwie trąbki, które istnieją w ciągłym kontakcie. Frazy i motywy pojawiają się, odchodzą, wracają w ciągle nowych konfiguracjach. I te dwie postacie, którymi są dwa instrumenty, reagują na siebie, na swoje gesty, jak nazywa je Izabel Mundry. No a jak to może brzmieć, kiedy grają dwaj wspaniali trębacze, Markus Schwind i Marco Blau?

Skrzypek Szymon Terlecki i Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej prowadzona przez Adama Klocka to wykonawcy koncertu skrzypcowego Tadeusza Paciorkiewicza, który zakończył nasze spotkanie w Fantazji Polskiej. Ewa Szczecińska, bardzo dziękuję, dobrej nocy i do usłyszenia.

Słuchają Państwo Dwójki, minęła druga. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Na początek zabieram Państwa do Madrytu na koncert, który odbył się w tamtejszym Teatro Monumental 13 lutego tego roku. Wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji Hiszpańskiej pod dyrekcją Christopha Koeniga. Solistką tamtego wieczoru była Tabea Zimmermann, która wykonała partię solową w koncercie altówkowym Beli Bartoka. Zanim jednak dojdziemy do Bartoka, rozpoczniemy od Józefa Suka i jego skerca fantastycznego, opus 25.